rodzina jest jak drzewo. Łamie się, chwieje, czas je zmieni. Jak w porach roku Vivaldiego, szczypta zachwytu.

So I tried to touch. I've told the truth. I didn't come.

0: Kierowca ciężarówki nie hamował. Są najnowsze ustalenia w sprawie tragicznego wypadku na A1. Zginęły 4 osoby. Za sierpniowym incydentem z dronem na lotnisku w Lipsku stoi Rosja. Oficjalnie oskarżają Berlin. Trasa skrócona. Zmiany na drodze do Morskiego Oka stały się faktem. Opowiemy o nich na koniec. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Późnym wieczorem udrożniono ruch na autostradzie A1 po śmiertelnym wypadku, do którego doszło na wysokości Mykanowa. Pojawiają się też nieoficjalne doniesienia, że kierowca ciężarówki nie hamował. To ustalenia portalu BRD24. Policja na razie nie potwierdza tych informacji. O szczegółach już teraz Natalia Czarnuch.
1: 4 osoby zginęły, a 4 w stanie ciężkim zostały przetransportowane do szpitala. To tragiczny bilans wtorkowego wypadku na A1.
2: Kierujący zestawem z ciężarowym najechał na pojazd, przy którym znajdowała się grupa osób, która zajmowała się remontem drogi A1.
1: Relacjonuje Barbara Poznańska z częstochowskiej policji. Jeden z poszkodowanych trafił śmigłowcem LPR-u do szpitala w Sosnowcu.
3: Doznał wielonarządowych obrażeń, wymagał specjalistycznej diagnostyki. Trwa w tej chwili jego zabieg operacyjny.
1: Mówiła Anna Ginał ze szpitala. Wiadomo, że 32-letni kierowca ciężarówki był trzeźwy.
0: A mówiła o tym Natalia Czarnuch. Dziękujemy. Niemcy oficjalnie oskarżają Moskwę. Rosja odpowiada za sierpniowy incydent z dronem z materiałami wybuchowymi na lotnisku w Lipsku, oświadczył szef MSW Aleksander Dobrindt. Berlin zapowiada w związku z tym działania odwetowe, w tym zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn i ośrodka kulturalnego w Berlinie. Niemiecki minister przekonuje, że na rosyjski ślad wskazują wyniki policyjnego śledztwa, podobieństwa do innych ataków i ustalenia wywiadu. Nie postrzegamy Lipska jako pojedynczego wydarzenia, ale raczej postrzegamy je w połączeniu z innymi działaniami hybrydowymi Rosji. Jest już reakcja Kremla. Odpowiemy na wszystkie antyrosyjskie działania, komentuje rzeczniczka MSZ-u Maria Zacharowa. Przypomnijmy, w nocy z 4 na 5 sierpnia samolot transportowy zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem w pobliżu lotniska w Lipsku. Wcześniej port wstrzymał działalność z powodu znalezienia na płycie przy ukraińskim samolocie transportowym Antonow drona z detonatorem i materiały wybuchowe. Wszystkie dzieci, którym podano przez pomyłkę środek do dezynfekcji do inhalatora, opuściły już szpital, potwierdzają placówki w Świnoujściu i w Goleniowie. 12 najmłodszych trafiło tam wcześniej z objawami zatrucia.
4: Ten stan zdrowia był dobry, on nie był niczym zagrożony, więc następnego dnia te dzieci zostały wypisane ze szpitala i wróciły do domów.
0: Mówił Wojciech Włodarski, prezes szpitala w Świnoujciu. Niewykluczone, że w tej sprawie ruszy prokuratorskie śledztwo. Do zatrucia doszło w ostatni weekend. Ktoś z ośrodka rehabilitacyjnego przez pomyłkę zamiast środka leczniczego do inhalacji podał dzieciom środek do dezynfekcji.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Zmiany na trasie do Morskiego Oka już obowiązują. Tatrzański Park Narodowy rozpoczyna pilotaż nowej trasy dla wozów konnych. Zostanie skrócona. Wozy nie dojadą do Polany Włosienica, ale do Wodogrzmotów Mickiewicza. Turyści będą musieli w związku z tym pokonać większy odcinek pieszo, by zobaczyć słynny staw. Zamiast 2 kilometrów do tej pory, teraz 6. Mówi Szymon Ziobrowski, dyrektor TPN-u.
6: Konie zaczną jeździć od Palenicy do Wodogrzmotów Mickiewicza. Ten pilotaż chcemy, zanim pojawią się na Podhalu busy elektryczne, przetestować to, jak wozy konne będą funkcjonować na tym skróconym odcinku trasy.
7: Mąka Andrzej, prezes Stowarzyszenia Przewoźników do Morskiego Oka Bukowiny Tatrzańskiej.
8: Na zarobki, no to wiadomo, że jak 1/3, no to 1/3 zarobków, ale wydatki zostają te same. Koniowicza tak samo wsypać, łowiec, czy on chodzi, czy on nie chodzi.
6: Jeżeli turysta wysiądzie na Wodogrzmotach, to będzie musiał resztę trasy pokonać na piechotę.
0: Skrócona trasa oznacza tańsze bilety na przejazd wozami konnymi zamiast 100 zł 50. Pilotaż potrwa miesiąc.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: A my na pełnej trasie niemal w połowie, bo to już środa, 2 września. Dzień dobry, o poranku.
10: Dzień dobry, witamy do 9:00. Zapraszamy Kasia Kozimor,
9: Tomek Waloszczyk
0: i Justyna Bieniek.
10: A teraz Bonnie Tyler.

0: Poranny program Radia Plus. Kto rano wstaje? 11,5 minuty po godzinie 6. I już jest środek tygodnia. Kiedy to się stało? Środa, drugi dzień.
1: Dzisiaj rano wstaje i jest. Imieniny obchodzą Aleksander, Bogdan, Czesław, Eliza, Franciszek, Jakub, Jan, Julian, Oliwier, Oktawian, ile dzisiaj imion? Seweryn, Stefan, Teodor, Tobiasz, Walenty, Walentyn, Wilhelm, Zenon i Zofię. Nic tylko świętować.
0: Tak jest. Wszystkiego najlepszego. Urodziny świętują m.in. Stefan Friedman, polski aktor, satyryk i piosenkarz.
1: A także piosenkarka, autorka tekstów Tatiana Okupnik. Wszystkiego najlepszego
0: w Radio Plus. A teraz czas na Ewangelię.
2: Po opuszczeniu synagogi Jezus przyszedł do domu Szymona, a wysoka gorączka trawiła teściową Szymona i prosili go za nią. On stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce i opuściła ją. Zaraz też wstała, uzdrowiona i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: Ty jesteś Syn Boży. Lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem.
3: Przepiękna scena. Nawet nie jedna uzdrowienia w dzisiejszej Ewangelii. To, co mnie uderza w tym dzisiejszym fragmencie, to, co dzieje się po uzdrowieniu teściowej Szymona. Zaraz po tym, jak Jezus uleczył z gorączki teściową Szymona, wokół Niego gromadzi się tłum, który przynosi wszystkich cierpiących, wszystkich potrzebujących pomocy, chorych na rozmaite przypadłości. To słowo zachęca nas do czegoś bardzo konkretnego. Jeśli doświadczyłem uzdrowienia w moim życiu, jeśli doświadczyłem jakiegoś cudu dzięki Jezusowi, to trzeba się tym podzielić, bo inni może też na takie wydarzenie w życiu bardzo mocno czekają.
4: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebels. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebels.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
8: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
9: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Reklama.

0: No i wszystko się pomieszało. Człowiek ma zegarek, zwierzęta mają jakiś wewnętrzny zegarek, a tu przyszło zaćmienie słońca i nie wiadomo, co począć.
1: No co ty, przecież to chwilę trwało, nikt nie zauważył.
0: No, ale ktoś zauważył, no. Ogrody zoologiczne na Półwyspie Iberyjskim opublikowały takie badania, obserwacje, co robiły zwierzęta. I lwy, jak zapadał zmrok, znaczy ten sztuczny wywołany przez zaćmienie, wykazywały większą aktywność, już do czegoś się tam nastawiały. Sitatunga savannowa, samiec tego, to muszę wygooglać, nie wiem co to jest, ale nawet przymierzał się do, że tak powiem, spółkowania.
1: Że zgasło światło, trzeba działać. Natury nie oszukasz.
0: No, ale to trwało minutę, więc ja nie wiem, był chyba zaskoczony za chwilę. No. Słonie afrykańskie z kolei stały nieruchomo w grupie i dopiero gdy wróciło światło, to się zaczęły ruszać, ale też zdziwione, co to się porobiło.
1: No, to świat zwierząt jest niesamowity. Wczoraj widziałem, jak słoń próbował, taki mały słonik próbował wykonać kąpać się w bali. I tak mi się śmiać chciało. Mało tej bali nie przewrócił. Chciał koniecznie plecy zamoczyć, a tu za mało wody było.
0: Byłaś na bali?
1: Nie, w internetach takie głupoty można obejrzeć, ale humor dobry miałam przed snem. 25,5 minuty po 6:00. Poranny program Radia Plus. Kto rano wstaje? Pamiętajcie, humor ważny jest również o poranku. Zostańcie z nami.

0: Nie przestali grać, my dopiero zaczynamy 28 minut po godzinie 6, chociaż w tym co gramy będą krótkie przerwy na wiadomości, już za chwilę skrót i prognoza pogody.
1: No właśnie, sprawdzimy, czy będą krótkie przerwy na deszcz, czy krótkie przerwy na słońce, a może odwrotnie, o tym za chwilę.

0: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sukcesy gliwickiej policji zakończyły się poszukiwania 11-letniego Marcina i 12-letniego Jakuba. Chłopcy zostali odnalezieni wczoraj późnym wieczorem, a to wychowankowie jednego z gliwickich domów dziecka. Teraz protest w Ceucie. Kilkaset osób pojawiło się przed siedzibą władz, by zaprotestować przeciwko obecności na ulicach kilku tysięcy migrantów. To osoby pozostały w tej hiszpańskiej esklawie w Afryce po masowym przekroczeniu granicy z Marokiem pod koniec lipca. Na dziś, Dzień Ceuty, zwołano liczne manifestacje w całym kraju. Kryzys migracyjny doprowadził do kryzysu politycznego w Hiszpanii. W Ceucie według różnych szacunków nadal przebywa od 5 do 8 tysięcy migrantów. Rząd zapewnia, że jego priorytetem jest jak najszybsze zawrócenie ich do Maroka, ale z poszanowaniem prawa międzynarodowego. Wtorkowe granie pod znakiem deszczu na US Open. Przez opady mecze polskich tenisistek zostały przerwane. Spotkanie Linette z Franceską Jones zostało przerwane po pierwszym secie, w którym Polka przegrała. Frank natomiast remisuje w pierwszej partii z Iwą Jowicz 4-4.
1: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Henkel. Zapraszam. Wisła Kraków za burtą Pucharu Polski. Biała Gwiazda sensacyjnie przegrała wczoraj z Odrą Opole 1-2 i żegna się z rozgrywkami już w 1:32 finału. Krakowianie prowadzili na stadionie w Opolu, ale potem wszystko się posypało. Zdecydowały czerwona kartka i niewymuszone błędy, które po przerwie wykorzystał pierwszoligowiec. Bramki na odcinku autostrady A4 Kraków-Katowice znikną w marcu przyszłego roku, a za 7 lat trasa powiększy się o trzeci pas. Pozostaną jednak opłaty dla ciężkich pojazdów. Tak zapowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która wiosną 2027 roku przejmie zarządzanie na tym odcinkiem autostrady.
2: Jesteśmy na etapie wyłonienia wykonawcy na wykonanie dokumentacji z decyzją środowiskową. To ma nastąpić na dniach. No i potem będzie już normalnie związany z cyklem już prowadzenia prac budowlanych. Proszę pamiętać, że kwestia jest rozbudowy o trzeci pas, także w grę wchodzą obiekty mostowe. To będzie też kwestia oceny, przebudowy, rozbudowy.
1: Mówi Maciej Ostrowski, dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Pierwsze prace związane z rozbudową autostrady A4 rozpoczną się w roku 2030.
3: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
1: W Krakowie zimno, tylko 12 stopni, choć wyjrzało już słońce. W ciągu dnia maksymalnie do 25, może mocniej powiać. Biomet obojętny.
3: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, za 26 minut, 7.
6: Tylko proszę nie przeciągać liny, trzeba od razu
5: wstawać. Sam się przeciągałem przed chwilą.
6: No właśnie, dzień dobry, Kasia Kozimor.
5: Tomek Waloszczyk.
6: A o czym myśli Tomek od samego rana?
5: No właśnie, przeciąganie liny, nie ma takiej konkurencji, ale o olimpiadzie powiem, o idei olimpijskiej i o polskim komitecie.

0: Unii lśni. Przypomnijmy, że to raz na 4 lata ustawały wojny i sportowcy stawali do czystej rywalizacji, a między igrzyskami niech się dzieje co chce. Pewnie tak pomyślał prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i robił różne dziwne interesy. Pewnie jego słynny kryptozegarek odmierza czas w przedziałach już nie 4, ale 2-letnich. Dzisiaj co 2 lata są igrzyska, a powinien chyba w miesiącach, bo na 3 właśnie trafił do aresztu. Na razie 5 kółek zamienił na 2 obrączki, stadion na spacerniak, a znicz musi zdmuchiwać codziennie na noc. I już chyba do ruchu olimpijskiego nie wróci. W starożytności w zawodach brali udział zamożni, wolni Grecy, a pan Piesiewicz, mimo że zamożny, to wolność stracił, a Greka tylko udaje.
1: Reklama. Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Texas i Summer Sun w Radio Plus. Za 7 minut będzie godzina 7.
1: A teraz już czas na najważniejsze wydarzenia z historii. Wczoraj mówiliśmy o wybuchu II wojny światowej, dzisiaj o ważnym wydarzeniu, które zakończyło ten dramatyczny etap dziejów.
0: Posłuchajmy.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: Prawie dokładnie 6 lat po napaści Niemców na Polskę, 2 września 1945 roku na pokładzie USS Missouri na Zatoce Tokijskiej, Japonia podpisała akt bezwarunkowej kapitulacji i tak kończyła się najkrwawsza w dziejach II wojna światowa. Tego dnia w roku 1666 rozpoczął się wielki pożar Londynu, który strawił większość miasta. A we wrześniu 1792 roku w innej europejskiej stolicy Paryżu płonął ogień rewolucji francuskiej, który podsycała nienawiść do duchowieństwa. Dziś w kalendarzu znajdujemy nazwiska 191 duchownych i świeckich, którzy stali się wówczas ofiarami terroru i bezskutecznej próby zupełnego wyrugowania religii z życia publicznego. Biskupi, księża, zakonnicy i wierni ginęli za odmowę złożenia przysięgi na konstytucję cywilną kleru, czyli de facto cyrografu dekretującego poddanie się władzy świeckiej. Wszyscy zostali beatyfikowani blisko 100 lat temu przez papieża Piusa XI, ale trzeba pamiętać, że według historyków tylko na początku września i tylko w Paryżu pod ciosami siekier i szabel oszalałego tłumu zginęło około 1400 wiernych kościoła katolickiego.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Proszę, jaka sztafeta po kolei. Najpierw Sun, Summer Sun, czyli syn, a tak? Teraz Daddy Cool.
1: No proszę, pięknie. No dobrze, bo nie wiem, za nami, a przed nami piękny dzień, to w środa, drugi dzień września, budzimy się wspólnie, za chwilę sprawdzimy, co słychać wokół nas i jaka prognoza pogody, bo już sama nie wiem, jak będzie.
0: Ale ustabilizowało się, co ciekawe, poranki są dosyć ciepłe, to nie jest tak, że noce się nagle zrobiły bardzo chłodne i bardzo zimne, jest ciepło w miarę, a w ciągu dnia tak bardzo nie rośnie. Płasko jest, że tak powiem. Płasko jak na Mazowszu.
1: Dobra, my tu gadu o szczegółach za chwilę na antenie Radia Plus. Warto zostać z nami, budzić się z nami w środę 2 września, przypominamy. Czas na wiadomość.
0: Ale za to nam płacą, żebyśmy gadu.
1: A trochę tak.

0: Radio Plus Kraków.
1: Sprawca był dobrze przygotowany, znał rozkład pomieszczeń. Wrócimy do najnowszych ustaleń w sprawie pożaru w Skarżysku. Afera Zonda Krypto do specjalnej komisji zaufania publicznego. Jej powołania chce Prawo i Sprawiedliwość. Pod lupą autokary z dziećmi. Wraca akcja Bezpieczna Droga do Szkoły. Na zegarze 7:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Podpalacz działał tak, jakby dokładnie znał rozkład pomieszczeń i to, co się w nich znajduje. To najnowsze ustalenia służby w sprawie pożaru w firmie produkującej drony w Skarżysku Kamiennej, dowiedziało się Radio Plus. Szczegóły zna Mateusz Chłystun. Mateuszu, powiedz, co wiadomo o sposobie działania sprawcy?
2: Według moich nieoficjalnych ustaleń sprawca mógł wiedzieć, w którym budynku znajdują się najważniejsze elementy elektroniczne produkowanych przez tę firmę bez załogowców. Przedtem sforsował furtkę i udał się w kierunku tego właśnie budynku. Następnie wybił w nim szybę, wrzucając do środka butelkę z benzyną, którą podpalił. Miał ze sobą kilka tak samo przygotowanych koktajli Mołotowa, ale nie zdążył ich użyć. Po tym jak pracownica zakładu uruchomiła alarm, na jego terenie rozległ się komunikat głosowy o intruzie. To spłoszyło podpalacza. Jak udało mi się ustalić, oprócz butelek porzucił on także elementy swojego ubrania. Był jednak dobrze przygotowany do tego ataku. Na rękach miał rękawiczki, by nie pozostawiać odcisków palców.
1: Śledztwo w tej sprawie, przypomnijmy, prowadzi Małopolski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Ślady na miejscu na zlecenie śledczych zabezpieczyli policjanci i funkcjonariusze ABW. Jak mówi szef MSWiA, wskazują na inspirację ataku przez obce służby. Prawo i Sprawiedliwość chce specjalnej komisji zaufania publicznego, która miałaby wyjaśnić aferę wokół giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Jarosław Kaczyński zapowiedział projekt ustawy w tej sprawie. Komisja miałaby liczyć 15 ekspertów i jak podkreśla prezes PiS-u, nie byłoby w niej polityków. Kaczyński przekonuje, że to lepsze rozwiązanie niż sejmowa komisja śledcza.
3: Uważamy, że ta propozycja, którą już żeśmy kiedyś przedstawiali, komisji zaufania publicznego złożonej z ekspertów, mających mniej więcej takie uprawnienia jak te, które miała komisja, która badała tą warszawską aferę mieszkaniową, to jest, powtarzam, dużo lepsze rozwiązanie niż te, które zostało już zaproponowane.
1: Sprawa Zonda Krypto nabrała tempa po zatrzymaniu prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Prokuratura postawiła mu zarzuty płatnej protekcji i działania na rzecz części wierzycieli kosztem innych. Paliwo drożeje, rząd nie odpuszcza i znów pracuje nad pomysłem opodatkowania koncernów paliwowych. Od wczoraj kierowcy płacą więcej za benzynę i olej napędowy, bo skończył się pakiet CPN. Rząd chciał wprowadzić ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, ale do Trybunału odesłał ją prezydent. Ministerstwo Energii nie zamierza jednak rezygnować z pomysłu.
4: Ustawa zakładała, że z podatków budżet zyska około 4 miliardy złotych. Motyka zapowiada, że rząd nie złoży broni i już pracuje nad kolejnym rozwiązaniem ustawowym. Jego zdaniem podwyżka, którą obecnie widzimy na stacjach, mogłaby być częściowo ograniczona, gdyby udało się wprowadzić podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
5: Nie powinno być tak, że budżet państwa, budżet obywateli, obywatele na stacjach płacą rekordowo dużo, a rekordowo dużo zyskują nadzwyczajnie koncerny naftowe.
4: Koniec programu CPN oznacza powrót do 23% VAT-u na benzynę i olej napędowy. Analitycy spodziewają się wzrostu cen na stacjach do nawet około 90 groszy za litr.
1: Tematem zajął się Mateusz Gołębiewski.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ruszają wzmożone kontrole autokarów. Wraz z początkiem września wraca akcja Bezpieczna Droga do Szkoły. Inspektorzy będą sprawdzać, czy przejazdy z udziałem dzieci odbywają się bezpiecznie.
6: Chcemy również intensyfikować te działania, chcemy zwiększyć liczbę kontroli tak, aby wszyscy rodzice, wszyscy nauczyciele, a przede wszystkim uczniowie byli spokojni o to, że bezpiecznie dotrą do szkół czy do innych placówek.
1: Mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec, a Marek Konkolewski, zastępca głównego inspektora transportu drogowego, dodaje, dzieci do 7 roku życia nie mogą samodzielnie poruszać się po drogach publicznych.
7: Nie każdy pierwszoklasista może być samodzielnym uczestnikiem ruchu drogowego, a więc dziecko, które nie ukończyło 7 roku życia, gdy będzie pokonywać drogę z domu do szkoły, ze szkoły do domu, będzie musiało być pod opieką osoby co najmniej 10-letniej.
1: Służby przypominają, że o bezpiecznym transporcie do szkoły warto pomyśleć wcześniej i odpowiednio zaplanować drogę dziecka. To sprawdźmy teraz, co czeka nas dziś w pogodzie.
8: Pogoda.
9: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
10: Krakowie słonecznie, choć zimno, 12 stopni. W ciągu dnia maksymalnie do 25. Biometr obojętny.
9: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
11: 5 minut po godzinie 7:00, pan o pseudonimach FR za chwilę się pojawi na antenie Radia Plus.
12: FR David. No i już będziecie wiedzieli, co to za piosenka. Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
11: Tomek Waloszczyk.
12: Zapraszamy do 9:00.

0: się zdenerwował, mówię ci normalnie. Ale nie, że mu nie smakowało, tylko że obsługa była jakaś taka niefajna.
1: Nie uprzejma.
0: No i wziął worek, załadował do tego worka.
1: Obsługę.
0: Nie. Założył sobie na głowę kask. Zaraz ci powiem, co załadował. Aha. Założył sobie na głowę kask motocyklowy, wlazł do tego, do tej restauracji i z tego worka wysypał na ladę 100 żywych karaluchów.
1: Ojej.
0: Ale skąd on je wziął, ja się pytam?
1: No to jeszcze gorzej będzie w tej knajpie, już nikt tam nie przyjdzie, jak będzie wiedział, że karaluchy są. No
0: wszyscy
1: jej.
0: Mało zawału nie dostali. Faceta w końcu zatrzymano w jego własnym domu. Teraz odpowie, zapłaci za to ileś tam tajwański, 30 tysięcy dolarów tajwański.
1: A gdzie to się stanęło? W na Tajwanie?
0: Tak, to było na Tajwanie.
1: Ale to...
0: Że knajpa fajna, dobre jedzenie.
1: On się wytłumaczył, że dlatego to zrobił, tak?
0: No, wytłumaczył się, że się zdenerwował. Także zemsta ludzka nie zna granic i różne rzeczy mogą. Trzeba prokliencko do klienta zawsze. Jak jest awanturujący, się wyprosić, ale uważać potem, żeby nie wrócił z workiem.
1: W czasach studenckich chodziłem do baru mlecznego, który miał ksywkę Karaluch, ale tam w życiu żadnego robala nie widziałem.
0: Nawet muchy w zupie?
1: Nie. Ale obsługa taka różna była. Raz miło, raz niemiło. Jak to w barze mlecznym?
0: Jak to było?
1: Tamtejszym.
0: Nie ma tego... Z dżemem są
1: Pure. A, pire nie ma, tak, ze smalcem.
0: Są z dżemem. Kwadrans po 7 w Radio Plus, za chwilę Abba, The Winner Takes It All, Budka Suflera, 5 bieg. Śniadanie lepiej zrobić sobie było samemu.
2: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.

0: Bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Reklama.

0: A niepotrzebnie wypiłem tę kawę.
1: Jak to niepotrzebnie?
0: Dzisiaj rozbudzają mnie różne tytuły i nagłówki w internecie.
1: Dawaj.
0: Przed chwilą czytałem o tym, że cała Polska nie pójdzie dziś spać. Bo film jakiś przypomni. No film Fuchs, no fajna komedia, ale dlaczego cała Polska ma nagle oglądać o 23.45 film Fuchs, no.
1: Tym bardziej, że można go 90. sobie otworzyć.
0: A to inna sprawa. Ale właśnie teraz otworzyłem sobie inną rzecz.
1: Aż się boję.
0: Heather Locklear, pamiętasz?
1: Pamiętam.
0: W Dynastii grała.
1: Oczywiście, że tak.
0: Ona zasłynęła tą rolą, ale później miała jakieś kłopoty życiowe, na odwyku lądowała i tak dalej.
1: No masz.
0: No i jest artykuł pod tytułem Jak dzisiaj wygląda Heather Locklear?
1: No
0: ma 64
1: wygląda?
0: Lata. Bardzo ciekawie, fajnie w stroju kowbojskim, ale tytuł tego artykułu, znaczy podpis pod zdjęciem. Mhm. 64-letnia Heather Locklear popyla po lotnisku w stroju kowbojki.
1: Popyla, bo oglądała tak jak ja ostatnio przez 2 miesiące Yellowstone, wszystkie serie, wszystkie tamte Rancha Dottonów i nie wiadomo co. I pewnie też chciałam sobie kowbojski kapelusz kupić, tak mi się spodobało.
0: Ale popylać trzeba?
1: Nie, popylać to nie.
0: No dobrze, jakby co to Pudelek autorem tego podpisu. Gratuluję, zrobił mi dzień.
1: Kapelusz za 20 zyla.
0: A my popylamy do pracy, tak?
1: Tak jest. Oczywiście, czas na wiadomości.
0: Nie popalamy, nie.
1: Nie.
2: Reklama. Najnowsze, modowe trendy tej jesieni. Tylko w Niko. To najlepszy moment, by odświeżyć swoją garderobę na nowy sezon. Przyjdź i zachwyć się premierowymi, jesiennymi kolekcjami dla całej rodziny. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Bugatti, Piotr Majoral i wiele innych. Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Małopolsce. Modlnica koło Krakowa. Ulica Częstochowska 36. 3 km od Ikei w kierunku Olkusza. Zakupy zrobisz także online na niko.com.pl. Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Radio Plus Kraków.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. I od razu zaglądamy na drogi. Uwaga kierowcy, zablokowana S7 w kierunku Krakowa. W Łączynie w powiecie jędrzejowskim bus do przewozu osób zderzył się z samochodem dostawczym. Podróżowały nim 4 osoby. Ratownicy badają teraz 2 pasażerów busa. Na miejscu pracują 3 zastępy strażaków. Władimir Putin, Donald Trump i Xi Jinping. Takie trójstronne spotkanie może się odbyć już w listopadzie. Informuje Jurij Uszakow, doradca rosyjskiego prezydenta do spraw polityki zagranicznej. Cytowany przez agencję Reutera przekazał, że do rozmów mogłoby dojść podczas najbliższego forum współpracy gospodarczej Azji i Pacyfiku w Chinach. Biały Dom nie odniósł się na razie do tych informacji. To na koniec Portugalia, gdzie znaleziono pozostałość rzymskiego domu z pierwszego wieku. To w miejscowości Horta da Torre na wschodzie kraju. Według naukowców niewielkich rozmiarów budynek wykorzystywany był w czasach osadnictwa rzymskiego jako miejsce bankietów. Uczestnicy przyjęć biesiadowali tam w pozycji leżącej. Według archeologów świadczy o tym układ budowli sugerujący istnienie półkolistej kanapy biesiadnej.
2: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Henkel, zapraszam. Trwa wyścig z czasem. 3200 podpisów z blisko 5500 odrzucono z powodu błędu na karcie. Miejska Komisja Wyborcza nie zarejestrowała kandydatury Łukasza Gibały z powodu niewystarczającej liczby ważnych podpisów.
3: To kwestia prostego, drobnego błędu i archaicznych przepisów, które każą tak rygorystycznie te podpisy weryfikować. Mianowicie wiele osób nie wpisało słowa Kraków. Wpisało PESEL, imię, nazwisko i ulicę, przy której mieszkają i numer domu, a nie wpodali słowa Kraków. No i na tej podstawie komisja unieważniła prawie 70% podpisów.
2: Komentuje Łukasz Gibała z Komitetu Wyborczego Kraków dla Mieszkańców. Komitety mogą zgłaszać kandydatów jeszcze tylko do jutra. Do rejestracji potrzeba 3000 podpisów. Przok przy Jugołomskiej otwarty dłużej. Jak podaje krakowski magistrat, od września punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest czynny również w soboty od 8 do 18. W dni powszednie będzie można korzystać z niego aż do wieczora, od 7 do 21. Łatwiej dostępny punkt ma ograniczać to, z czym miasto mierzy się od lat. Chodzi o dzikie wysypiska oraz wyrzucanie odpadów niebezpiecznych razem z mieszanymi. A już teraz w Radiu Plus Kraków prognoza pogody.
4: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
2: Termometry w Krakowie w końcu drgnęły. 13 stopni, za oknami coraz więcej słońca. Dziś maksymalnie do 25 stopni Celsjusza. Biomet obojętne.
4: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
5: I dzień dobry, za 27 minut będzie godzina 8.
6: Zapraszamy do 9:00, Kasia Kozimor.
5: Tomek Waloszczyk, a ta 8 jest dzisiaj ważna, bo pierwszy raz ten dzwonek będzie już taki na lekcję.
6: Porządny, chociaż właśnie czytam, że jedna mama jest załamana, bo od 7:10 się zaczynają niektóre zajęcia.
5: 7:10, no, no tak, to taka lekcja zerowa.
6: Musi wstać i podjechać na zajęcia?
5: Jak
6: no.
5: Pójdzie wcześniej spać, to i bez korków, a później to się korkuje wszystko. Lepiej wcześniej.
6: Tak mówisz, niech ci będzie.

0: Za 18 minut będzie godzina 8. Na stacjach benzynowych to jest jeden wielki bałagan. Bo to tak, nie ma jednej kolejki, bo jeden wjeżdża, żeby z tej strony tankować, bo tak. Ma z lewej ten wlew. Drugi ma z prawej, jeden podjeżdża tyłem, bo wszystkie te są zajęte po lewej i ten stoi do tego dystrybutora.
1: Zdarza się,
0: ten...
1: tak,
0: i nie wiadomo, kto i to. A w poniedziałek wieczorem sytuacja była wyjątkowo napięta, bo program CPN się kończył.
1: I wszyscy naraz sobie przypomnieli, że trzeba zatankować po korek i jeszcze gdzie tam się da.
0: I korek zrobili i przed stacją.
1: A niektórzy to się nawet bili podobno.
0: Na stacji w Wałbrzychu doszło do rękoczynów. Panowie się pokłócili, pobili. Jeden wyjął pałkę teleskopową. A na koniec się okazało, że obaj to policjanci są. Znaczy w cywilu byli akurat. Dalej, bo i tam teraz wyjaśniają te sprawy między nimi. No
1: i
0: jak tak można?
1: Pałkę
0: no, ale żeby za złotówkę, za litr się tyle pobić, no ile to można do tego jednego wlać?
1: No właśnie, no, co, ile zaoszczędzisz? 40 zł
0: max? No trochę tak, no, żeby się pobić od razu. Podoba mi się, że na tym zdjęciu, bo tu już zdjęcia są z całej akcji, w tle jest myjnia bezdotykowa. Ja ich bym wysłał, żeby po pierwsze ochłonęli trochę, a po drugie tam na pewno nie tknęliby się w środku.
1: Dobrze, za chwilę na naszej antenie Goomba Dance Band, Son of Jamaica. Będzie też In Excess, Never Tear Us Apart. A my z wami do godziny 9:00 z radością witamy. Nowy dzień to środa, 2 września.
2: Reklama. Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu w Parku Żeromskiego podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit. Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
3: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
4: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
5: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
6: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
11: Reklama.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Ostatnio na pobliskim przystanku widziałem panią, która stała z notesem, długopisem i przepisywała godziny odjazdu autobusu.
2: Nie
1: się zdziwiłem.
2: Zdjęcie sobie zrobić?
1: O właśnie, to łatwiej zdjęcie.
2: A w domu przepisać?
1: A można... No tak, na spokojnie. Ale też aplikację sobie zainstalować, zobaczyć, czy w którym miejscu akurat teraz jest autobus i kiedy nadjedzie. No ale oczywiście to takie żarty trochę, bo są osoby, które są przyzwyczajone do nie cyfrowych metod zapisywania danych. O, może tak. No właśnie, a my mamy takie metody. Mamy długopis, mamy zeszyt specjalny, taki przygotowany przez nas na rok szkolny. Budzik też jest.
2: Też jest budzik.
1: Gdyby ktoś na autobus miał zaspać.
2: Albo jajka 4 minuty na miękko.
1: O, może być. A pytanie brzmi dzisiaj przed śniadaniem. Do czego wy dzisiaj używacie notesu albo zeszytu z długopisem? Czy może przepisy ktoś może notuje?
2: Może być, że przepisy.
1: Kulinarne. Notuje. Albo właśnie te autobusy, albo dziennik może ktoś prowadzi.
2: O, podobno warto.
1: Pisany nocą.
2: Albo o poranku. Dobrze, za chwilę na naszej antenie kombi kochać się za późno, a my czekamy, bo to nie jest za późno, żeby wysłać do nas SMS. To jest idealna pora. 691-141-141 numer do nas. Zapraszamy za 5 minut 8.

0: Za późno, to trudno. Za minutę będzie godzina 8, z wiadomościami się nie spóźnimy.
1: Nie, na nic nigdy nie jest za późno, pamiętaj o tym. Mhm. Poznałam ostatnio panią, która w wieku 60 lat nauczyła się jeździć na lodzie i podobno robi teraz takie rzeczy, że aż młodziakom szczęka.
0: Na łyżwach, tak?
1: Tak, na łyżwach.
0: Rewelacja. No. Dobrze, to przede mną jeszcze.
1: Zaskoczyłam
0: nie,
1: cię
0: bo ja szczerze mówiąc, nigdy nie przypiąłem łyżew. No muszę się ze wstydem przyznać. Dobrze, za 8 za chwilę wiadomości i prognoza pogody, lodu jeszcze się nie spodziewajmy.
1: Absolutnie nie.
2: Reklama.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Radio Plus Kraków.
1: Posłowie wracają do pracy. Dziś pierwsze powakacyjne posiedzenie. Na pewno będzie o kryptowalutach. O czym jeszcze? Szczegóły za chwilę. Kilka dni walczyło życie. Nie udało się uratować 15-latka potrąconego przez auto w małopolskim Zadrożu. Rozeszły się błyskawicznie podlaski czek turystyczny. Znów hitem. Minęła ósma. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nowy sędzia Trybunału, najem krótkoterminowy i przede wszystkim kryptowaluty z aferą Zonda Krypto w tle. Do tego liczenie szabel i układanie relacji po podziale w PiSie. To najważniejsze punkty pierwszego powakacyjnego posiedzenia Sejmu. Czym będzie żyła polska polityka przez najbliższe trzy dni? O tym już teraz Michał Rawa.
2: Jutro do Sejmu powróci temat przepisów o kryptowalutach, które zawetował prezydent, a koalicja rządowa spróbuje przegłosować to weto, co jednak wydaje się właściwie niemożliwe przy obecnym rozkładzie sił w Sejmie. Ale sama debata będzie na pewno żywiołowa po ostatnich nowych wątkach w aferze Zonda Krypto. Podobnie będzie przy wyborze nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Posłowie zajmą się też przepisami o najmie krótkoterminowym. Te po ostatnich poprawkach mają dać spółdzielniom uprawnienia, by takiego najmu na swoim terenie zakazać. Będą też zmiany wizualne, bo posłowie Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego po raz pierwszy od rozłamu w PiSie zasiądą na nowych miejscach na sejmowej sali.
1: Posiedzenie Sejmu rusza o 11. Kilka dni walczyło życie w szpitalu. Niestety mimo wysiłków lekarzy zmarł. Nie udało się uratować 15-latka potrąconego przez samochód w małopolskim Zadrożu. Do wypadku doszło w piątek. Jego sprawca uciekł, nie udzielając chłopcu pomocy. W niedzielę został zatrzymany, a w poniedziałek usłyszał zarzuty. Jak wyjaśnia Tomasz Waszczuk z krakowskiej prokuratury, teraz niezbędne będzie ponowne przesłuchanie kierowcy.
3: No jest tylko kwestia zmiany opisu tego czynu, który został zarzucony podejrzanemu. Dlatego, że no już to nie jest spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowie, tylko spowodowanie śmierci tego poszkodowanego. Natomiast jeśli chodzi o kwalifikację prawną, to ona pozostaje taka sama.
1: 26-letni sprawca wypadku przyznał się do winy, ale tłumaczył, że jechał prawidłowo i nie zauważył idącego poboczem pieszego. Grozi mu 12 lat więzienia. To akt sabotażu, a tak miał wywołać masową awarię prądu. Tak minister spraw wewnętrznych Brandenburgii Jan Redman komentuje incydent obok granicy z Polską. Znaleziono ładunki wybuchowe niedaleko dużej elektrowni węglowej. Co najmniej jeden z nich eksplodował. Próba sabotażu polegała na wykorzystaniu ładunków miotających do wprowadzenia materiału przewodzącego w linię najwyższego napięcia. Chodziło o to, aby wywołać zwarcie, a tym samym zagrozić stabilności sieci. Stacja transformatorowa, przy której były ładunki, dostarcza energię z elektrowni zarówno do regionu, jak i do krajowej sieci.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Podlaski czek turystyczny po raz kolejny hitem. Chętnych na 300 zł dofinansowania do pobytu w północno-wschodniej Polsce było bardzo dużo. Czeki rozeszły się błyskawicznie. W tym roku pulę ponad 6600 podzielono na trzy grupy.
4: Pierwsza grupa, która wyczerpała pulę środków, byli to turyści indywidualni i całe generowanie trwało tylko minutę i 15 sekund. Kolejną grupą byli seniorzy. Generowanie czeków w tej grupie trwało 33 minuty.
1: Pozostałą pulę czeków zgarnęły duże rodziny, mówi Marta Grzelak, dyrektor Podlaskiej Organizacji Turystycznej. A kto chce jechać na Podlasie?
4: Najwięcej czeków wygenerowali województwo mazowieckie, również mieszkańcy województwa podlaskiego. Trzecią grupą są to mieszkańcy lubelskiego, łódzkiego i śląskiego.
1: Suma wygenerowanych czeków wyniosła 2 miliony. Kolejny nabór 1 października. A już teraz w Radiu Plus pora na prognozę pogody.
0: Pogoda. Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
5: W Krakowie bez zmian, słonecznie, choć tylko 13 stopni, dziś maksymalnie do 25. Biometo obojętne.
0: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: I mówimy dzień dobry, bo już po 6:06.
7: Witamy i zapraszamy do godziny 9:00. Kasia Kozimor.
6: Tomek Waloszczyk.
7: Za chwilę rozstrzygnięcie pytania przed śniadaniem. Do czego nam zeszyt i długopis w tych czasach?

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Ja mam taki problem, bo my w domu gramy w planszówki i niektóre wymagają zapisania wyników, przeliczenia ich. Takie notesiki były specjalne, gdzieś zgubiłem, więc w zeszycie piszę i nie mogę nigdy kartki znaleźć żadnej, ani długopisu.
2: Ja mam to samo, jak w Scrabble gram.
1: A widzisz. A Piotr, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Do czego potrzebny jest zeszyt i długopis w dzisiejszych skomputeryzowanych czasach?
3: No niestety do haseł różnego typu, do różnych programów, różnych zmian. No nie jest tajemnicą, że jak się pracuje w jakiejś firmie, to tych programów jest dużo i one się ciągle aktualizują, więc taki zeszycik trzymany gdzieś tam w ukryciu, no bo to wiadomo, że w sejfie, to po prostu musi zawierać najświeższe wpisy. No i oczywiście długopis jest nieodzowny i powiem tak, jestem z trochę takiej daty lat 70., czyli nie ukrywam, że taki, powiem nazwę, biki takie były długopisy, które się kupowały. Gdzieś je też są, to nie ukrywam, że do dzisiaj takim długopisikiem właśnie się wpisuję. Ja jestem tutaj stały od 70 lat.
1: Ale ja myślałem, że chodzi o takie hasła, których mamy pełno, bo tu jeden bank, drugi bank, tutaj ta aplikacja, tutaj jeden no, mail, to, drugi mail.
3: Powiem tak, jak ma się w firmie około 30 programów, których niestety zmienia się czasami hasła co 10 dni,
2: tak.
3: No to jak ma się taki zeszyt...
2: To jest trochę łatwiej.
3: To jest trochę łatwiej, ale z drugiej strony można oszaleć. No. Ale jakby, bo teraz tak, te systemy, które są, oczywiście one gdzieś tam zapisują elektronicznie, no ale zdarzy się coś takiego, że coś się wysypie.
2: Lepiej mieć swój backup.
3: Tak, i nie okazuje się, że po prostu wtedy trzeba to zrobić, bo czasami dotarcie na przykład do administratora tego programu...
2: O panie, to tak, to trwa.
3: No właśnie, no więc dlatego...
1: A co się stanie, jeżeli zeszycik wpadnie za szafę albo gdzieś ktoś pożyczy i nie odda?
2: Jak to pożyczy? Znaczy, to się nie pożycza.
3: Nie, to jest rzecz, która musi być, jakby to powiedzieć, no naprawdę pilnowana. I to ja jestem tutaj... Mówię takiej starej daty, ten zeszycik jeszcze jest, kiedyś były takie organizery, kartki się wkładało i ja właśnie mam w takim organizerze, dokładam tych kartek, jak już tam jakieś tam te stare.
2: Żeby łatwo jest, nie było trafić.
3: Tak, no i
2: no
3: chodzi
2: to
3: o to,
2: secret.
3: Że to...
1: Dobrze, Piotrze, ponieważ te 10 dni się hasła zmieniają, to ci się zeszyt zaraz zapełni, więc wysyłamy nowy długopis, może nie BIK, ale inny.
2: Tak.
1: Radia Plus.
3: Dziękuję bardzo, bardzo dobrze.
1: I budzik.
3: Och, to straszne, wstaję o 4:30.
2: O cudownie, to będziesz miał też backup, czyli zapasowy. Piotrze, dziękujemy, pozdrawiamy.
3: Dziękuję bardzo, pozdrawiam,
2: do usłyszenia. I za dawkę dobrego humoru również dziękujemy. Kwadrans po godzinie 8 w Radiu Plus.
1: Piotr, 1, 2, 3.
0: Reklama. To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516 564 249.
0: Reklama.

0: 26,5 minuty po godzinie 8 poranny program Radia Plus, która nam wstaje. Nie tylko u nas wilki niedźwiedzie szaleją w Bieszczadach, ale okazuje się, że i w Japonii mają wielki problem z niedźwiedziami. Niedźwiedzie się rozbestwiły, łażą, zagrażają ludziom. W związku z tym Japonia wymyśliła, że będzie straszyć te niedźwiedzie.
1: No
0: a jak może
1: to,
0: Japonia
1: misie, biedne,
0: straszyć
1: no.
0: niedźwiedzie, jak nie za pomocą robotycznych wilków? Podobno stworzyli jakieś takie dziwne roboty w futrze, że tak powiem, wilka, w skórze wilka i to ma jakoś odstraszać i prowadzić do tego, żeby tych niedźwiedzi było jak najmniej, przynajmniej tam, gdzie ludzie mieszkają. No jest to jakiś sposób, ale ja wiem, czy do końca straszenie misiów to dobry pomysł.
1: Ale bezpieczny przynajmniej, bo no jak tak. Miś zaatakuje robotycznego wilka, to nikomu nic się nie stanie, poza tym, że będą straty finansowe.
0: Krew nie pocieknie.
1: Nie.
0: Raczej nie.
1: Ewentualnie jakiś się odklei ten...
0: Co, misiu oczko?
1: No nie oczko, wiesz, te różne chipy, które tam są w środku, mikroprocesory.
0: Może i tak. Ach, Japonia to bardzo dziwny kraj. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Już teraz Michael Jackson. Thrillera powinniśmy teraz zagrać.

0: Ale jak tam patrzę na tego robotycznego wilka, to Godzilla kontra Godzilla, czy tam Mecha Godzilla, to się chowa przy tym naprawdę.
1: A
0: jakbyś zobaczył, to byś od razu padł.
1: Beat it go tam i do ziemi i niech ten.
0: No dobrze.
1: Za minutę w pół do dziewiątej, czas na wiadomości w Radiu Plus. Prognoza pogody, nie żadnej Japonii, nie będziemy daleko po świecie się szwendać. Jak za oknem będzie, opowiemy.
2: Reklama. Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebels. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebels.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
3: Najnowsze, modowe, trendy tej jesieni. Tylko w Niko. To najlepszy moment, by odświeżyć swoją garderobę na nowy sezon. Przyjdź i zachwyć się premierowymi, jesiennymi kolekcjami dla całej rodziny. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Bugatti, Piotr Majoral i wiele innych. Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Małopolsce. Modlnica koło Krakowa. Ulica Częstochowska 36. 3 km od Ikei w kierunku Olkusza. Zakupy zrobisz także online na niko.com.pl.
4: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
5: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Sprawdź w salonach Peugeot Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Peugeot.golemo.pl.
2: Reklama.
7: Radio Plus Kraków. Radio Plus Kraków.
8: Jest w pół do dziewiątej. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek tragiczny pożar w Pabianicach. Jedna osoba nie żyje. Ogień wybuchł w nocy w komórkach lokatorskich przy Wspólnej i zagrażał pobliskiemu budynkowi mieszkalnemu. Po ugaszeniu pożaru w pogorzelisku znaleziono zwęglone ciało.
9: Najprawdopodobniej był to mężczyzna, który pomieszkiwał w tych komórkach. Prawdopodobną przyczyną tego pożaru było zapruszenie ognia przez tego mężczyznę.
8: Powiedział nam Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej. Pożar opanowano. Na miejscu pracowały 4 zastępy. Donald Trump znów grozi Iranowi. Jeżeli odpowie na nasze ataki, zareagujemy ze znacznie większą siłą, zapowiada amerykański prezydent. Trump ogłosił wczoraj nową falę nalotów na Iran, podkreślając, że jeżeli spotka się ona z odpowiedzią, Stany Zjednoczone uderzą na ten kraj ponownie. Nie będzie to jednak największy atak ze wszystkich. Największy dopiero czeka w gotowości, a kiedy już nastąpi, z Islamskiej Republiki Iranu niewiele pozostaje. Napisał Trump w swoim serwisie True Social. Reprezentacje Niemiec i Turcji uzupełniły stawkę ćwierćfinalistów Mistrzostw Europy Siatkarek. W meczach 1/8 finału Niemki pokonały Belgię 3-2, a Turczynki wygrały z Azerbejdżanem 3-0. Oba zespoły spotkają się w 1/4 finału. Polki w ćwierćfinale zagrają jutro z Holandią.
10: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Hankel, zapraszam. Rekordowy sierpień w Kraków Airport. W ubiegłym miesiącu port lotniczy w Balicach obsłużył blisko 1,5 miliona pasażerów. To najlepszy miesięczny wynik w historii. Turyści najchętniej wyjeżdżali na wakacje do Włoch i Hiszpanii. Królowały Rzym oraz Barcelona. Łącznie przez sezon letni z lotniska w Balicach skorzystało niemal 3 miliony podróżnych. Miał ruszyć z początkiem września. Wciąż czeka na komplet odbiorów. Mowa o tramwaju do Mistrzejowic. Według planów pasażerowie mieli nim jeździć od wczoraj. Tak się nie stało. Zarząd dróg zaczął naliczać wykonawcę karę w wysokości 50 tysięcy złotych za każdy dzień opóźnienia, mówi Krzysztof Wojdowski z ZTMK.
11: Nie widzimy tutaj jakichś okoliczności, które miałyby wpłynąć na to, żeby ten termin jeszcze przesuwać. No, w związku z tym sięgamy po ten instrument, który jest zapisany w umowie, czyli kary umowne. Termin w okolicach połowy września nie jest w żaden sposób oficjalnie przedstawiony. Patrząc na to, co się dzieje na placu budowy, ten termin może być realny.
10: Urzędnicy szacują, że być może od połowy września z tramwaju do Mistrzejowic dziennie będzie korzystać nawet 30 tysięcy pasażerów.
12: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
10: W Krakowie słonecznie, a temperatura rośnie 15 stopni. Na tym oczywiście nie koniec. Dziś maksymalnie do 25, może mocniej powiać.
12: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
13: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Bardzo dobrze się rano wstaje, Piotrowi odpowiadamy, nawet o 4:30.
0: Pewnie, że tak, że się dobrze wstaje. Cicho mnie tu.
1: To nie, to skąd tego boczne.
0: Dzień dobry. Kasia Kozimor?
1: Tomek Waloszczyk.
0: Ty mnie widziałeś kiedyś ziewającą? Nie odpowiadaj.
1: Kiedyś w kąciku, pamiętam, Kasia się ukryła i sobie ziewała.
0: W kąciku to i załkać ze szczęścia można za 25 minut 9.

0: Prześliczna wiolonczelista w radiu poza 18 minut 9.
1: Ale dziwny tytuł przeczytałem, przepraszam, tak dzisiaj czytam.
0: Znowu te tytuły.
1: No tak, ale ten nie był głupi, tylko dziwny. Brakuje im śmieci, więc sprowadzają je z Polski. Wyobrażasz sobie, że ktoś śmieci potrzebuje?
0: Nie, tego
1: bo ja rozumiem, że się gdzieś w różnych krajach walają po ulicach, są mafie śmieciowe, nieporządek, ale są tacy, którzy sprowadzają. Okazuje się, że Szwedzi sprowadzają. Ale... A to dlatego, że oni wykorzystują do produkcji energii i ciepła. Chyba tak już są ekologiczni, już tak mało śmiecą, że potrzebują obcych śmieci.
0: I to z surowca takiego właśnie wolą ogrzewanie i tam te prądy niż
1: otóż to.
0: Z drzewa na przykład.

0: Szwedzkie gminy otrzymują wynagrodzenie za pomoc krajom, które nie mają systemu gospodarki odpadami, pozwalającego na pozbywanie się śmieci.
1: To ci dopiero
0: historia. I sprowadzają, ja chciałem powiedzieć, że mam świeże zmieszane i ja mogę im wysłać.
1: Ale to im się chyba w takiej ilości nie opłaca bawić. Musisz sobie sam, że tak powiem, znaleźć odbiorcę.
0: No dobrze, na szczęście odbierają ode mnie, ja za to płacę jeszcze.
1: Słono pewnie.
0: Nie zarabiam na tym w ogóle.
1: Co zrobić? Roy Orbison, Meat Loaf, jakbyś chciał zarobić, to pamiętaj, butelki. Mhm. Tam do dziurki i tam ci wychodzi wtedy kwitek, odliczasz i wszyscy happy. No to co, gramy.
2: Reklama.
3: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
2: Reklama.

0: I tak spokojnie kończymy poranek z Radiem Plus. Mamy nadzieję, że energetycznie mimo wszystko was rozbudziliśmy dzisiaj.
1: Tak jest.
0: Do życia pożartowaliśmy, pograliśmy, posłuchaliśmy, poinformowaliśmy.
1: Jutro powtórka z rozrywki po godzinie 6, ale to nie koniec dobrych przebojów na antenie Radia Plus.
0: Po godzinie 9 Agnieszka Morawska.
1: Do usłyszenia.

0: Radio Plus Kraków.
1: Kolejny niepokojący incydent w Niemczech. Dwie osoby ranne w eksplozji na dworcu w Augsburgu. Marcin Horała, kandydatem na wicemarszałka Sejmu, jeszcze dziś zgłosi go klub Rozwój Plus. Szkoła musi poczekać. Młodzi żeglarze z Przemyśla ruszają w rejs po Bałtyku. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek nocna eksplozja w Niemczech. Do wybuchu doszło na stacji kolejowej w Augsburgu. Dwie osoby zostały niegroźnie ranne. Jak ustaliła policja, w budynku eksplodował nieznany przedmiot. Na stacji uszkodzone zostały okna. Przyczyna wybuchu nie jest jeszcze znana. W tej chwili ustalają to służby. Na miejscu już spore utrudnienia w ruchu. Policja apeluje do mieszkańców o omijanie okolic głównego dworca kolejowego. Sam zgłosił się na policję. 56-letni pilot w trakcie przelotu śmigłowcem zerwał linię wysokiego napięcia. To w Tarnobrzegu. Po incydencie mężczyzna wylądował na pobliskiej działce. Później szukała go policja. 56-latek pojawił się na komisariacie dziś w nocy.
2: Na szczytną wykonywane są czynności, a policjanci ustalają dokładny przebieg i okoliczności zdarzenia.
1: Powiedziała nam Agnieszka Wilk z tarnobrzeskiej policji. Podczas incydentu nikt nie został ranny. Marcin Horała, kandydatem na wicemarszałka Sejmu, posła na dzisiejszym posiedzeniu zgłosi klub Rozwój Plus, tworzony przez dawnych polityków PiSu z Mateuszem Morawieckim na czele. Te informacje potwierdził w rozmowie z nami poseł klubu Szymon Szynkowski-Welsenk.
3: Wczoraj decyzje klubu poszły w tym kierunku, że tym kandydatem będzie pan poseł Marcin Horała. Zgłosimy jego jako naszego kandydata na wicemarszałka Sejmu. Dzisiaj zostanie to ogłoszone.
4: A rozmawiacie z klubami, żeby poprzeć waszego kandydata?
3: Z innymi.
4: No tak, ale to...
3: I oczywiście będziemy rozmawiać. Tak, dzisiaj będziemy o tym rozmawiać.
1: Z Szymonem Szynkowskim-Welesenkiem rozmawiał Marek Balawajder. Polityk nie wykluczył również wspólnych list z Prawem i Sprawiedliwością w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Na 25 minut jazdy samochodem 5 spędzamy patrząc na znaki drogowe. Tak wynika z raportu Warsaw Enterprise Institute, radary, mandaty i dżungla znaków. Zdaniem autorów w Polsce stawia się ich za dużo, a tematem zajął się Aleksander Różkowski.
5: Znaki drogowe w Polsce mają bardziej rozpraszać niż pomagać, twierdzą autorzy raportu. To ich zdaniem może prowadzić do większej liczby wypadków.
6: Wychodzimy na podstawie naszych badań z jednoznaczną tezą. Nie każdy wypadek, którego przyczyną jest nieustąpienie pierwszeństwom, wynika ze złej woli kierowców.
5: Mówi Wojciech Wyszomierski z Warsaw Enterprise Institute. Znaki też nie zawsze stoją tam, gdzie powinny, dodaje Bartłomiej Pograniczny z Najwyższej Izby Kontroli.
7: Pomimo upływu blisko 25 lat od zmiany przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, w 4 z 18 skontrolowanych samorządów funkcjonowały rozwiązania sprzeczne z przepisami tej ustawy.
5: Za zarządzanie ruchem i montaż znaków w Polsce odpowiada aż 331 różnych podmiotów.
1: Kontrola NIK-u wykazała prawie 1200 niewłaściwie ustawionych znaków drogowych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zamiast zasiąść w szkolnych ławkach, ruszą w rejs po Bałtyku. 15 młodych żeglarzy ze Stowarzyszenia Róża Wiatrów Przemyśl już za 2 dni stanie na pokładzie pełnomorskiego jachtu. Podczas wyprawy dzień dziś będą uczyć się sterowania, nawigacji i współpracy w grupie.
8: Będą mogły również zobaczyć, w jaki sposób nawiguje się na jachcie pełnomorskim. Na pewno staną za sterem i sami spróbują taki duży jacht poprowadzić. No i zobaczą po prostu, jak wygląda takie żeglarstwo, jak wyglądają porty, jak wygląda wejście do portu, jak wygląda wyjście z tego portu.
1: Mówi Agnieszka Kowalif ze stowarzyszenia. Podczas wyprawy młodzi żeglarze odwiedzą także nadmorskie porty i muzea, między innymi w Gdyni, Gdańsku i Sobieszewie. A na co najbardziej czekają podczas bałtyckiego rejsu?
9: Ja najbardziej czekam na zabawę na plaży, no i na mieszkanie na jachcie.
10: To ja najbardziej czekam na mieszkanie właśnie na jachcie i zwiedzanie muzeum.
11: Oczekuję, żebyśmy poszli do tego muzeum II wojny światowej.
1: Rejs potrwa od 4 do 12 września i będzie zwieńczeniem tegorocznego sezonu żeglarskiego Róży Wiatrów.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
12: Prawie 5 minut po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Sugar, Sugar i Darcy w Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. 20 minut po 9 teraz na zegarze. Drugi dzień września w kalendarzu i znowu mamy środę. A jak środa, to pytam, co mi w duszy gra i pierwsza podpowiedź już za chwilę. Radio
1: Plus. Reklama. Czyste powietrze znowu działa na nowych, prostszych zasadach. Firma Suder. Zapewniamy pełną obsługę od złożenia wniosku po realizację całego projektu. Skorzystaj z szansy i wymień kocioł, izoluj mury. Zaufaj profesjonalistom. Firma Suder. 570-309-202 lub 508-230-777. Sucha Beskidzka, Makowska 44. Jordanów, 3 maja 64b.
2: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12 4 miliony.
3: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Sprawdź w salonach Peugeot Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Peugeot.golemo.pl. Masz pomysł na działanie w swojej okolicy? Zdobądź dofinansowanie do 5000 zł z Funduszu Inicjatyw Międzynarodowego Roku Wolontariatu. Ty działasz, my finansujemy twoją inicjatywę. Złóż wniosek do 14 września. Więcej informacji na stronach operatorów Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego, Stowarzyszenia Sursum Corda i Fundacji Bieszczadzkiej. Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw Międzynarodowego Roku Wolontariatu.
1: Reklama.

Baila moi, Enrique Iglesias w Radiu Plus. Przeboje z notą nostalgii. 27 minut pozostało do 10. Środa, więc pytam, co mi w duszy gra? Zasady na początek. Do 10.30 trzy pytania, trzy podpowiedzi właściwie usłyszycie. I waszym zadaniem jest odgadnąć hasło, ale także napisać jedno, dwa zdania dotyczące tego właśnie hasła, z czym ono wam się kojarzy. Czyli nie najważniejsze jest to, kto pierwszy, ten lepszy, tylko co jeszcze napiszecie o tym haśle. Chyba że okaże się, że kilka odpowiedzi będzie tak samo interesujących, to wtedy zdecyduje kolejność zgłoszeń. A SMS-y wysyłamy z odpowiedzią, wysyłamy pod numer 691 141 141 do zdobycia torba, co mi w duszy gra, i do tej torby coś dorzucę i to będzie związane z tym, o co dzisiaj zapytam. Szczegóły za momencik jeszcze, a czas na podpowiedź numer 1. Hasło składa się z dwóch słów i podpowiedź numer 1 brzmi tak: odpoczynek na bucie. Kolejne podpowiedzi za chwilę. Abba i Dancing Queen teraz w Radiu Plus.

wodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta, to słychać.

0: Alone i Hard w Radio Plus przeboje z nutą nostalgii, 16 minut do 10. Czas na drugą podpowiedź do zagadki, co mi w duszy gra. I ona brzmi tak, przypomnę, że hasło składa się z dwóch słów, a druga podpowiedź brzmi tak, że w trakcie nie trzeba na przykład do muzeów, bo Caravaggio albo Tycjan, do zobaczenia w kościele. A przypominam dwa słowa i oprócz hasła liczy się także jedno lub dwa zdania, z czym wam to hasło się kojarzy. Numer SMS-owy 691-141-141. Jeszcze jedna podpowiedź będzie po 10. Radio
1: Plus. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Reklama.

Serenoe i Druppi w Radiu Plus, przeboje z nutą nostalgii, a ten utwór z pewnością będzie zabrzmi na żywo, zarówno w Gdańsku, jak i w Warszawie. W Gdańsku 29 września, w Warszawie 1 października, bo Druppi wraca do Polski na dwa koncerty i to są koncerty pod patronatem Radia Plus. Proszę słuchać uważnie przebojowej poczty, mamy dla Was bilety.

0: Kraków.
1: Jedna osoba zatrzymana w związku z zabójstwem w Kędzierzynie-Koźlu. Od tej informacji zaczniemy. Wśród ofiar nie ma Polaków. Za chwilę także tragiczny wypadek w Egipcie. Zginęło kilkanaście osób. Jest porozumienie. Koniec strajku w kopalni Wujek w Katowicach. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Mężczyzna, który może mieć związek z morderstwem kobiety w Kędzierzynie-Koźlu, zatrzymany. Policja nie zdradza szczegółów, więcej o ustaleniach śledczych dowiemy się z konferencji prasowej za godzinę. Przypomnijmy, ciało 49-latki znalazła w piątek po południu w lesie koło osiedla Żabieniec przypadkowa osoba. Kobieta mieszkała niedaleko. Prokuratura od początku nie miała wątpliwości, że doszło do zabójstwa. Sprawca zadał ofierze wiele ran, m.in. w okolice głowy. Nie ma informacji, by wśród ofiar i rannych w wypadku autokaru w Egipcie byli Polacy. Przekazał nam dosłownie przed chwilą rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. Według komunikatów egipskich służb zginęło 16 osób, a blisko 30 zostało rannych. Szczegóły zna nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, powiedz, gdzie doszło do tego tragicznego zdarzenia?
2: W południowej części Półwyspu Synaj, dokładnie na trasie między Dachabem a Nuwajbą, dwoma popularnymi kurortami nad Zatoką Akaba, na północ od Sharm el Sheikh. To bardzo popularny region wśród turystów z całego świata. Według informacji przekazanych nam przez MSZ, jeśli chodzi o uczestników w wypadku, cytuję, są informacje o innych nacjach, o Polakach nie ma dotychczas mowy. To drugi duży wypadek autobusowy w Egipcie w ciągu niespełna miesiąca. Trzy tygodnie temu w prowincji Ismaila zginęło 15 osób, a 32 zostały ranne.
1: A mówił o tym Mateusz Chłystun. Dziękujemy. Śmiertelny wypadek w Świętokrzyskiem. Na drodze krajowej 42 Starachowice-Ostrowiec czołowo zderzyły się samochód osobowy i ciężarówka. Nie żyje 23-letni kierowca tego pierwszego. Do tragedii doszło w miejscowości Styków.
3: Kierujący pojazdem osobowym zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie czołowo zderzył się z pojazdem ciężarowym. W wyniku tego zdarzenia ten 23-latek poniósł śmierć na miejscu.
1: Powiedział nam Paweł Kusiak ze starachowickiej policji. Droga jest całkowicie zablokowana.
3: Wyznaczone zostały również objazdy przez pobliskie miejscowości.
1: Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Koniec strajku w kopalni Wujek w Katowicach. Protestujący podpisali porozumienie z Polską Grupą Górniczą. Górnicy sprzeciwiali się sposobowi likwidacji zakładu i planowanemu zwolnieniu dyrektora.
4: Strony doszły do porozumienia, a tym samym zakończyła się akcja protestacyjna.
5: Pracownicy wyrażają ogromne zadowolenie z tego porozumienia. Wydaje nam się, że to można było dużo wcześniej zrobić.
6: Czyli rozumiem, że nikt nie straci pracy, że żadna firma zewnętrzna nie wejdzie do kopalni, żeby za was wykonywać pracę.
5: Szanowny panie, tak jak tutaj było w porozumieniu z zarządem, akceptują warunki nieudostępniania treści tego porozumienia, to pracownicy podpisali. Są zadowoleni, tak mogę powiedzieć.
1: Mówili Ewa Grudniok, rzeczniczka PGG, i Damian Hacaś z sierpnia 80. Na Śląsku jednak cały czas wrze. Na piątek planowana jest wielka manifestacja przed siedzibą Polskiej Grupy Górniczej i Ministerstwem Energii w Katowicach.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Studenci nie mają gdzie mieszkać, tak wynika z najnowszego raportu firmy JLL. Brakuje blisko 400 tysięcy miejsc, z czego 60 tysięcy w samej Warszawie. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
7: Sytuacja na rynku mieszkaniowym dla osób wybierających się na uczelnie jest wyjątkowo ciężka. Brakuje akademików, a ceny najmu są często poza zasięgiem przeciętnego studenta.
8: Mam wrażenie, że faktycznie spora część mieszkań, szczególnie gdzieś na lewym brzegu, strasznie dużo kosztuje. Jako student nie jestem w stanie sobie na to pozwolić.
7: Mówi nam Jagoda, studentka trzeciego roku z Warszawy. Coraz popularniejsze stają się natomiast akademiki prywatne.
9: W ostatnim roku oddano nieco ponad 3000 nowych miejsc i do 2030 roku spodziewamy się, że będzie to 24 tysiące miejsc.
7: Komentuje Patryk Pospiech z JLL. Wynajem kawalerki w Warszawie to obecnie wydatek od 3 do nawet 4 tysięcy złotych miesięcznie.
1: A tematem zainteresował się Aleksander Ruszkowski.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: 4 minuty po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Ace of Base w Radiu Plus, przeboje z nutą nostalgii, 21 minut po 10 teraz. Czas na trzecią podpowiedź dotyczącą tego, co mi w duszę gra i hasło jest jak tytuł filmu z Liamem Neesonem. Podpowiedzią może być także książka, którą dziś wrzucę do torby, co mi w duszy gra, i to będzie właśnie nagroda. I ta książka to pozycja Nicka Trenda, Włochy śladami wielkich artystów, wydana przez wydawnictwo PWN w serii Sztuka podróżowania. Nick Trend zabiera nas w niesamowitą podróż, nie tylko po muzeach, ale także miejscach, gdzie sztuka jest na wyciągnięcie ręki. Są mapy, plany konkretnych wycieczek i mnóstwo historii, nie tylko dzieł sztuki, ale i samych miejsc, w których możemy te dzieła oglądać. I taka pozycja to jest taka pozycja, która też sprawia, że nawet jeśli nie mamy urlopu, to siadając na kanapie, w fotelu, każdego wieczora możemy podróżować po Italii, odkrywając nowe historie. A kto wie, i może nas to zainspiruje do tego, żeby pojechać do któregoś z miejsc wymienionych w książce, zaplanować sobie taką podróż śladami wielkich artystów. Proszę sobie przypomnieć wszystkie podpowiedzi i złożyć to w całość, użyć przymiotnika i rzeczownika. Hasło składa się z dwóch słów, a waszym zadaniem jest nie tylko odgadnąć to hasło, ale też napisać, z czym wam się ono kojarzy, na SMS-y pod numerem 691-141-141. Czekam około 5 minut, a później dzwonię do kogoś z was. Przypominam, do zdobycia torba, co mi w duszy gra, i książka Nicka Trenda, Włochy śladami wielkich artystów, wydawnictwa PWN. Radio
1: Plus. Reklama. Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit. Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
2: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
5: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy szkoła w Auchan.
6: Bo tylko do drugiej.

0: 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
1: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
1: Reklama.

Bonnie M w Radiu Plus, przeboje z nutą nostalgii, 26 minut do 11, pora na rozstrzygnięcie zagadki, co mi w duszy gra, a to hasło to włoskie wakacje. I w tej sprawie napisała m.in. Agata. Hasło kojarzy mi się z filmem, z ciepłem i spokojem. Kiedy ktoś mówi włoskie wakacje, ja myślę Dolce Vita i Dolce Far Niente. Nigdy nie byłam we Włoszech, ale Włochy są na mojej liście, szczególnie Rzym. Nie wiem tylko, czy będę umiała tak słodko nic nie robić, bo jest tyle do zobaczenia, że tydzień to będzie za mało. I do Agaty z Olsztyna trafi prezent, który mam dzisiaj dla Was, a może właśnie któraś z wycieczek z śladami wielkich artystów będzie okazją do tego, żeby pozwiedzać ten Rzym, Agato. I ta książka Włochy śladami wielkich artystów Nika Trenda, wydawnictwa PWN z serii Sztuka podróżowania, trafi właśnie do Agaty, a ta książka będzie opakowana w torbę, co mi w duszy gra. To nie koniec prezentów na dzisiaj, w przeciwieństwie do tytułu piosenki, który za moment usłyszycie, a może już właściwie może sobie tak plumkać w tle. To oczywiście Perfekt i Niewiele ci mogę dać, a ja będę miała dla Was jeszcze dzisiaj taki zestaw, który ze szkołą się będzie kojarzył.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Halo, halo! Uwaga uczniowie, rodzice, nauczyciele! Markety Jan zapraszają na szaloną wyprzedaż artykułów szkolnych. Złap 20% rabatu na wszystko, co potrzebne do szkoły. Długopisy, plecaki, kredki, piórniki, a nawet linijki. Masz czas do końca września. Markety Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

0: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
1: Carrefour w sumie najlepszy jest.
0: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Reklama.

0: usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamięta.
1: Nie dokazuj. Marek Grechuta w Radiu Plus. Przeboje z nutą nostalgii. 3 minuty tylko do 11. Za chwilę wiadomości. Radio
2: Plus. Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Czyste powietrze znowu działa na nowych, prostszych zasadach. Firma Suder. Zapewniamy pełną obsługę od złożenia wniosku po realizację całego projektu. Skorzystaj z szansy i wymień kocioł, izoluj mury. Zaufaj profesjonalistom. Firma Suder. 570-309-202 lub 508-230-777. Sucha Beskidzka, Makowska 44. Jordanów, 3 maja 64B.
2: Reklama.

0: Dworzec w Augsburgu ponownie otwarty. Rano eksplodował tam granat. Kierowca tira przesłuchany wczoraj na A1. Zginęły 4 osoby. Rozpoczął się ekumeniczny czas dla stworzenia. Chodzi o duchową refleksję nad stanem planety. Minęła 11:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Eksplozja i 2 osoby ranne. Na początek wyjaśnienie niebezpiecznego zdarzenia w niemieckim Augsburgu. Do eksplozji granatu doszło w przejściu wewnątrz głównej stacji kolejowej. To jeden z najważniejszych punktów przesiadkowych w Bawarii na południu Niemiec, około 50 km od Monachium. Najnowsze doniesienia z Augsburga zbiera nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry.
1: Zgadza się, dzień dobry. Miejscowa policja przekazała, że do wybuchu doszło nad ranem. Eksplodować miał ręczny granat. Ranni to 17-latka i 18-latek. Prawdopodobnie nie byli celami ataku, który został przeprowadzony przed tureckim jubilerem. Według niemieckich mediów policja bada wątek porachunków mafijnych, a sam dworzec miał nie być celem ataku.
0: Najnowszy komunikat policji mówi o tym, że kolejny podejrzany przedmiot znaleziony przez policję już po eksplozji okazał się nieszkodliwy, a dworzec został ponownie otwarty. W nocy odbyło się wstępne przesłuchanie kierowcy, który spowodował tragiczny wypadek na A1 pod Częstochową. To nasze najnowsze ustalenia. Jeszcze dziś w tej sprawie głos zabierze prokuratura. Kierowca niebawem może usłyszeć zarzuty. Przypomnijmy, wczoraj ciężarówka wjechała w pracowników firmy, która wykonywała pracę na autostradzie. Przemysław Kopiejka.
2: W wyniku wypadku zginęły 4 osoby w wieku od 20 do 62 lat, a 4 kolejne w stanie ciężkim trafiły do szpitala. Mężczyzna kierujący zestawem pojazdów nie odniósł obrażeń. W chwili zdarzenia był trzeźwy, pobrano mu krew do badań. Przejazd autostradą A1 w stronę Gliwic został udrożniony wczoraj wieczorem.
0: Według doniesień portalu BRD24 kierowca ciężarówki miał w ogóle nie hamować. Portal dotarł też do filmu, który ma pokazywać, że godzinę przed wypadkiem pracownicy znajdowali się na jezdni źle zabezpieczeni. Katastrofa w Turcji. Zderzyły się 2 statki handlowe. Do wypadku doszło w nocy na morzu Marmara u wybrzeży Stambułu. Z jednym ze statków nie ma kontaktu. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Obie jednostki płynęły pod turecką banderą.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Rozpoczął się ekumeniczny czas dla stworzenia. Wczoraj obchodziliśmy Światowy Dzień Modlitw o ochronę świata stworzonego. To coroczna inicjatywa ma skłonić do duchowej refleksji nad stanem naszej planety, mówi Magdalena Kadziak, prezeska Światowego Ruchu Katolików na rzecz środowiska Laudato Si.
4: To jest taki czas, gdzie właśnie szczególnie chcemy dziękować Bogu za ten dar stworzenia. Wciąż jest ten zwyczaj, że w małych miejscowościach odbywają się dożynki. Jest to dziękczynienie za plony, które mamy, dziękczynienie za wodę, nie traktowanie tego jako coś, co nam się należy. Tak samo chcemy wciąż też w tych większych miastach przypominać o tym, że stworzenie to jest dar, o który należy dbać, który należy pielęgnować. Pamiętajcie, jaka też jest rola i odpowiedzialność moralna nas jako chrześcijan.
0: W specjalnym orędziu na ten rok papież Leon XIV nawołuje do przemiany ludzkich serc, budowania pokoju i świadomości, że wojny nie tylko zabijają ludzi, ale niszczą świat stworzony.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
5: 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Samantha Fox, Touch Me w Radiu Plus, przeboje z nutą nostalgii, 19 minut po 11 teraz na zegarze. Obiecałam, że będę miała dla Was jeszcze jeden prezent dzisiaj. Nasz szkolny zestaw, czyli budzik, notatnik i do tego jeszcze długopis z logo Radia Plus. A pytanie do Was dzisiaj takie, szkoła dzisiaj rozpoczęła się na dobre, więc gdybyście mieli wrócić na jedną lekcję do szkoły, to co to byłby za przedmiot i dlaczego? 691-141-141, SMS-owy numer dla Was, około 5 minut czekam na wiadomości od Was, a później dzwonię do kogoś, kto tutaj nas najbardziej zainteresuje swoją odpowiedzią. Radio
1: Plus. Reklama. Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebels. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebels.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
2: Najnowsze, modowe, trendy tej jesieni. Tylko w Niko. To najlepszy moment, by odświeżyć swoją garderobę na nowy sezon. Przyjdź i zachwyć się premierowymi, jesiennymi kolekcjami dla całej rodziny. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Bugatti, Piotr Majoral i wiele innych. Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Małopolsce. Modlnica koło Krakowa. Ulica Częstochowska 36. 3 km od Ikei w kierunku Olkusza. Zakupy zrobisz także online na niko.com.pl.
3: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
4: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
5: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
9: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

0: Za tobą pójdę na Bali. Krzysztof Krawczyk w Radiu Plus. Przeboje z nutą nostalgii. 28 minut do 12, a my wracamy do szkoły. Wracamy konkretnie do szkoły, do klasy Haliny i mamy lekcję języka polskiego. Dzień dobry, Halino.
1: Dzień dobry, witam. Dzień dobry, Mieszko i wszystkich słuchaczy.
0: Zapytałam dziś właśnie o to, na jaką lekcję chętnie byście wrócili. Opisałaś omawianie na lekcji języka polskiego fortepian Chopina i tutaj wydarzyło się coś takiego, że musiałaś, że poprawiałaś nauczycielkę i wszystko skończyło się u dyrektora.
1: Oczywiście, no tak się strasznie stało, bo zaczyna się ten wiersz, jak dziś pamiętam, od słów i nagle. I pani profesor nam to przeczytała, a ja mówię, no jak? Przecież to trzeba z uczuciem. I nagle, jak ja to powiedziałam, to cała klasa wybuchła śmiechem. Pani się rozdenerwowała, zaczęła nas uspokajać, kto to powiedział i co i jak, no, trzeba było się przyznać i trzeba było potem pójść do pana dyrektora, który nam uświadomił, że my niedługo kończymy szkołę podstawową, w świat pójdziemy, jak my tak możemy. Proszę wrócić i przeprosić panią nauczycielkę. No więc my wracałyśmy 3 razy pod drzwi z kuzynką. Nie mogłyśmy wejść, bo ze śmiechu nie dawałyśmy rady i przeprosić. No niestety, tak nam to nagle utkwiło w pamięci, że do dziś, kiedy się spotykamy, to się bardzo z tego śmiejemy.
0: Ale z uczuciem. I z uczuciem
1: tak,
0: wypowiadacie.
1: Z uczuciem, oczywiście. Ze śmiechem i się... No, od tamtej pory przeprosiliśmy oczywiście panią nauczycielkę, ale... Tylko tyle zapamiętałam wtedy z tej lekcji, że i nagle było.
0: Jest coś takiego, że gdy mamy trochę mniej lat, to jakoś tak zupełnie inaczej pewne rzeczy odbieramy. Prezent mam dla ciebie dzisiaj i mam nadzieję, że z przyjemnością będziesz wracała i być może zapisywała w tym notatniku od nas jakieś właśnie swoje wspomnienia, choćby szkolne albo to, co się dzieje teraz. Tak może do pisania pamiętnika, jeżeli chodzi o szkolne lata, można wrócić. Ale do tego jest jeszcze budzik, jest jeszcze długopis i jeżeli masz ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Oczywiście, wszystkich słuchaczy Radia Plus, słucham radia w zasadzie cały czas na działce, w pracy, w samochodzie i kocham was.
0: Bardzo dziękujemy, polecamy się, cieszymy się, że jesteśmy z tobą w każdym momencie. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Footloose i Kenny Loggins, teraz w Radiu Plus.

0: Breakfast w Radiu Plus. Przeboje z nutą nostalgii, tylko 14 minut do 12 i do południa jeszcze między innymi w Ulewu i Abba. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Reklama.

0: Give Me Your Heart Tonight i Shakin' Stevens w Radiu Plus na koniec 11 do 12, tylko 3 minuty. Za chwilę wiadomości i przebojowa poczta. Ja za dziś dziękuję, słyszymy się jutro po 9. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
3: Sprawdź w salonach Peugeot Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Peugeot.golemo.pl. Masz pomysł na działanie w swojej okolicy? Zdobądź dofinansowanie do 5000 zł z Funduszu Inicjatyw Międzynarodowego Roku Wolontariatu. Ty działasz, my finansujemy twoją inicjatywę. Złóż wniosek do 14 września. Więcej informacji na stronach operatorów Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego, Stowarzyszenia Sursum Corda i Fundacji Bieszczadzkiej. Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw Międzynarodowego Roku Wolontariatu.
4: Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516 564 249.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Kraków.
1: Zatrzymano podejrzewanego o brutalne zabójstwo w Kędzierzynie Koźlu. Eksmisja i awantura na osiedlu Maltańskim w Poznaniu. Trwają zapisy na wyjątkową wystawę o Janie Pawle II w siedzibie Episkopatu. Minęło południe. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o brutalne zabójstwo w Kędzierzynie Koźlu. To 19-latek. W ręce śledczych wpadł niemal w tym samym miejscu, w którym miał zabić swoją ofiarę. Informacje na ten temat zbiera nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak doszło do tego zatrzymania?
2: 19-latek sam przyszedł do lasu, w którym wcześniej miał dokonać zbrodni. To miejsce obserwowali policjanci, którzy zatrzymali mężczyznę. Odpowiadał rysopisowi wytypowanemu wcześniej na podstawie monitoringu z okolicy. Miał ze sobą plecak, a w nim prawdopodobne narzędzie zbrodni.
3: Wewnątrz plecaka ujawniono bowiem ślady, które pozwalają wnioskować, że mogły zostać pozostawione przez krew.
2: Przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu Stanisław Bar. Zatrzymany nie usłyszał jeszcze zarzutów. Według śledczych może on mieć związek z jeszcze jednym napadem, do którego doszło w ostatnim czasie.
3: To zdarzenie nie zakończyło się śmiercią, natomiast stan zdrowia pokrzywdzonego wciąż jest ciężki.
2: Tymczasem wiele wskazuje na to, że zamordowana w lesie na przedmieściach Kędzierzyna Koźla 49-latka była przypadkową ofiarą.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Dziś kolejne eksmisje na likwidowanym osiedlu Maltańskim w Poznaniu. Ten teren kościół sprzedał deweloperowi, a nielegalne ogródki działkowe były zamieszkane od dziesięcioleci. Trwa teraz protest obrońców osiedla.
4: Raz, dwa, trzy, cztery, wysąpują do cholery!
5: Eksminowanie ludzi na ulicę w kraju, który jeździ na wzloty 20 najbogatszych krajów świata, to jest skandal. I to jest wielka hańba na nas wszystkich.
6: Maltański nie zostaje, Maltański nie zostaje.
1: Na miejscu jest policja, jednak według naszych informacji komornik na razie nie zwrócił się o pomoc w eksmisji. Już wiadomo, że straty będą duże. Ponad 40 strażaków walczyło z nocnym pożarem w Koszalinie. Płonęły dwa szeregowce, relacjonuje rzecznik zachodniopomorskiej Straży Pożarnej Dariusz Szacht.
7: Po przybyciu na miejsce strażacy zastali rozwinięty pożar obejmujący dwa mieszkania oraz konstrukcję dachu. W działaniach brało udział 10 zastępów Straży Pożarnej. W wyniku tego pożaru spłonęły dwa mieszkania oraz część dachu.
1: Mieszkańcy zdążyli się ewakuować jeszcze przed przyjazdem strażaków.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Trwają zapisy na wyjątkowy projekt formacyjno-edukacyjny Jan Paweł II na szlaku SDM. Od 4 września do 16 października w siedzibie Episkopatu Polski w Warszawie będzie można obejrzeć unikalną wystawę, ale nie tylko, mówi dyrektor Krajowego Biura SDM ksiądz Tomasz Koprianiuk.
8: Będą mieli okazję zobaczyć unikalny film o Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie, jak również o samej osobie świętego Jana Pawła II. I będą świadectwa młodych, świadectwa wolontariuszy, możliwość nawiedzenia relikwii świętego Jana Pawła II w kaplicy, która jest obok. Przede wszystkim doświadczyć tej historii i być z nami tutaj jako tymi, którzy kontynuują to dzieło Światowych Dni Młodzieży w Polsce i na świecie.
1: Zgłaszać mogą się osoby indywidualne oraz grupy szkolne z całej Polski.
9: Wiadomości lokalne Radia Plus, Michał Henkel. Zapraszam. Wojewoda Małopolski chce prawnego ograniczenia możliwości używania nazwy inspekcja przez organizacje pozarządowe. To reakcja na działalność dolnośląskiego inspektoratu ochrony zwierząt w Tatrach, któremu wojewoda zarzuca nadużywanie nazwy. W tle jest konflikt wokół transportu konnego do Morskiego Oka. Nie może być tak, że ktoś kupuje sobie coś, co przypomina mundur, pisze sobie inspekcja na plecach, a następnie zastrasza ludzi i wdziera im się do domu, mówił w Zakopanem Krzysztof Jan Klęczar. Jak dodał, zamierza zabiegać o prawne unormowanie używania tego określenia. Będą dziękować za czas rekolekcji. W najbliższą sobotę w Kalwarii Zebrzydowskiej odbędzie się tradycyjne rekodziękczynienie. To coroczne spotkanie podsumowujące wakacyjne rekolekcje oazowe, połączone z pielgrzymką młodzieży.
10: Ludzie spotykają się po tych rekolekcjach, więc niektórzy rzeczywiście nawiązali takie lepsze relacje między sobą. To spotkanie umacnia te relacje, że możemy też wspólnie nie tylko się spotkać, ale też wspólnie podziękować za to wszystko, co było dobre i owocne.
9: Mówi ksiądz Ryszard Gacek, diecezjalny moderator ruchu Światło Życie, centralnej sobotniej Eucharystii o godzinie 10:00. Przewodniczyć będzie kardynał Grzegorz Ryś.
11: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
9: Do 26 stopni dziś w Krakowie, za oknami dość słonecznie, może mocniej powiać. Na Podhalu więcej chmur i maksymalnie do 22 stopni.
11: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
12: Środowe, dzień dobry, Marek Sierocki.
13: Jan Pasterski, witamy, zapraszamy na naszą przebojową pocztę. Zaczynamy wielkim przebojem grupy The Eagles z piosenką Hotel California.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Piosenka pierwszy raz przebojem była na początku lat 70. Wówczas wykonywała ten utwór holenderska grupa Shocking Blue, a w jej składzie kompozytor i gitarzysta Robbie Van Leeuwen, świetny muzyk, zrobiłby większą karierę, gdyby nie bał się latać samolotem. To była jego taka obsesja, bał się wsiadać do samolotu, no i wówczas nie było internetu, trzeba było latać do innych krajów, występować w programach telewizyjnych, występować na koncertach. Niestety on tego nie uczynił, ale uczyniła to grupa Bananarama, która w roku 86 nagrała swoją wersję przeboju Venus. Stock Aitken Waterman, ci panowie zadbali o brzmienie, wyprodukowali ten utwór. Piosenka cieszyła się powodzeniem na całym świecie. W naszej przebojowej poczcie już teraz Venus w wykonaniu tria Bananarama.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Halo, halo! Uwaga uczniowie, rodzice, nauczyciele! Markety Jan zapraszają na szaloną wyprzedaż artykułów szkolnych. Złap 20% rabatu na wszystko, co potrzebne do szkoły. Długopisy, plecaki, kredki, piórniki, a nawet linijki. Masz czas do końca września. Markety Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: 3, 17, 40.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
13: And for love's sake, each mistake, oh.

0: polska klasyka to za nami, czyli Bajm, co mi panie dasz?
1: A przede mną klasyka tak zwanych włoskich pościelówek. Tak niegdyś mówiono w połowie lat 70. o zespołach takich jak Sound of California, czy właśnie grupa Collage, czy zespół IPU. No to byli artyści, którzy nagrywali takie nastrojowe ballady, ballady oczywiście o miłości. No i do takich należy piosenka Donna Musica, którą wylansowała grupa Collage i teraz Państwu ten utwór przypominamy.

0: to jest przebój idealny do tego, żeby nam wszystkie kończyny rytmicznie podskakiwały. Można było nawet w pracy pod biurkiem nóżką sobie potupać.
1: To piosenka Two Hearts, którą wykonał Phil Collins, to też dowód na jego zamiłowanie do muzyki, którą niegdyś tworzyli artyści nagrywający dla wytwórni Tamla Mattom, tacy jak Diana Ross czy Stevie Wonder i tacy, którzy tworzyli wielkie hity, jak chociażby spółka Holland, Dozier Holland. No a teraz w zupełnie innym nastroju.
0: W zupełnie, bo było szybko, to teraz będzie tak, że się można na chwilę zatrzymać. Enya, Anywhere Is.

0: Reklama.
1: Czyste powietrze znowu działa na nowych, prostszych zasadach. Firma Suder. Zapewniamy pełną obsługę od złożenia wniosku po realizację całego projektu. Skorzystaj z szansy i wymień kocioł, izoluj mury. Zaufaj profesjonalistom. Firma Suder. 570 309 202 lub 508 230 777. Sucha Beskidzka, Makowska 44. Jordanów, 3 maja 64b.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
0: Reklama.

0: Kalendarzowe lato jeszcze trwa w najlepsze przez najbliższe 3 tygodnie, w związku z tym taki akcent jeszcze wakacyjny nam się pojawił w Radiu Plus.
1: To była piosenka Ulalala w wykonaniu Alexi, gwiazdy włoskiej muzyki rozrywkowej, niesamowicie popularna pod koniec lat 90., na początku lat 2000, a zaczynała śpiewając chórki w przebojach, które lansował ISMC, jeden z podopiecznych Roberta Zanettiego, czyli Savage'a. To jej głos można było usłyszeć w takich utworach jak It's Rainy Day czy Thinking About a Way. Potem zaczęła śpiewać solowe przeboje, no i do nich należała piosenka, którą właśnie słuchaliśmy, czyli Ulalala. Nie tylko po angielsku, ale też po włosku. Alexia ma utwory w swoim repertuarze.
0: No to taki numer, który ewidentnie się z wakacjami kojarzył. Powoli kończymy. A na koniec po polsku. Lombard i Przeżyj to sam też klasyk.
1: No oczywiście, to jest taki utwór, że na koncertach, kiedy grupa Lombard zaczyna go wykonywać, to w zasadzie mogą nie śpiewać, bo śpiewa za nich publiczność. Mam nadzieję, że państwo też zaśpiewają sobie po cichu.
0: Czemu nie? Kiedyś to się zapalniczki w górę unosiło i zapalało, ale
1: do
0: potem...
1: Do tego nie zachęcamy.
0: Do tego nie, ale można sobie latarkę w telefonie, jeśli ktoś potrzebuje takiego klimatu.
1: Rozstajemy się z dzisiejszą przebojową pocztą. Janek zostaje z państwem przez 3 godziny. W tym składzie słyszymy się jutro. Do usłyszenia.
2: Życie patrzysz bez emocji, na przekór czasom i ludziom wbrew. Gdziekolwiek jesteś, w dzień czy w nocy,

0: Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

0: Plus Kraków. Awantura na osiedlu maltańskim w Poznaniu. Policja wyprowadza protestujących. Andrzej Poczobut spotkał się z papieżem w Watykanie. Uczestnicy wakacyjnych turnusów oazowych podziękują za rekolekcje. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Policja siłą usuwa z działki protestujących. Trwa próba eksmisji mieszkanki osiedla maltańskiego w Poznaniu. Część mieszkańców nie chce opuścić swoich domów. Na miejscu jest Ari Habir. Co się tam teraz dzieje?
1: Obecnie jesteśmy odgrodzeni kordonem policji, przez co nie widzę, co dokładnie dzieje się na działce. Od osób, które tutaj wspinają się na dachy, dowiedziałam się, że wyciągają kolejne osoby. Kilkanaście z nich już wyciągnięto. Na miejscu jest około 40 do nawet 50 policjantów w białych kaskach i właśnie przyjechały też posiłki. Atmosfera jest tutaj bardzo napięta.
0: Poznańska Kuria jakiś czas temu sprzedała teren dawnych ogródków działkowych deweloperowi za ponad 420 milionów złotych. Od lat nielegalnie mieszkało tam około 400 osób. Część z nich już wcześniej się wyprowadziła. Tragedia pod Sieradzem. Kobieta zginęła pod kołami ciężarówki, gdy przechodziła przez jezdnię z dwojgiem dzieci. Policja bada okoliczności wypadku w Unikowie.
2: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kobieta z dwojgiem dzieci przechodziła przez jezdnię i została potrącona przez ciężarówkę, którą kierował 28-letni mieszkaniec powiatu bełchatowskiego. Niestety kobieta zmarła w wyniku poniesionych obrażeń.
0: Mówiła Agnieszka Kulawiecka z sieradzkiej policji. Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Andrzej Poczobut spotkał się z papieżem. Białoruski opozycjonista i działacz polonijny rozmawiał z Leonem XIV po audiencji generalnej na placu Świętego Piotra. W kwietniu Poczobut został zwolniony z białoruskiej kolonii karnej po ponad 5 latach. Jeszcze we wrześniu ma zamiar wrócić na Białoruś i wspierać środowiska prześladowane przez reżim Aleksandra Łukaszenki.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Uczestnicy wakacyjnych turnusów oazowych będą dziękować za rekolekcje. W sobotę, 5 września, odbędzie się 54. ta pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej Rękodziękczynienie.
4: To jest taki czas, gdzie ludzie spotykają się po tych rekolekcjach, więc niektórzy rzeczywiście nawiązali takie lepsze relacje między sobą. To spotkanie umacnia te relacje, że możemy też wspólnie nie tylko się spotkać, ale też wspólnie podziękować za to wszystko, co było rzeczywiście dobre i owocne.
0: Mówił ksiądz Ryszard Gacek, diecezjalny moderator ruchu Światło Życie z Krakowa. Centralnej sobotniej Eucharystii przewodniczyć będzie metropolita kardynał Grzegorz Ryś.
5: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Bramki na odcinku A4 Kraków-Katowice znikną w marcu przyszłego roku, a za 7 lat trasa powiększy się o trzeci pas. Pozostaną jednak opłaty dla ciężkich pojazdów. To zapowiedzi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która wiosną w przyszłym roku przejmie zarządzanie nad tym odcinkiem. Pierwsze prace związane z rozbudową autostrady A4 rozpoczną się w 2030 roku. Istnieje ponad 60 lat, a powstało z zamiłowania do obserwacji nocnego nieba. W Niepołomicach działa młodzieżowe obserwatorium astronomiczne. W placówce można obejrzeć filmy w planetarium, wziąć udział w warsztatach oraz nauczyć się obsługi teleskopu.
6: Znajdujemy się pod kopułą naszego obserwatorium. Przed nami teleskop. Posłuchajcie Państwo, jak się otwiera szczelina obserwacyjna. Kopuła się obraca, więc możemy każdą część nieba oglądać przez teleskop. A teleskop, który tutaj stoi, jest to 40-centymetrowy teleskop zwierciadlany. Możemy obserwować tutaj jakieś gromady gwiazd, gwiazdy podwójne, wielokrotne, mgławice, galaktyki, satelity.
5: Mówi Dominik Pasternak, dyrektor obserwatorium, a dziś od 15 odbędzie się tam dzień otwarty.
7: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
5: W Krakowie bardzo dużo słońca i cieplutko. Piękny ten wrzesień jest. Na termometrach do 24 stopni. Do końca tygodnia ciepło.
7: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: Coś do ponucenia, bo ten refren każdy zna. Panowie z Modern Talking teraz w Radio Plus i Sheru Sheru Lady. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: I była chwila, żeby się zatrzymać, zwolnić trochę, nerwy uspokoić, jakby ktoś się czymś zdenerwował, włoska grupa i Santo California. No i to słynne Tornero, bo to międzynarodowy przebój wydany pod koniec 74, a rok później właśnie zawojował listy przebojów. O czym jest ta piosenka? Ano o bolesnym rozstaniu na dworcu kolejowym i takiej obietnicy powrotu, bo Tornero oznacza właśnie słowo wrócę. Proszę bardzo, to młodzież do szkoły wróciła, dzisiaj pierwszy dzień taki normalny, też od razu lekcja języka włoskiego była z mojej strony, to proszę mi nie dziękować. Przy okazji czytam jeszcze teraz o tym, ile należy spać, żeby starzeć się wolniej, żeby nie starzeć się szybko. Otóż naukowcy wpadli na taki pomysł, żeby to policzyć i się okazuje, że najlepiej tak od 6 do 8 godzin na dobę, to wtedy będzie okej i będziemy mogli się pochwalić takim najzdrowszym i najmłodszymi biologicznie organami, bo jak napisano w badaniu, sen to fundamentalny proces biologiczny, niezbędny do regeneracji fizycznej i odpowiedniego funkcjonowania w ogóle. Także droga młodzieży, wstając rano do szkoły, proszę pamiętać, żeby sobie te 8 godzin wyliczyć.
1: Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
1: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
4: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
5: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
6: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Reklama.

I ta gitarka robi robotę. Chris Rea, jego wyjątkowy głos i ten klasyk The Road to Hell. Po polsku można by powiedzieć, że droga na hell. Nasz piękny polski hell. Nad morze. Podejrzewam, że nad morzem już troszkę mniej osób niż w typowym sezonie wakacyjnym, ale może ktoś jeszcze korzysta z uroków morza we wrześniu i ma jeszcze parę dni wolnego. Jeżeli tak, to pozdrawiamy serdecznie. A teraz filmowo poniekąd, bo to z filmu Top Gun, no i ta klasyka gatunku Berlin, Take My Breath Away.

0: Reklama.
1: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Halo, halo! Uwaga uczniowie, rodzice, nauczyciele! Markety Jan zapraszają na szaloną wyprzedaż artykułów szkolnych. Złap 20% rabatu na wszystko, co potrzebne do szkoły. Długopisy, plecaki, kredki, piórniki, a nawet linijki. Masz czas do końca września. Markety Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu w Parku Żeromskiego podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
5: Dobry dzień. Zaczyna się od śniadaniowej. A najlepsze kawałki? Palma. Przepis na

0: niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
2: Reklama.

0: Eurythmics zamyka tę godzinę. Zbliżamy się do 14, a w Radio Plus za chwilę Mikołaj Gronet i wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Kraków.
1: Kolejne zatrzymania w sprawie zonda krypto. Caritas Polska pomaga po tragicznej powodzi w Nepalu. Od jutra wchodzą w życie nowe zasady dla młodych kierowców. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejne zatrzymania i przeszukania w sprawie afery zonda krypto, jak informuje prokurator generalny Waldemar Żurek. Policja i CBA zatrzymały dziś 3 osoby. Zabezpieczono też luksusowe auta, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki. Trwają też przeszukania w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Awantura podczas eksmisji z osiedla Maltańskiego w Poznaniu. Policja wylegitymowała 62 osoby, 2 potrzebowały pomocy medycznej. Protestujący blokowali komornikowi dostęp do lokalu.
2: Te osoby, które w sposób zarówno czynny, jak i wierny uniemożliwiały wejście na teren posesji, zostały z tego miejsca usunięte. W stosunku do tych wszystkich osób zostaną skierowane wnioski do sądu o ukaranie, ponieważ utrudnianie czynności komorniczych jest wykroczeniem.
1: Mówił Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji, a na zarzuty, że policjanci byli agresywni, odpowiada, że wszyscy mieli kamery nasobne i można złożyć skargę na działania funkcjonariuszy. Przypomnijmy, poznańska parafia świętego Jana Jerozolimskiego za murami sprzedała deweloperowi kilkanaście hektarów za ponad 400 milionów złotych. Na tym terenie przez wiele lat nielegalnie mieszkało kilkaset osób. Część wyprowadziła się już wcześniej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Caritas Polska pomaga po tragicznej powodzi w Nepalu. Zdecydowano o przekazaniu 400 tysięcy złotych do lokalnej organizacji Caritas. To gwarantuje, że pomoc trafi dokładnie tam, gdzie jest najbardziej potrzebna, mówi zastępca dyrektora Caritas Polska Ireneusz Krause. Po tym jak w Himalajach załamał się lodowiec, powódź zmiotła z powierzchni ziemi drogi, mosty i całe miejscowości, zginęło ponad 1000 osób, a 4 tysiące uważa się za zaginione.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dwuletni okres próbny, bezwzględny limit, zero alkoholu oraz obowiązek jazdy z opiekunem dla 17-latków. Od jutra wchodzą w życie nowe zasady dla młodych kierowców. Z kursantami w Świętokrzyskiem rozmawiała Weronika Wawszczyk.
3: Młodzi adepci do zmian podchodzą z dystansem, choć rozumieją potrzebę kontroli, surowych konsekwencji i okresu próbnego, obawia się 16-letni Szymon.
4: Ogranicza nas to troszkę i sprawia, że nie możemy się czuć pewnie na drodze.
3: Z kolei starsi kursanci w pełni popierają nowe regulacje. Zdaniem pani Agnieszki to niezbędny krok.
5: Młodzi kierowcy powinni się stosować.
3: Przekroczenie 12 punktów karnych w pierwszym roku oznaczać będzie skierowanie na obowiązkowe szkolenie na płycie poślizgowej.
1: Z kolei uzyskanie 20 punktów karnych to natychmiastowa utrata prawa jazdy.
6: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Po tragicznym wypadku na ulicy Solnej policja tłumaczy się, jak dba o bezpieczeństwo na krakowskich drogach. Chodzi o przekroczenie prędkości, a w rejonie ulicy Nadwiślańskiej, gdzie doszło do wypadku, w 2024 było 207 takich zgłoszeń od mieszkańców. 137 się potwierdziło, mówi nam Piotr Szpiech z krakowskiej policji.
7: W okresie 5 lat na ulicy Nadwiślańskiej doszło do 3 wypadków, w których 3 osoby zostały ranne. Było tam też 25 kolizji na ulicy Piwnej. Odnotowano jeden wypadek z jedną osobą ranną i odnotowano tam 10 kolizji.
6: 2 lata temu Komenda Miejska Policji proponowała radnym dzielnicy wprowadzenie w tej części miasta strefy ograniczonego ruchu. Do tego jednak nie doszło. Krakowska Policja zapewnia, że w rejonie ulicy Solnej i innych miejscach, gdzie często dochodzi do łamania drogowych przepisów, prowadzi regularne działania. Opowieści misjonarzy o życiu mieszkańców Kenii, Mozambiku, a także Peru oraz występy, koncerty, gry i zabawy. Między innymi to czeka podczas 4. pikniku misyjnego, który odbędzie się 6 września w ogrodzie misjonarzy Kombonianów w Krakowie. Tegoroczne hasło brzmi Misja Zdrowie, a patronuje Radio Plus.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
6: Dużo słońca i ciepło, w Krakowie nawet 24 stopnie, w Zakopanem 22, bez opadów, ale biomet jest niekorzystny.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: Madonna już teraz na dobry początek tej godziny z przebojem Like a Prayer. Dzień dobry, Janek Pasterski tutaj. Radio Plus. 5 minut po 14.

0: przyjemnie kołyszące rytmy Abba Chiquitita w Radio Plus. No, szkoła się rozpoczęła. Dzisiaj pierwszy taki właściwie po początku roku szkolnego, we wtorek pierwszy dzień, to już chyba lekcje jakieś nawet, może i pierwsza prasa domowa się posypała, czego nie życzę oczywiście, ale wiecie jak jest, prędzej czy później się trafi. Myślę też, że jeśli szkoła, to przyda się taki zestaw jak budzik klasyczny, który może nas obudzić swoim typowym dźwiękiem rano, a do tego jeszcze zeszyt, no to tego nigdy za dużo, jeśli chodzi o szkołę i długopis, prawda? Tak próbuję sobie przypomnieć, jak to było za moich czasów, kiedy człowiek chodził do szkoły, wtedy chyba ten długopis gdzieś był pod ręką. Teraz, kiedy człowiek jest coraz starszy, to jak jest potrzebny długopis, rzadko kiedy jest tam, gdzie powinien być. No zatem budzik, zeszyt i długopis, taki zestaw mam, jakby ktoś potrzebował przypadkiem dla swojego dziecka, to dajcie znać SMS-owo pod 691-141-141.
1: Reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebers. Odkryj świat inspirujących dekoracji. Materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebers.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
6: Najnowsze, modowe, trendy tej jesieni. Tylko w Niko. To najlepszy moment, by odświeżyć swoją garderobę na nowy sezon. Przyjdź i zachwyć się premierowymi, jesiennymi kolekcjami dla całej rodziny. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Bugatti, Piotr Majoral i wiele innych. Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Małopolsce. Modlnica koło Krakowa. Ulica Częstochowska 36. 3 km od Ikei w kierunku Olkusza. Zakupy zrobisz także online na niko.com.pl.
7: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
8: Sprawdź w salonach Peugeot Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Peugeot.golemo.pl.
9: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
10: fresh. W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

Bałkańskie rytmy, śpi, kochanie, śpi. To oczywiście Kaja i Goran Bregowicz. No, wcześniej jeszcze 25 minut do 15. No chyba, że ktoś ma okazję na popołudniową drzemkę. A jak nie, to dopiero wieczorem. Zestaw taki miałem, szkolny, jak budzik, do tego zeszyt i długopis. No i to trafia do Danusi z Lublina, a właściwie do syna Danusi, do Krzysia, który w tym roku właśnie rozpoczął przygodę swoją w trzeciej klasie, także gratulujemy, no i samych dobrych chwil w tym roku. A już teraz Bryan Adams, Everything I Do it for you.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
6: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
7: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
8: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
9: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
10: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
14: Pokój ucznia jeszcze nie gotowy? To ostatni moment na zakupy. Tylko do 6 września w Black Red White. Stylowe meble i dodatki do pokoju ucznia kupisz nawet 55% taniej. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
15: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
16: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: nic się nie stało, wszystko dobrze jest. To Robert Gawliński, na zegarach prawie 15 w Radiu Plus, za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama. Najnowsze, modowe trendy tej jesieni. Tylko w Niko. To najlepszy moment, by odświeżyć swoją garderobę na nowy sezon. Przyjdź i zachwyć się premierowymi, jesiennymi kolekcjami dla całej rodziny. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Bugatti, Piotr Majoral i wiele innych. Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Małopolsce. Modlnica koło Krakowa. Ulica Częstochowska 36. 3 km od Ikei w kierunku Olkusza. Zakupy zrobisz także online na niko.com.pl.
2: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Kraków.
1: Rzecznik rządu zapowiada przyspieszenie w sprawie zonda krypto. Dziś kolejne zatrzymania. Watykan sprzeciwia się próbom jądrowym. Powiemy też o stypendiach Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Można się już zgłaszać. Minęła 15, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejni zatrzymani w sprawie afery zonda krypto trafią do prokuratury w Katowicach. Tam zostaną przesłuchani. Dziś zatrzymano 3 osoby. Wiadomo, że sprawa ma związek z zarzutami dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza.
2: Z każdym kolejnym zatrzymaniem każda kolejna osoba będzie zeznawać, więc należy się spodziewać tego, że wątki związane z tą sprawą będą po prostu przyspieszały i informacji będzie więcej.
1: Mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. Dziś policja przeszukała też siedziby PKOL-u i UOKiK-u. Żołnierze pomagają szukać zaginionego operatora filmowego. Lubuskie służby już trzeci dzień prowadzą akcję w Lubniewicach, gdzie zaginął Witold Płóciennik.
3: Sprawdzane będą kolejne sektory. Dotychczas sprawdziliśmy ponad 730 hektarów terenów leśnych oraz przybrzeżnych. Skontrolowane zostały również jeziora Lubiąż i Lubniewsko.
1: Mówiła Martyna Litka z policji w Sulęcinie. Witold Płóciennik ostatni raz widziany był w sobotę.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Watykan sprzeciwia się próbom jądrowym. Charge d'affaires Watykanu przy ONZ podkreśla, że testy polegające na detonacji bomb atomowych wyrządziły dotychczas ludziom i środowisku naturalnemu ogromne szkody. Prałat Robert Murphy zaapelował o to, by międzynarodowe porozumienie w sprawie zakazu prób jądrowych jak najszybciej weszło w życie. Jak dodał, pokoju nie da się osiągnąć poprzez opracowywanie coraz bardziej niszczycielskiej broni. 2000 osób z 40 diecezji każdego roku korzysta ze stypendiów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Można już składać wnioski o stypendia na ten rok. O tym, kto może się o nie ubiegać, Aneta Paszko.
4: Osoby z małych miast i ubogich rodzin, uczniowie szkół podstawowych po pierwszym semestrze siódmej klasy oraz szkół średnich. Stypendia dodają skrzydeł, mówi ksiądz Łukasz Nycz, członek zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
5: Pójście do lepszego liceum w dużym mieście, dodatkowe lekcje, poszerzenie swojej wiedzy już na etapie liceum, aby móc sprostać wymaganiom na studiach. Dla nas jest najważniejsze, żeby jak najwcześniej rozpocząć to wsparcie materialne, aby mogli rozwijać swoje talenty, wyrównywać szanse.
4: Każdy, kto w tym roku pierwszy raz zdecyduje się na stypendium, ma czas do listopada, by poczynić odpowiednie kroki. Szczegóły na stronie Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Aneta Paszko, Radio Plus.
6: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Zarzut udziału w bójce usłyszał 17-latek podejrzany w sprawie brutalnego pobicia 36-letniego mężczyzny na osiedlu w Willowym w Nowej Hucie. Nastolatek został zatrzymany na Słowacji, mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
7: Mężczyzna został zatrzymany, doprowadzony do prokuratury. Tam przedstawiono mu zarzut udziału w pobiciu. I dzisiaj odbyło się posiedzenie sądu w tym przedmiocie. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i tymczasowo aresztował tego mężczyznę na okres 3 miesięcy.
6: Słowackie służby zatrzymały w związku ze sprawą łącznie 3 osoby, które po śmiertelnej bójce uciekły za południową granicę. 2 nadal czekają na przekazanie polskim służbom. Prokuratura zdecydowała o przedstawieniu im zarzutów udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia. O demokracji, równości i solidarności będą rozmawiać kobiety z całej Polski. To już w najbliższy weekend. W Centrum Kongresowym odbędzie się 18. Ogólnopolski Kongres Kobiet w Krakowie. Pojawią się na nim wybitne Polki, m.in. Janina Ochojska, Henryka Bochniarz czy Otylia Jędrzejczak. Na koniec prognoza pogody w Radiu Plus.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
6: A w Krakowie do 24 stopni, bardzo dużo słońca, przyjemnie wita nas wrzesień i takie wysokie temperatury nawet do końca tygodnia z nami zostaną.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: No to teraz pora na OND, So In Love. I tak rozpoczynamy tę godzinę naszego spotkania w Radio Plus. Jest 15.05. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: to się nie zestarzeje, to nie wypadnie z obiegu, to się nie przestanie ludziom podobać, bo to jest genialne. James Brown, no jego kultowy męski świat. Ależ uczta dla uszu. Zaglądam do kalendarza, wrzesień dopiero właściwie wskoczył nam, bo dzisiaj drugi dzień tego miesiąca. No i cóż, mamy dzień dużego rozmiaru. Duże jest piękne, podobno. Także pozdrawiamy te wszystkich dużych, ale też Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. No proszę. Czyli tutaj to tak zwani łowcy głów, którzy szukają osób właśnie o ponadprzeciętnych zdolnościach. Także pozdrawiamy wszystkich ludzi utalentowanych. Radio
1: Plus. Reklama.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebers. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebers.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Reklama.

wyjątkowa współpraca Michael Fielda i Maggie Reilly, a ponieważ co prawda wakacje się już niby skończyły, ale lato jeszcze trwa, bo ta kalendarzowa jesień przyjdzie dopiero 23 września, to przed nami jeszcze chwila. W związku z tym powiedzmy, że letnie przypominające nam o wakacjach rytmy teraz w Radio Plus, Saragossa Band, Agadoo.

0: Reklama.
1: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Najnowsze, modowe, trendy tej jesieni. Tylko w Niko. To najlepszy moment, by odświeżyć swoją garderobę na nowy sezon. Przyjdź i zachwyć się premierowymi, jesiennymi kolekcjami dla całej rodziny. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Bugatti, Piotr Majoral i wiele innych. Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Małopolsce. Modlnica koło Krakowa. Ulica Częstochowska 36. 3 km od Ikei w kierunku Olkusza. Zakupy zrobisz także online na niko.com.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
6: Pokój ucznia jeszcze nie gotowy? To ostatni moment na zakupy. Tylko do 6 września w Black Red White. Stylowe meble i dodatki do pokoju ucznia kupisz nawet 55% taniej. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
0: Reklama.

0: Tak jest. Słodkiego, miłego życia, dobrego popołudnia. Czerpcie z niego jak najwięcej. Ja bardzo dziękuję za dzisiaj. Janek Pasterski w Radiu Plus o 16. Za chwilę wiadomości, a my słyszymy się jutro w samo południe.
1: Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Czyste powietrze znowu działa na nowych, prostszych zasadach. Firma Suder. Zapewniamy pełną obsługę od złożenia wniosku po realizację całego projektu. Skorzystaj z szansy i wymień kocioł, izoluj mury. Zaufaj profesjonalistom. Firma Suder. 570 309 202 lub 508 230 777. Sucha Beskidzka, Makowska 44. Jordanów 3 maja 64B.
1: Reklam.

0: Radio Plus Kraków.
1: Minister Sprawiedliwości zdradza nowe szczegóły w sprawie afery Zonda Krypto. Na początek relacja naszego reportera. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wczorajszego tragicznego wypadku na A1. Nadzór budowlany zamknął szkołę we Wrzesinie na Mazurach. Dzieci będą uczyć się zdalnie. Jest 16. Marcin Bartnik. Mają kluczowe informacje i dowody na temat afery Zonda Krypto, a także zaginięcia założyciela giełdy BitBay Sylwestra Suszka. Tak o zatrzymanych dziś trzech kolejnych osobach mówi prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Na zakończonej dosłownie kilka minut temu konferencji prasowej ministra Żurka był nasz reporter Mateusz Głębiewski. Mateuszu, co tam usłyszałeś?
2: Trzy zatrzymane osoby są przewożone do prokuratury w Katowicach, gdzie mają usłyszeć zarzuty. Jak przekazał minister Waldemar Żurek, zatrzymani mogą mieć związek z afera krypto, także z wątkiem zaginięcia Sylwestra Suszka. W trakcie przeszukań zabezpieczono m.in. pieniądze, biżuterię i samochody, ponieważ celem śledczych jest również zabezpieczenie majątku na poczet roszczeń osób pokrzywdzonych.
1: Dodajmy, że do zaginięcia założyciela giełdy kryptowalut BitBay Sylwestra Suszka doszło w marcu 2022. W sierpniu wątek ten połączono ze śledztwem dotyczącym Zonda Krypto. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na A1. Kierowca ciężarówki jeszcze dziś będzie przesłuchany. Postępowanie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. We wtorkowym wypadku na autostradzie pod Częstochową zginęły 4 osoby, a 4 kolejne zostały ciężko ranne.
3: Do sprowadzenia tej katastrofy miało dojść poprzez najechanie przez kierującego zestawem pojazdów ciężarowych na zaparkowane pojazdy oraz pracowników wykonujących prace serwisowe na prawym pasie ruchu.
1: Informował Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. Śledczy zbadają również sposób zabezpieczenia prowadzonych na autostradzie prac. Szkoła zamknięta, nauka zdalna dla ponad 160 uczniów. To efekt pęknięć w budynku placówki we Wrzesinie w województwie warmińsko-mazurskim. Nadzór budowlany zdecydował o wstrzymaniu użytkowania szkoły. Najbliższe 2 tygodnie uczniowie mają uczyć się zdalnie, informuje wójt gminy Jonkowo Jacek Jatkiewicz.
4: Nauka zdalna jest planowana od 4 września do 18, czyli 2 tygodnie, i już później nauka stacjonarna od 21 września.
1: Trwa także organizacja transportu dla dzieci, które po powrocie do nauki stacjonarnej będą uczęszczać do szkoły w Jonkowie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Czeki dosłownie elektryzują turystów. Ruszył program dopłat do wypoczynku we wschodnich regionach Polski. W Podlaskiem pierwsza tura rozeszła się w zaledwie minutę i 15 sekund. W Lubelskiem nawet szybciej. Na Warmii i Mazurach pierwsza pula ruszy 29 września o 10. Czy Kraina Tysiąca Jezior to dobry kierunek na odpoczynek?
5: Mieszkając tutaj na Warmii i Mazurach, to w sumie my mieszkamy na wakacjach.
6: Ja jestem któryś raz, Wiktoria jest pierwszy raz. Jesteśmy tak naprawdę oczarowani. Jest ładnie.
7: Jedno z lepszych, jakie może być.
6: Zdecydowanie.
8: Jest pięknie, sielsko, także bardzo lubię takie klimaty.
6: Nie dość, że mamy najlepsze miejsce do odpoczynku, to mamy zarówno niedaleko, nad morze i nie najdalej w górę.
1: Zachwalali zarówno mieszkańcy regionu, jak i turyści. Czek turystyczny gwarantuje dopłatę w wysokości 300 zł do pobytu obejmującego co najmniej 2 noclegi w obiekcie, który będzie uczestniczył w programie.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Po wypadku na ulicy Solnej krakowska policja podaje statystyki działań drogowych. To po zarzutach, że tych działań było i jest zbyt mało. O tym w magazynie reporterów będziemy mówić już za kilka minut. 7 minut po 16:00. Bogdan Ingers-Leben przy mikrofonie. Kłaniam się Państwu. Nowe drogi dla rowerzystów planuje wybudować krakowski zespół do spraw rozwoju infrastruktury rowerowej. Opowiedzą o tych drogach, o zamysłach, o pozbywaniu się białych plan. Pracowali nad tymi rozwiązaniami przez 2 lata. W tej godzinie przypomnimy też o pikniku, który odbędzie się w niedzielę w ogrodzie misjonarzy Kombonianów w Krakowie. To nasze plany na pierwszą godzinę magazynu reporterów. Zostańcie Państwo z Radiem Plus.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Po tragicznym wypadku na ulicy Solnej w Krakowie policja tłumaczy się, jak dba o bezpieczeństwo na naszych drogach. Chodzi im o przekraczanie prędkości przede wszystkim. W rejonie ulicy Nadwiślańskiej, gdzie doszło do wypadku w 2024 roku, było 207 takich zgłoszeń od mieszkańców. O szczegóły dopytał nasz reporter Kuba Solarz.
2: Jak w ostatnich latach wyglądały statystyki wypadków i kolizji bezpośrednio na ulicy Solnej, no i na tych ulicach sąsiadujących, na Nadwiślańskiej i Piwnej?
3: Komisarz Piotr Szpiechowcer, prasowy komendanta miejskiego policji w Krakowie. Problematyka związana z bezpieczeństwem w ruchu drogowym na krakowskim Zabłociu od lat pozostaje w zainteresowaniu krakowskiej policji. Funkcjonariusze z krakowskiej drogówki cały czas prowadzą działania kontrolne, prewencyjne, analizy dotyczące bezpieczeństwa w rejonie Zabłocia. Mówimy tutaj o ulicach Nadwiślańskiej, Piwnej, Krakusa, Solnej, rejon bohaterów, getta. Jeśli chodzi natomiast o typowo ulicę Solną, tam gdzie doszło do tego tragicznego w skutkach zdarzenia, należy podkreślić, że nie jest to tak naprawdę miejsce szczególnie niebezpieczne. W okresie od 23 sierpnia 2021 roku do 21 sierpnia 2026 roku, czyli mówimy o okresie powiedzmy 5 lat, odnotowano tam jeden wypadek, w którym jedna osoba została ranna. W tym samym okresie natomiast na ulicy Nadwiślańskiej doszło do 3 wypadków, w których 3 osoby zostały ranne. Było tam też 25 kolizji. Na ulicy Piwnej odnotowano jeden wypadek z jedną osobą ranną i odnotowano tam 10 kolizji. Na ulicy Zabłocie doszło do 4 wypadków, w których 4 osoby zostały ranne oraz odnotowano tam 60 kolizji.
2: Jak wypada Kraków w zestawieniu liczby zdarzeń drogowych na 100 tysięcy mieszkańców na tle innych dużych polskich miast, na przykład w porównaniu z Warszawą?
3: No właśnie tutaj należałoby zaznaczyć, że Kraków jest miastem bezpiecznym, jeżeli chodzi tak naprawdę o ruch drogowy. Odnosząc się do liczby zdarzeń drogowych, jakie mają miejsce na terenie Krakowa, przyjmując liczbę zdarzeń na 100 tysięcy mieszkańców, Kraków stanowi spośród tych dużych miast jedno z bezpieczniejszych miast. W zasadzie Kraków jest na szarym końcu. Jeżeli właśnie przyjmujemy te kryteria zdarzeń na 100 tysięcy mieszkańców, dużo tych większych miast jest przed Krakowem. Także myślę, że możemy śmiało stwierdzić, że Kraków jest miejscem bezpiecznym. Policjanci tutaj podejmowali też, policjanci z ruchu drogowego, wiele działań, wiele akcji, począwszy od 1 stycznia do 31 sierpnia. W sumie policjanci przeprowadzili 287 działań wymierzonych w kierujących nieprzestrzegających przepisów. Wśród nich były takie działania jak taksi, niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, działania prędkość, alkohol i narkotyki, trzeźwość i narkotyki, nielegalne wyścigi, bezpieczny pieszy, rowery i hulajnogi, bezpieczny motocyklista.
2: Mieszkańcy twierdzą, z którymi rozmawiałem, że krakowska policja nie robi nic w tym kierunku, żeby jednak zwiększać to bezpieczeństwo i żeby ukrócić tą szybką jazdę, te nocne też wyścigi kierowców na ulicach Krakowa.
3: I myślę, że chociażby same te liczby statystyki pokazują, że tak nie jest. Pokazują, że Kraków jest tak naprawdę bezpiecznym miastem. Ilość podejmowanych działań przez policjantów z krakowskiej drogówki jest, no można powiedzieć, bardzo duża, a i te statystyki, o których wcześniej mówiłem, wskazują, że jest bezpiecznie. Działania krakowskiej policji nie ograniczają się tylko do doraźnych kontroli. W 2024 roku podczas prowadzonej analizy sytuacji właśnie w rejonie Zabłocia, między innymi na ulicach Nadwiślańskiej, Piwnej, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego rozważali również rozwiązania organizacyjne, które mogłyby trwale ograniczyć występujące tam problemy. Jednym z proponowanych rozwiązań było wprowadzenie strefy ograniczonego ruchu z odpowiednimi wyjątkami dla mieszkańców oraz lokalnych punktów gastronomicznych. Propozycja ta była przedstawiona przez Wydział Ruchu Drogowego podczas posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy 13 we wrześniu 2024 roku. To oznacza, że policja nie ograniczyła się jedynie do reagowania na pojedyncze przypadki naruszeń prawa. Wskazywała rozwiązania organizacyjne, które mogłyby wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa.
1: Ale do wprowadzenia takiej strefy ograniczonego ruchu w rejonie Zabłocia jak dotąd nie doszło. 16 minut po 16.

0: Reklama.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
9: Masz pomysł na działanie w swojej okolicy? Zdobądź dofinansowanie do 5000 zł z Funduszu Inicjatyw Międzynarodowego Roku Wolontariatu. Ty działasz, my finansujemy Twoją inicjatywę. Złóż wniosek do 14 września. Więcej informacji na stronach operatorów Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego, Stowarzyszenia Sursum Corda i Fundacji Bieszczadzkiej. Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw Międzynarodowego Roku Wolontariatu.
10: Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516 564 249.
0: Reklama.
11: W rytmie wydarzeń z Radiem Plus.

0: 16:31 w Radiu Plus słuchaliśmy grupy Jam.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: Nowe drogi dla rowerzystów i przeprawy. Także 35 km bezkolizyjnej wiślanej trasy rowerowej planuje wybudować krakowski zespół do spraw rozwoju infrastruktury rowerowej. Eksperci pracowali nad nowymi rozwiązaniami przez 2 lata. W efekcie od tego roku do 2030 rowerowa mapa naszego miasta ma się rozrosnąć tak, by mieszkańcom podróżowało się łatwiej i bezpieczniej.
2: Marcin Dumnicki, Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów. Zespół został powołany dlatego, że widać było, że Kraków trochę ugrzązł w niektórych trudnych miejscach. To znaczy mamy takie nierozwiązane problemy, brakujące kładki w niektórych miejscach, brak na przykład przejazdu pod linią kolejową, która spięłaby spokojne uliczki, którymi można jeździć rowerami poza tym większym ruchem samochodowym. I część takich miejsc w ogóle nie było wiadomo, co tam zaprojektować, a w części miast były jakieś projekty, były próby, ale zajmowała się tym jedna jednostka miejska. Ona grzęzła na uzgodnieniach czy z jednostkami zewnętrznymi typu Wody Polskie, czy międzyresortowymi w samym Krakowie. No i zespół zajął się tym, żeby do danej inwestycji, do danego problemu zaprosić wszystkie osoby, które będą tym zainteresowane i mogą coś posunąć w naprzód. I dzięki temu mamy wrażenie, że udało się ruszyć. Mamy pakiet projektów z rozpisanymi na lata możliwościami do 2030 realizacji tych projektów. To oczywiście jest nie wszystko. W tym horyzoncie do 2030 trzeba przygotować kolejne projekty. I tu myślę o tym przede wszystkim o perspektywie różnych unijnych dofinansowań, tak żeby mieć gotowy projekt, który może uzyskać finansowanie już, gdy będzie taka możliwość.
3: Skąd w takim razie środki na to?
2: To jest nasz postulat. To znaczy my byśmy chcieli, żeby Kraków zapewnił środki w wysokości 0,6% budżetu rocznego po prostu na realizację infrastruktury rowerowej, którą Kraków sam ma już przygotowaną i będzie projektował. Czyli to zarówno na wykonanie tego, co już w tym momencie jest w projektach, tej wydzielonej, samodzielnej infrastruktury i na kolejne projekty. Też mamy nadzieję, że oprócz tych pieniędzy uda się zdobyć dofinansowanie zewnętrzne na takie większe projekty, o których znowu tutaj też nie była mowa, bo na przykład w świetle znowu marzeń i takiego dalekiego projektu jest chociażby kładka przy Norbertankach, gdzie też przydałoby się dla ruchu rowerowego i pieszego połączyć 2 brzegi Wisły.
4: Krzysztof Dąbrowa, zarząd transportu publicznego, członek zespołu rowerowego. Najważniejsze jest załatanie tych takich białych plam na mapie Krakowa, tej infrastrukturalnej, rowerowej. Problemem nie jest zatem liczba tych kilometrów, tylko to, jak ona, ta infrastruktura jest połączona. Łatwo sobie to pewnie w taką ubrać metaforę. Wyobraźmy sobie świetną drogę standardu S, czyli szybkiego ruchu, która nagle przerwana jest, której ciągłość przerwana jest małym strumykiem. Czyli moglibyśmy jechać dalej, ale brakuje tego właśnie mostka czy tunelu. I dzisiaj tak wygląda niestety infrastruktura rowerowa w Krakowie. Mamy całkiem niezłą infrastrukturę właśnie liniową, ale brakuje nam połączeń.
3: Jakie to były plamy białe?
4: To, co dzisiaj się udało już do tej pory zrobić, to mamy otwarty park kolejowy trzeci, czyli logiczną kontynuację mostu Podgórzanek, tego mostu kolejowego równoległego do mostu Powstańców Śląskich. Dzięki temu rowerzyści od południa Krakowa, gdzieś z Prokocimia, Bieżanowa, ale też Podgórza są w stanie dostać się łatwiej do centrum miasta. Mamy wykonaną drogę dla rowerów wzdłuż ulicy Nawojki, która otwiera się w zasadzie na całe miasteczko studenckie i tę część Krowodrzy. Mamy ulicę Broszka, połączenie z ulicą Wadowicką. Krótki odcinek, ale niezwykle istotny, bo sprawiający, że rowerzyści, którzy jadą właśnie od Podgórza, od Wadowickiej, mogą skręcić w kierunku Ruczaju, w kierunku Łagiewnik. To są te rzeczy, które zrealizowaliśmy już teraz. Też zsynchronizowaliśmy pracę w ramach infrastruktury, która powstaje dla krakowskiego szybkiego tramwaju, tramwaju na Mistrzejowice. Tam powstały całe kilometry, czy powstają całe kilometry dróg rowerowych, ale przede wszystkim udało nam się sprawić, że poza nimi tak naprawdę powstały drogi, które dojeżdżają do nich, czyli to nie jest oderwana od logiki sieci infrastruktura, bo mamy równocześnie budowę drogi dla rowerów na Dobrego Pasterza, na Bohomolca, wyremontowane chodniki na Lublański. To wszystko sprawia, że dzięki właśnie koordynacji prac zespołu ta inwestycja nie zostaje oddana jako goła część wzdłuż tramwaju, tylko jest po prostu jakąś całą siecią, która pozwala przemieszczać się. Natomiast mamy bardzo, bardzo dużo białych plam do uzupełnienia. I tak zostając właśnie z tej strony Mistrzejowic, czy w zasadzie Czerwonego Prądnika, brakujące połączenie do centrum od tej infrastruktury nowej, czyli od Muńskiej, od Meissnera, nie mamy dzisiaj możliwości przemieszczać przemieszczania się rowerem bezpiecznie przez ulicę Pilotów, w związku z czym konieczne jest zrealizowanie dwóch inwestycji, czyli tunelu między Chałupnika a ulicą Lotniczą pod torami kolejowymi i dalej kontynuacja z tej Lotniczej nad rzeką, nad Białuchą. Druga strona to z kolei właśnie wspomniany wcześniej park kolejowy, ale tym razem od Grzegórzeckiej do ulicy Miodowej. Tutaj duży priorytet dla tej inwestycji wynika z tego, że no, zmieniły się plany miasta dotyczące Starowiśnej, więc nie mamy dzisiaj logicznego połączenia z drugiej strony, od strony Grzegórzek z mostem Podgórzanek, a to jest właśnie taka magistrala rowerowa południowa, która by nam bardzo ułatwiła ruch rowerowy z dala od ruchu ogólnego, bo tu mówimy o inwestycjach, które w zasadzie w żaden sposób niemal nie ingerują w ten ruch ogólny. Mamy też inwestycje wzdłuż Wiślanej Trasy Rowerowej, czyli najważniejszej pewnie trasy nie tylko w Krakowie, ale też w całej Polsce. Teoretycznie 30 kilka kilometrów ciągłej trasy wzdłuż Wisły przez Kraków. Z drugiej strony cztery takie bardzo ważne miejsca do uzupełnienia, czyli Zakole Wisły, gdzie mamy zawężenie, które jest niebezpieczne i dla pieszych, i dla rowerzystów. Mamy tunel przy Ofiar Dąbia, gdzie dzisiaj nie ma możliwości też przejechania rowerem bezpiecznego. Dalej konieczność budowy kładki nad Białuchą i później wyjazd w kierunku wschodnim, wjazd na ulicę Longinusa pod Bipięty, dojazd do mostu Wandy na przezruchliwą ulicę. Tam musimy zbudować drogę dla rowerów i wtedy ta infrastruktura rowerowa wzdłuż Wiślanej Trasy Rowerowej będzie pełna. Mamy też bardzo ważną inwestycję w postaci budowy kładki wzdłuż mostu Nowochódzkiego, bo dzisiaj dwa odcinki bardzo przyzwoitej infrastruktury rowerowej na ulicy Nowochódzkiej kończą się właśnie na tym moście, gdzie mamy 90 cm szerokości i dla rowerzystów, i przede wszystkim dla pieszych. Więc tutaj zaprojektowana kładka, która połączy oba te brzegi, no ale też punktowe miejsca, takie jak przejazdy właśnie przez tę Nowochódzką na Wiślanej Trasie Rowerowej, otwarcie portu Płaszów, które wybudowały Wody Polskie dla ruchu pieszego i rowerowego. No i mamy też te połączenia takie pojedyncze, typu inwestycja, która będzie realizowana już w tym roku, druga strona Alei Pokoju, poprawa przy ulicy Prądnickiej na wysokości Nowego Kleparza, tam mamy urwaną drogę dla rowerów na wysokości przystanku autobusowego, to też lada moment będzie realizowane, ale też ominięcie parku kleparskiego na wysokości dworca towarowego w kierunku Prądnickiej po Starotorzu, taka nowa droga, która będzie też bardzo ułatwiała życie rowerzystom. I sporo takich miejsc, które gdzieś jeszcze są na liście, w tym momencie nie jestem w stanie ich pamięci wymienić, natomiast odwołuję się i zachęcam do tego, żeby zajrzeć do tych naszych materiałów. Przygotowaliśmy program na lata 2026-2030, w którym wskazujemy, w którym roku moglibyśmy realizować które z tych zadań. No i zachęcamy, to jest nasza rekomendacja dla obecnych, dla przyszłych władz miasta, żeby do tego podejść w sposób ambitny. If you change your-

0: Reklama. To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: taśmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Będą opowieści misjonarzy o życiu mieszkańców Kenii, Mozambiku, Peru. Będą występy, koncerty, gry i zabawy. Tak zapowiada się czwarty piknik misyjny, który odbędzie się w nadchodzącą niedzielę w ogrodzie misjonarzy Kombonianów w Krakowie. Tegoroczne hasło brzmi: Misja Zdrowie. To dobra okazja, by miło spędzić czas i jednocześnie wesprzeć projekty misyjne.
2: Paweł Szalong, jestem świeckim misjonarzem kombonianinem i prezesem Stowarzyszenia Twoja Misja. Piknik misyjny jest taką imprezą już coroczną, organizujemy to od kilku lat.
3: Jakie jest tegoroczne hasło i do czego nawiązuje?
2: Tegoroczne hasło to Misja Zdrowie i nawiązuje do ogólnej opieki zdrowotnej. Nastawiamy się tutaj na przybliżanie właśnie problemów z opieką zdrowotną w krajach misyjnych, problemów, które mają tamci ludzie, którzy mieszkają właśnie w tamtych regionach, przez misjonarzy, którzy poprzez świadectwa, poprzez wywiady, które będziemy przeprowadzali na pikniku, przybliżają tamten teren no i mówią o problemach tamtego regionu. To są rejony, na których najczęściej posługują misjonarze świeccy i duchowni. To jest Afryka i Ameryka Południowa. Może to być Kenia, Mozambik, Republika Środkowoafrykańska, Ameryka Południowa to Peru, inne kraje Ameryki Południowej. I tu najczęstszymi problemami, o których nam opowiadają, w których zawierają w świadectwach misjonarze, to najczęściej jest to od samego początku profilaktyka, jakakolwiek wiedza na temat zdrowia, na temat podstawowych zasad higieny, przechodząc przez jakiekolwiek możliwości dostępu do usług medycznych, do leków. No jest to wszystko bardzo ograniczone i zazwyczaj bardzo dużo trwa, żeby dostać się do jakiegokolwiek miejsca, które ktoś może coś pomóc. Nie mówiąc już o faktycznej, też wykwalifikowanej kadrze, która tam na miejscu jest bardzo dużym problemem również. W pierwszej kolejności chcemy promować misyjność, chcemy promować przybliżanie krajów, gdzie świeccy misjonarze i misjonarze duchowni posługują. No i drugą jest faktycznie zbieranie środków na projekty misyjne, które są później tam przez nich realizowane. Już wiemy, że będziemy wspierać budowę studni w Mozambiku, w miejscu, gdzie ludzie nie mają dostępu do czystej wody, muszą 2 godziny chodzić w jedną stronę po wodę. To są takie typowe problemy tamtych rejonów. No i inne kwestie projektów, o których myślimy i których wiemy, to są projekty zgłaszane przez naszych misjonarzy świeckich, typu pomoc w przychodni, wyposażeniu, czy w ogóle jakichkolwiek usługach, ambulatorium, bo to przychodnią trudno by było nazwać, w Republice Środkowoafrykańskiej, również profilaktyka we wszystkich tych miejscach jest bardzo ważna. Także tutaj te projekty będziemy realizować i te środki, które zbierzemy, pozwolą nam na to, żeby właśnie w ten sposób pomagać.
3: W jaki sposób będzie można pomóc właśnie w tej misji zdrowie podczas pikniku?
2: Będziemy oczywiście mieli puszki, do których będzie można wrzucić darowizny. Będziemy również mieli rękodzieła, które będzie można sobie nabyć. Loteria fantowa również jest takim zawsze ciekawym pomysłem. Tych działań jest wiele na pikniku, których każdy uczestnik może tą cogiełkę swoją dołożyć do tych projektów. I przez to będziemy mogli finansować te projekty, które będą później realizowane.
3: Co się będzie działo w tym roku?
2: Będą świadectwa misjonarzy świeckich, którzy posługują również, bo na przykład przyjechali do Polski tylko na miesiąc czasu, jadą z powrotem na misję i będą opowiadać o życiu ludzi, o problemach ich tam na miejscu, gdyż oni są wśród nich i to jest taki dla nas zawsze, jako dla świeckich misjonarzy, dla stowarzyszenia Twoja Misja jest takim niesamowitym pomostem, są dla nas do tego, żeby poznać ludzi w innym rejonie świata.
3: Co jeszcze czeka na uczestników? Jakie będą atrakcje?
2: Będą koncerty. Przyjedzie do nas pani Martyna Malawska-Baran. Będzie występ również z Holi Aniołków z parafii obok Matki Boskiej Królowej Polski. I również przeprowadzamy wywiad z księdzem Sebastianem Picurem, który w mediach społecznościowych też jest dosyć popularny. Zapraszamy na piknik wszystkich, gdyż jest to wspaniałe miejsce i wspaniały czas na to, żeby razem być ze sobą, bawić się i wspomagać jednocześnie projekty misyjne.
1: Piknik rozpocznie się o 11. W zeszłym roku na takim pikniku zgromadziło się około 1500 osób. Dzięki wsparciu udało się m.in. wyposażyć w wyprawki szkolne ponad 170 uczniów w Mozambiku. 200 dzieci w Etiopii otrzymało wsparcie. Doposażona też została szkoła podstawowa w Kenii. W tę niedzielę czwarty piknik misyjny w ogrodzie misjonarzy Kombonianów w Krakowie od godziny 11:00. Temu wydarzeniu patronuje Radio Plus.
0: Reklama.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową.
5: Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą.
4: Znajdź to na amazon.pl.
0: Reklama.

0: Premier apeluje w sprawie ustawy o kryptowalutach, ale sejmowa arytmetyka mu nie sprzyja. Kolejne osoby z zarzutami po tragicznej bójce kibicowskiej w Krakowie. Co dalej z mieszkańcami kamienicy przy ulicy Chorzej w Szczecinie? Jest 17. Marcin Bartnik. Premier łączy regulację rynku kryptoaktywów z powstrzymaniem rosyjskich aktów sabotażu. Donald Tusk apeluje o odrzucenie w piątek prezydenckiego weta. Wszystko wskazuje jednak na to, że ustawy o rynku kryptoaktywów nadal nie będzie w polskim prawie. O czym więcej z Sejmu nasz reporter Michał Rawa.
1: Zdaniem Donalda Tuska ustawa o rynku kryptoaktywów bardzo utrudniłaby finansowanie działań terrorystycznych w Polsce i dlatego premier apeluje o przyjęcie ustawy.
2: Sposób rozliczania, wynajmowania zamachowców oparty jest o kryptowaluty. Brak ustawy powoduje, że na tym rynku można buszować zupełnie bezkarnie, bez żadnej kontroli.
1: W Sejmie w tym temacie nie ma zgody. Była za to awantura o odpowiedzialność za aferę Zonda Krypto.
3: Krypto, afera PiSu, rozwoju PiSu i Konfederacji.
4: Dlaczego nie ostrzegliście Polaków, których prawdopodobnie okradł na miliony złotych.
1: I wiadomo już, że w Sejmie politycznych cudów nie będzie. PiS, Rozwój Plus i Konfederacja nie zagłosują za odrzuceniem prezydenckiego weta, co oznacza, że nie będzie do tego wymaganej większości.
0: Dodajmy, że dzisiaj zatrzymano w sprawie afery Zonda Krypto 3 kolejne osoby. Równolegle funkcjonariusze zabezpieczali dokumentację w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz UOKiK-u. Zarzut udziału w bójce usłyszał 17-latek podejrzany w sprawie brutalnego pobicia 36-letniego mężczyzny na osiedlu willowym w Nowej Hucie w Krakowie. Nastolatek został zatrzymany na Słowacji, mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
5: Mężczyzna został zatrzymany, doprowadzony do prokuratury. Tam przedstawiono mu zarzut udziału w pobiciu. I dzisiaj odbyło się posiedzenie sądu w tym przedmiocie. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i tymczasowo aresztował tego mężczyznę na okres 3 miesięcy.
0: Słowackie służby zatrzymały w związku ze sprawą łącznie 3 osoby, które po śmiertelnej bójce uciekły za naszą południową granicę. 2 nadal czekają na przekazanie. Przypomnijmy, do pobicia 36-latka związanego z Hutnikiem Kraków doszło w nocy. Z 20 na 21 sierpnia na osiedlu willowym mężczyzna zmarł w drodze do szpitala. Co dalej z mieszkańcami kamienicy przy ulicy Chorzej w Szczecinie? Budynek pęka i grozi zawaleniem. Kwestia przyszłości kamienicy i jej lokatorów była tematem specjalnie zwołanej na dziś sesji Rady Miasta. Na niej pojawiły się również rodziny, które musiały w trybie pilnym opuścić mieszkania. Opinia specjalisty jest jednoznaczna.
6: Jeżeli nastąpi odsunięcie ściany szczytowej, pociągnie w części ściany zewnętrzne, a w szczególności pociągnie za sobą konstrukcję dachu.
0: Mówił powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Andrzej Loch. Pierwsze pęknięcia mieszkańcy zauważyli już 6 lat temu.
7: W mieszkaniu dosłownie rozchodzi się każda ściana i wtedy mój 6-letni syn coraz częściej pyta mnie: mamo, a czy ja naprawdę mogę tu zginąć? Co mam mu odpowiedzieć? Chciałabym powiedzieć, że nie.
0: Mówiła jedna z mieszkanek. Miasto zapewniło lokatorom mieszkania tymczasowe.
8: Wiadomości Radia Plus.
0: Zakaz używania smartfonów w szkołach to bardzo dobra decyzja, tak uważa wielu rodziców. Dziecko nie może używać urządzenia podczas przerw czy lekcji. Przepisy obowiązują od wczoraj w szkołach podstawowych.
9: Dzieci zamiast spędzać ze sobą czas nawet na przerwach, to patrzyły w telefon. Nawet śniadania nie miały kiedy czasu zjeść.
10: Brak telefonu w szkole to więcej czasu z rówieśnikami.
11: Trzeba się skupić na nauce, na rówieśnikach, na współpracy między nauczycielem a uczniami i myślę, że to pomoże na pewno.
12: Smartfony nie są do końca dobre podczas przerw.
0: Mówili rodzice uczniów szkoły podstawowej nr 1 w Nowym Sączu.

5 minut już prawie po 17:00. Muzycznie tę godzinę otwiera Barbara Streisand. Bogdan Ingerslewen przy mikrofonie, kłaniam się Państwu. To druga godzina magazynu. O czym będziemy informować w tej godzinie, powiem za chwilę.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Poezja witraże. Znów w Bazylice Świętego Franciszka z Asyżu. To widowisko słowno-muzyczne będzie przedstawiać najwspanialsze dzieła Stanisława Wyspiańskiego. Podamy szczegóły. A ogród Bazyliki Świętego Floriana w Krakowie znów się otworzy. To dzięki akcji Jadalny Kraków Fest Świętoplonów. To Świętoplonów organizuje Zarząd Zieleni Miejskiej właśnie w ogrodzie Bazyliki Świętego Floriana. No i zbliża się też Poland Business Rand. Powiemy o tym zbliżającym się biegu. Takie mamy plany na tę godzinę magazynu reporterów.
0: W rytmie wydarzeń z Radiem Plus.
1: Dzisiaj drugi dzień września w roku 1957 urodził się Steve Porcaro, wokalista i klawiszowiec zespołu Toto. Hold the Line, grupa Toto w Radiu Plus.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Ponownie po 19 latach zostanie wystawione w krakowskiej Bazylice Świętego Franciszka z Asyżu widowisko Poezja witraży. Połączy ono śpiew, muzykę i światło, które stopniowo będzie podświetlać fragmenty polichromii i witraże autorstwa Stanisława Wyspiańskiego, takie jak Błogosławiona Salomea, Święty Franciszek, Żywioły, Bóg Ojciec, Stań się. Scenariusz, który napisał Jacek Popiel, opiera się na korespondencji Stanisława Wyspiańskiego do jego przyjaciół.
2: Jacek Popiel, autor scenariusza do widowiska Poezja witraży.
3: Na czym opiera się scenariusz widowiska?
2: Scenariusz widowiska opiera się tylko i wyłącznie na listach Wyspiańskiego do kilkunastu adresatów. To są jego przyjaciele tacy jak Lucjan Rydel, Józef Mychower, ale także współpracownicy. I drugi tekst, który wykorzystuje, to są raptularze z 1904-1905 roku. Ja wychodziłem z założenia i mówię to otwarcie, mimo niekiedy takiej chęci, którą mi wyobraźnia podrzucała, nie dopisuj niczego Wyspiańskiemu. Wykorzystaj to, co on pozostawił jako trwałe świadectwo z jednej strony fascynacji, jakie się pojawiały w chwili, kiedy tworzył witraże, a z drugiej strony dramaty, które przeżywał w tamtym okresie, bo ten czas tworzenia to jest 10 lat.
3: O czym opowiada to widowisko? To znaczy, co widz będzie mógł zobaczyć?
2: Rozpoczyna się od momentu, kiedy Wyspiański jest przekonany, że nie będzie realizował żadnych prac u franciszkanów, ponieważ nie uczestniczył w konkursie na właśnie opracowanie polichromii i później pokazuje zdarzenia, które sprawiły jednak, że został zaproszony do prac przy kościele franciszkanów, aż po moment, kiedy osadzany jest najpiękniejszy, chyba jeden z najbardziej wzniosłych i najbardziej pięknych witraży w historii sztuki europejskiej, czyli witraż Bóg Ojciec, Stań się.
4: Grzegorz Siwek, franciszkanin, gwardian klasztoru, rektor Bazyliki Franciszkanów w Krakowie.
5: Ja sobie nie wyobrażam, żeby ten spektakl był w innym miejscu, skoro spektakl opowiada o tym, w jaki sposób Stanisław Wyspiański przygotowywał się, projektował, co mu grało w duszy, kiedy chciał wykonać te witraże i widać jego inspiracje franciszkańskie. Tak spodziewam się, że ten spektakl pokaże nam trochę od zaplecza to, co widzimy na co dzień w Bazylice. Jak to wyglądało, jaka droga Wyspiańskiego prowadziła do tego, że zostawił nam takie dzieło.
3: Widowisko opiera się na muzyce skomponowanej przez Stanisława Radwana. Jakie uczucia panu towarzyszą?
6: Jacek Romanowski, aktor Starego Teatru. To jest niezwykłe za każdym razem. Tylko mam jakiś kontakt z jego twórczością. To jest jakieś trudne do wyrażenia, trudne do opisania, rodzaj ekscytacji, fascynacji, jakiejś wdzięczności losowi, że mogłem się z nim spotkać w pracy.
2: I element trzeci, który jest niesłychanie ważny, to jest to, co będzie dziełem tutaj pana Bogusława Nowaka jako inscenizatora, a mianowicie stopniowe ujawnianie poprzez reżyserię światła tego, co niekiedy jest przez nas niedostrzegane, zarówno w tych polichromiach, jak i witrażach. Wchodząc tutaj do bazyliki, w zależności od tego, jaka jest pora, jakie jest światło, pewne fragmenty widzimy, pewnych nie dostrzegamy. Praca tutaj inscenizatora między innymi będzie polegała na tym, żeby wydobyć to, co być może nie jest dostrzegane przez ludzi, którzy odwiedzają tę wspaniałą bazylikę.
3: Widowisko powraca do Krakowa.
7: Robert Piaskowski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. To jest rzeczywiście szczególnie poruszający moment, bo po 20 latach od swojej premiery, którą miało w roku Wyspiańskiego, na stulecie jego śmierci, ale też w roku 750-lecia lokacji Krakowa i te dwa konteksty pamiętamy. Po 20 latach jest zmieniony, jest uzupełniony, jest zaaranżowany także na chór, jest pomyślany potężniej niż ówczesne ograniczenia, więc też cieszę się, że po raz kolejny możemy współtworzyć tą ważną produkcję.
1: Widowisko będą Państwo mogli zobaczyć 23, 24 i 25 września o 20.30 w Bazylice Świętego Franciszka z Asyżu w Krakowie. Bilety można nabyć na stronie internetowej Filharmonii Krakowskiej. 17 minut po 17 w Radiu Plus, Halina Frąckowiak.

0: Reklama.
1: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Halo, halo! Uwaga uczniowie, rodzice, nauczyciele! Markety Jan zapraszają na szaloną wyprzedaż artykułów szkolnych. Złap 20% rabatu na wszystko, co potrzebne do szkoły. Długopisy, plecaki, kredki, piórniki, a nawet linijki. Masz czas do końca września. Markety Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Czyste powietrze znowu działa na nowych, prostszych zasadach. Firma Suder. Zapewniamy pełną obsługę od złożenia wniosku po realizację całego projektu. Skorzystaj z szansy i wymień kocioł, izoluj mury. Zaufaj profesjonalistom. Firma Suder. 570 309 202 lub 508 230 777. Sucha Beskidzka, Makowska 44. Jordanów, 3 maja 64b.
7: Pokój ucznia jeszcze nie gotowy? To ostatni moment na zakupy. Tylko do 6 września w Black Red White. Stylowe meble i dodatki do pokoju ucznia kupisz nawet 55% taniej. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
9: Reklama.
10: 24 minuty po 17. Chłopcy z Placu Broni. Kocham wolność. Państwo słuchają Radia Plus. W Radiu Plus magazynu reporterów.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: W nadchodzącą niedzielę ogród Bazyliki Świętego Floriana w Krakowie znów otworzy swoje bramy. Chodzi o piknik jadalny Kraków Fest Święto Plonów. Ten piknik organizuje Zarząd Zieleni Miejskiej. Odwiedzający wezmą udział w warsztatach rękodzieła, nauczą się robienia octów. Będzie też śniadanie wszystkich zmysłów. Na spacer po sadzie zaprosi ksiądz Łukasz Michalczewski, proboszcz parafii Świętego Floriana w Krakowie. Posłuchajmy.
2: Już po raz kolejny Bazylika Świętego Floriana i jej ogrody zostają otwarte właśnie dla tych, którzy chcą je zwiedzić. Oczywiście nie tylko zwiedzanie, ale i odpoczynek jest naszym priorytetem dla tych mieszkańców, którzy szukają wytchnienia w cieniu i w zieleni, której nie brakuje w naszym ogrodzie. Już tradycyjnie w pewnym sensie zakończenie sezonu otwartych ogrodów.
3: Tam akurat muszę przyznać, spotykamy się po raz drugi już gościnnie. Łukasz Szydłak, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Jest to nasze takie miejsce, w którym bardzo dobrze się czujemy. My, gdzie jesteśmy witani z wielką gościnnością i otwartością, więc jest to miejsce, które cieszy się też wielkim powodzeniem u mieszkańców.
4: Czym będzie Jadalny Kraków Fest Święto Plonów?
3: Jadalny Kraków to jest w ogóle taka marka, która już od kilku lat jest takim projektem parasolowym, który gromadzi wszystkie projekty Zarządu Zieleni Miejskiej, jeśli chodzi o miejskie ogrodnictwo. Właśnie Szkołę Miejskich Ogrodników, Letnią Szkołę Miejskich Ogrodników, ale też działania w naszych ogrodach społecznych. Raz do roku organizujemy Jadalny Kraków Fest, to jest takie duże właśnie Święto Miejskiego Ogrodnictwa, a jesienią organizujemy taką jego wersję, którą nazywamy Święto Plonów. Będzie właśnie taką kolejną okazją do nielimitowanego tym razem wejścia do ogrodu, który znajduje się przy Bazylice Świętego Floriana. To jest w samym sercu miasta, przy ulicy Warszawskiej i przygotowaliśmy tam dla mieszkańców szereg atrakcji.
4: Co będzie się działo podczas tego wydarzenia?
3: Będzie można podczas śniadania spróbować chleba prądnickiego. To jest taki chleb związany z Krakowem od stuleci i on został też przywrócony w swojej recepturze. Związany jest oczywiście on z prądnikiem, gdzie był wypiekany, więc będzie można tej tradycji dosłownie spróbować. Oprócz tego na pewno będziemy mieć różne dżemy, różne smakołyki związane właśnie z tą porą zbiorów, porą jesienną, zwłaszcza z sadami, starymi ogrodami. I spotkamy się na takim śniadaniu wszystkich zmysłów, gdzie będą naszymi gośćmi podczas tego śniadania osoby z różnymi specjalnymi potrzebami. Dzięki temu będziemy mogli się też dowiedzieć, jak z takimi osobami móc przebywać, żeby im nie zaszkodzić, a często też pomóc, jak się prawidłowo zachować, o co zapytać. Oprócz tego będzie spacer właśnie po tym starym sadzie, podczas którego właśnie będzie można zobaczyć, jakie drzewa tam rosną, posłuchać ptaków, które tam sobie żyją na co dzień.
2: Będziemy mogli skorzystać z tak zwanych darów tego ogrodu, czyli smacznych owoców. Będzie można je zebrać sobie do koszyka, zjeść.
3: A oprócz tego będą różne warsztaty z rękodzieła, z wyszywania, z ozdabiania toreb, do których potem można sobie zebrać ze sobą owoce, także będzie się działo naprawdę wiele.
4: Dlaczego warto przyjść?
3: Chyba nie ma lepszego pomysłu na niedzielę spędzoną właśnie w zieleni, żeby spróbować tych wszystkich smaków, żeby czegoś ciekawego się nauczyć, dowiedzieć, no i oczywiście po raz ostatni w tym sezonie zobaczyć taki niezwykły przykościelny ogród.
1: Jadalny Kraków Fest w ogrodzie Bazyliki Świętego Floriana rozpocznie się o 10:00 i potrwa do 13:00. Nie trzeba się zapisywać, wstęp jest bezpłatny. Więcej szczegółów już teraz znajdą Państwo na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna.

0: a winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Reklama. W rytmie wydarzeń. Z Radiem Plus.

0: 12 minut zostało do 18. W Radiu Plus słuchaliśmy Rockset.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: Uczestnicy biegu Poland Business Run wystartują już w ten weekend. Pobiegną, by zmienić czyjeś życie. Połączą sportową rywalizację, integrację biznesową z pomocą osobom z niepełnosprawnością ruchową, osobom po amputacjach i mastektomii. Tegoroczna edycja bije rekordy, bo do biegu w Krakowie i w formule wirtualnej z każdego miejsca na świecie dla 130 beneficjentów pobiegnie ponad 47,5 tysiąca osób. Prawie 18 tysięcy biegać będzie na krakowskich błoniach.
2: Angelika Jäger, jestem beneficjentką Fundacji Poland Business Run. W 2005 roku przeżyłam wypadek komunikacyjny, w wyniku którego straciłam część lewej nogi. Na

0: W początku miałam zmiażdżoną samą stopę i amputacja przebiegła na tym poziomie. Jednak w wyniku złego protezowania przeżyłam potem kolejne operacje. W 2019 roku trafiłam do dobrego protetyka i też dzięki temu zapoznałam się z Fundacją Poland Business Run. Pomogła mi z dofinansowaniem do nowej protezy, która była mi już bardzo potrzebna.
1: Miałem sepsę w 2023 roku. Miałem udar, niedotlenienie mózgu, organizm nie pracował i ratowali mi nogi. Dwie nogi straciłem i część palców. Wszystkie palce po części. Tomasz Janowa. Jestem beneficjentem.
2: Jakie wsparcie było tutaj od fundacji?
1: Jak zostałem zaprotezowany, to trafiłem po skrzydła fundacji, która pomogła mi wrócić do aktywności, sponsorując turnus rehabilitacyjny.
2: A jakie ma pan uczucia w związku z tym, że tyle osób też pobiegnie dla pana?
1: Jestem z góry wdzięczny i wzruszony.
2: Czym jest bieg Poland Business Run?
3: Agnieszka Pleti, prezes fundacji Poland Business Run.
4: Pomocą nieustającą biegiem sztafetowym po dobro i myślę, że to najlepiej oddaje charakter tego biegu. Od 15 lat pomagamy osobom z niepełnosprawnością ruchową i po amputacjach, kobietom po mastektomii, w tym, żeby wróciły do sprawnego, aktywnego życia. Pomagamy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, godzin rehabilitacji, protez, tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby być samodzielnym, bo na tym nam najbardziej zależy, ale też integrujemy i to jest też ogromna radość z naszej strony.
2: Jak pobiegną uczestnice?
4: Biegniemy też wirtualnie. Dużo sztafet wirtualnych, które jest rozsiane nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Biegniemy i stacjonarnie w Krakowie.
2: Jak będzie wyglądać trasa biegu?
5: Kamil Bąbel, dyrektor biegu Poland Business Run. Trasa prowadzi wokół krakowskich błoń. Startujemy pod Stadionem Miejskim na deptaku Alei 3 Maja. Biegniemy do ulicy Piastowskiej, ulicą Piastowską na Błoniach, deptakiem Alei Fosza. Później skręcamy z deptaku Alei 3 Maja w ulicę Oleandry, następnie Wingardena do Parku Jordana i z Parku Jordana wracamy z powrotem na deptak 3 Maja do mety.
2: W związku z biegiem będą małe utrudnienia. Jakie?
5: Będzie zamknięta Aleja 3 Maja od skrzyżowania z Aleją Fosza do Stadionu Miejskiego oraz fragmenty ulic Oleandry i Ingardena. Będzie również na tych ulicach zakaz zatrzymywania się w dniach 5-6 września. Poza utrudnieniami dla samochodów mogą pojawić się również utrudnienia dla pieszych i rowerzystów w związku z zamknięciem deptaka wokół Błoni oraz drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Rejmana.
4: W tym roku mamy 130 beneficjentów dzięki Poland Business Run.
2: Pomoc fundacji daje taką możliwość właśnie otwarcia się na nowe.
6: Naszym marzeniem fundacyjnym jest to, żeby po mniej więcej 2 latach czy od amputacji, czyli od wypadku, od choroby, nasi beneficjenci już nas zupełnie nie potrzebowali i właściwie mogli nawet zapomnieć, że istniejemy. Chodzi o to, żeby człowiek wrócił do swojej aktywności sprzed wypadku czy sprzed choroby, albo żeby znalazł dla siebie nową ścieżkę. Do tego potrzebne jest dofinansowanie do protezy, dofinansowanie do rehabilitacji, spotkanie się z innymi osobami po amputacjach. Wspieramy finansowo właśnie ten powrót dzięki naszym biegaczom, którzy są z nami, przekazują swoje bardzo wymierne wsparcie i bardzo wymierną solidarność.
2: Czy podczas tego biegu będą biegły też osoby z niepełnosprawnościami?
6: Oczywiście, sama zarejestrowałam przynajmniej 30 drużyn naszych beneficjentów na biegi w Warszawie, w Krakowie, na naszą nową formułę PBR Walk, czyli bardziej spaceru niż biegu. Będzie nas można spotkać na trasie, będzie nas można spotkać w miasteczku biegowym.
0: Jako beneficjentka Fundacji Poland Business Run w najbliższym biegu nie będę tylko kibicować osobom, które biegną, żeby nam pomóc. Sama będę również uczestniczyć w tym biegu. Są to 4 km trasy. Mam nadzieję, że dam radę przebiec całą trasę ze wszystkimi.
7: W miasteczku biegowym będzie wiele atrakcji. Po raz pierwszy też odbędzie się Robot Run, a Robot Run to będą wyścigi robotów humanoidalnych i robotów, które biegają na 4 kończynach. Charytatywna sztafeta wystartuje w Krakowie już po raz 15.

Zbliża się 18, o 18 w Radiu Plus wiadomości. Kolejny magazyn reporterów jutro, po 16. Ja nazywam się Bogdan Ingersleben, cieszę się, że wysłuchali Państwo relacji naszych reporterów. Pozwolę sobie zostać z Państwem do 20.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
0: Play. Reklama.

0: Kierowca, który spowodował wczoraj tragiczny wypadek na A1, usłyszał zarzuty. Marszałek Sejm odpowiada prezydentowi w sprawie parlamentarnej zamrażarki ustaw. Do końca września rodziny poszkodowanych pielgrzymów z Medjugorje otrzymają wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego. Jest 18. Marcin Bartnik. Nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Taki zarzut usłyszał sprawca wczorajszego wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową. Mężczyzna wjechał ciężarówką w pojazd techniczny drogowców. 4 osoby zginęły, 4 zostały ranne. 32-latek przyznał się do winy, jednak twierdzi, że nie pamięta momentu zdarzenia. Śledczy wnioskują jego tymczasowe aresztowanie.
1: Prokurator złożył do sądu wniosek o zastosowanie wobec Dominika D. tymczasowego aresztowania, gdyż takie przestępstwo jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności, a także uzasadnioną obawą matactwa z jego strony.
0: Wyjaśniał prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. Sąd jutro ma zdecydować o areszcie dla kierowcy. Marszałek Sejmu odpowiada prezydentowi na słowa o parlamentarnej zamrażarce. Karol Nawrocki twierdzi, że tylko jeden z 23 projektów został rozpatrzony. Albo pan jest wprowadzany w błąd przez swoje otoczenie, albo pan po prostu kłamie, zarzuca prezydentowi Włodzimierz Czarzasty.
2: 4 projekty zostały rozpatrzone, panie prezydencie, nie jeden projekt. Jeden został kierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu, 9 jest w komisjach. 3 są buble prawne nieskierowane pod obrady.
0: Wśród rozpatrzonych prezydenckich projektów marszałek wymienił ustawę łańcuchową oraz o ochronie polskiej wsi. 1,5 roku prac społecznych dla patostreamera Jaszczura. Sąd apelacyjny w Gdańsku uznał Wojciecha Olszańskiego za winnego publicznego nawoływania do nienawiści wobec osób narodowości żydowskiej.
3: Przedstawiając te osoby jako wrogów Polski zasługujących na śmierć, czyn ten kwalifikuje jako występek z artykułu 256 paragraf 1 kodeksu karnego i za to wymierza mu karę roku i 6 miesięcy ograniczenia wolności, polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznie.
0: Mówił sędzia Rafał Ryś z Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Wyrok dotyczy wystąpienia podczas zgromadzenia w grudniu w 2022 roku. 156 tysięcy złotych przeznaczy Podkarpacki Urząd Marszałkowski na pomoc dla bliskich ofiar oraz osób poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Pieniądze z budżetu województwa trafią do końca września do 29 rodzin.
4: Maksymalna kwota to jest 6 tysięcy złotych dla jednego gospodarstwa domowego, dla jednej rodziny, a właściwie dla jednej osoby poszkodowanej. I tutaj to największe wsparcie zostanie skierowane do Strzyżowa, Czódca i przede wszystkim do gminy Lubenia ze względu na to, że stamtąd pochodzi najwięcej uczestników tego wypadku.
0: Wymieniała Adrianna Obulewicz-Pyrzyńska z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Przypomnijmy, autokar z polskimi pielgrzymami wracającymi z Medjugorje wpadł do rowu na autostradzie na Węgrzech. Pojazdem jechało niemal 60 osób, 12 zginęło.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Ratownicy interweniują tam średnio około 200 razy w roku. Wraz z rosnącą popularnością wspinaczki rośnie też liczba niebezpiecznych zdarzeń na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Jak się przygotować do wspinaczki? O tym w rozmowie z naszym reporterem Darkiem Bromboszem mówi Robert Pilarczyk, szef jurajskiej grupy GOPR.
6: Jeżeli chcemy rozpocząć naszą przygodę, czy z wspinaczką, czy ze speleologią, zadbajmy w pierwszej kolejności o opiekuna, czyli albo instruktora, albo bardzo doświadczonego wspinacza czy speleologa. Inaczej to zawsze będzie niosło ze sobą ryzyko wypadku.
7: Takie ABC bezpiecznego turysty na Jurze.
6: Bardzo ważne jest, żeby przede wszystkim zaplanować wycieczkę. Sprawdźmy pogodę, czy w tym czasie nie są planowane jakieś, przewidywane jakieś opady albo załamania pogody. Powiadommy kogoś o tym, gdzie idziemy i po co. Telefon, załadowany telefon i najlepiej z powerbankiem.
0: Najczęstsze przyczyny wypadków podczas wspinaczki to brak kasku, błędy asekuracyjne, rutyna czy zła komunikacja w zespole.

Elton John, I'm Still Standing. Ja też zostałem z Państwem, ale nie na stojąco, tylko na siedząco przy stole mikserskim i do 20 będę z Państwem. Słuchać będziemy muzyki z nutą nostalgii, ale nie tylko. Będę Państwa zachęcał do tego, byście zainteresowali się już dziś tym, co będzie się działo w sobotę i niedzielę w Krakowie i okolicach, bo może to okazja, żeby interesująco spędzić czas. b.ingersleben@radiomyślnikplus.pl to adres mailowy. Są książki, którymi będę chciał się z Państwem podzielić. Mamy na to czas do 20.00.

No i pierwsza propozycja, którą chcę Państwu przedstawić, to właśnie dotyczy najbliższej soboty i Placu Niepodległości w Podgórzu. Tam od 9 do 13 odbywać się będzie targ pietruszkowy, a w czasie tego targu pietruszkowego festiwal produktu regionalnego ziemi krakowskiej Szlakiem Krakowskich Smaków. To wydarzenie to będzie okazja do spotkania się z lokalnymi producentami, do rozsmakowania się w regionalnych specjałach oraz do odkrywania kulinarnego dziedzictwa i Krakowa, i ziemi krakowskiej. Festiwal odbywać się będzie w formule wydzielonej części miejskiego targu, dzięki czemu będzie można poczuć atmosferę tradycyjnego krakowskiego miejsca spotkań, zakupów i rozmów. Swoje produkty zaprezentują lokalni producenci i wystawcy z Krakowa i powiatu krakowskiego. Będą pokazy gotowania na żywo, degustacje komentowane, rozmowy z lokalnymi producentami i ekspertami, prezentacje poświęcone tradycjom kulinarnym regionu. Prawdopodobnie będzie się czym inspirować, zwłaszcza jeśli chce się świadomie wybierać lokalne produkty. Festiwal rozpocznie się o 9:00. Jednym z kulinarnych punktów programu będą pokazy gotowania na żywo prowadzone przez szefa Bartka Stysia. Przygotowane przez niego menu festiwalowe będzie przykładem tego, jak tradycyjne i lokalne produkty można wykorzystać w nowoczesnej kuchni, zachowując jednocześnie ich charakter i regionalne korzenie. Targ pietruszkowy na Placu Niepodległości w Podgórzu w tę sobotę od 9 do 13.

0: Pamiętają Państwo o wrześniowych wyjątkowych seansach kina plenerowego? Instytutu Dialogu Międzykulturowego imienia Jana Pawła II organizuje takie projekcje w wyjątkowych przestrzeniach, m.in. w Sanktuarium Świętego Jana Pawła, ale też na Zamku Królewskim w Niepołomicach i w Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gdowie. Najbliższy seans to pan Tadeusz Andrzeja Wajdy. Sobota, 19.30, dziedziniec budynku Fides w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie. W niedzielę, również o 19.30, w Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gdowie, projekcja filmu W pogoni za szczęściem.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: 18 minut po 18 w Radio Plus. Krzysztof Krawczyk.

0: Reklama.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
3: Halo, halo! Uwaga uczniowie, rodzice, nauczyciele! Markety Jan zapraszają na szaloną wyprzedaż artykułów szkolnych. Złap 20% rabatu na wszystko, co potrzebne do szkoły. Długopisy, plecaki, kredki, piórniki, a nawet linijki. Masz czas do końca września. Markety Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market.myślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
0: Reklama.

0: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości lokalne. Po tragicznym wypadku na ulicy Solnej policja tłumaczy się, jak dba o bezpieczeństwo na krakowskich drogach. Chodzi o przekraczanie prędkości, a w rejonie ulicy Nadwiślańskiej, gdzie doszło do wypadku, w 2024 roku było 207 takich zgłoszeń od mieszkańców. 137 się potwierdziło, mówi nam Piotr Szpiech z krakowskiej policji.
1: W okresie 5 lat na ulicy Nadwiślańskiej doszło do 3 wypadków, w których 3 osoby zostały ranne. Było tam też 25 kolizji. Na ulicy Piwnej odnotowano jeden wypadek z jedną osobą ranną i odnotowano tam 10 kolizji.
0: Przypomnę, że 2 lata temu Komenda Miejska Policji proponowała radnym dzielnicy wprowadzenie w tej części miasta strefy ograniczonego ruchu. Do tego jednak nie doszło.
2: To są wiadomości Radia Plus.
0: Przez 2 wakacyjne miesiące tunelem na Zakopiance przejechało prawie 2 300 000 samochodów. To prawie 8% więcej niż w zeszłym roku. W te wakacje padł również rekord. 9 sierpnia tunelem przejechało prawie 55 tysięcy aut. Coraz większy ruch jest też na nowych odcinkach obwodnicy Krakowa.
3: Regularnie tunelami na północnej obwodnicy Krakowa jechało ponad 70 tysięcy samochodów każdego dnia, a w ostatni dzień sierpnia odnotowaliśmy w tunelu w Zielonkach 30-milionowy przejazd.
0: Mówił Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a tunel na obwodnicy Krakowa w Zielonkach otwarto w grudniu 2024 roku.
2: To są wiadomości Radia Plus.
0: Uczestnicy wakacyjnych turnusów oazowych będą dziękować za czas rekolekcji. W sobotę odbędzie się 54. pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej Reko Dziękczynienie, mówi ksiądz Ryszard Gacek, diecezjalny moderator ruchu Światło Życie Archidiecezji Krakowskiej.
4: To jest taki czas, gdzie ludzie spotykają się po tych rekolekcjach, więc niektórzy rzeczywiście nawiązali takie lepsze relacje między sobą. To spotkanie umacnia te relacje, że możemy też wspólnie nie tylko się spotkać, ale też wspólnie podziękować za to wszystko, co było rzeczywiście dobre i owocne.
0: Uroczystości rozpoczną się już w piątek mszą świętą z czuwaniem i uwielbieniem. Centralnej sobotniej Eucharystii o godzinie 10 przewodniczyć będzie kardynał Grzegorz Ryś. Podczas niej pobłogosławieni do posługi zostaną nowi animatorzy.
4: To jest duża liczba co do ostatnich kilku lat, gdzie około 70 było błogosławionych, więc to też w jakiś sposób nam pokazuje ten rozwój tych wspólnot formacyjnych.
0: W pielgrzymce weźmie udział nawet 3000 wiernych. Pogoda.
5: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
0: A wieczór pogodny w całym regionie. W Krakowie 20 stopni, w Zakopanem 17, bez opadów, biometr niekorzystny.
5: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

Eurythmics w Radio Plus. b.ingersleben@radiomyślnikplus.pl to adres mailowy, który przyda się Państwu, jeżeli będą Państwo zainteresowani książką. Zanim dziecko pójdzie do szkoły. Taki ma tytuł. Jeśli dziecko rozpoczyna szkolną przygodę, to droga nie zawsze jest prosta. Książka jest praktycznym poradnikiem, który pomoże zrozumieć, co naprawdę dzieje się z dzieckiem zarówno w szkole, jak i poza szkołą. Autorzy, pedagog i dwie psycholożki dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, ukazując najczęstsze wyzwania, z jakimi mierzą się dzisiaj dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Pokazują, jak to rozpoznać i w jaki sposób wspierać dziecko w obliczu takich trudności jak adaptacja do szkoły, problemy w nauce, relacje rówieśnicze, cyberprzemoc, a nawet ADHD i zaburzenia integracji sensorycznej czy też spektrum autyzmu. Każdy rozdział to nie tylko rzetelna analiza konkretnego problemu i opis rzeczywistego przypadku, ale też zbiór praktycznych wskazówek do zapamiętania i do wykorzystania w przyszłości. To nie jest książka teoretyczna. Można powiedzieć, że to przewodnik po codzienności z perspektywy psychologa i rodzica. b.ingersleben@radiomyślnikplus.pl. Myślę, że książka pomocna tym właśnie z Państwa, którzy mają dzieci w wieku szkolnym i te dzieci do szkoły właśnie idą lub pójdą niedługo. b.ingersleben@radiomyślnikplus.pl. Odpowiem na pierwszy mail, który w tej sprawie dotrze do mojej skrzynki po książkę. Trzeba będzie powatygować się do radia, bo pocztą nie wysyłamy.

0: wiemy już, że książka powędruje do pani Justyny, a pani Justyna za chwilę w skrzynce mailowej będzie miała informację, jak tę książkę odebrać.
1: Reklama.

0: 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy Frosta kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
0: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Znowu niespodzianka?

Kolejne wydarzenie, o którym chcę Państwu opowiedzieć, odbędzie się w Zakopanem za półtora tygodnia, 12 września, ale konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Historia jest długa. Rozpoczyna się w roku 1961 w robotniczej dzielnicy Pilsen na południu Chicago. Grupa górali z Podhala podjęła się śmiałego przedsięwzięcia – nakręcenia własnego filmu. Dzięki ich determinacji powstało Góralskie Wesele. Najwcześniejszy znany pełnometrażowy zapis wesela podhalańskiego. Góralskie Wesele było wyświetlane jedynie kilka razy w 60-tych latach w Chicago. Film nigdy do Polski nie trafił. Uznany został za zaginiony. Ale dwa lata temu oryginał filmu na taśmie 16-milimetrowej został odnaleziony na farmie w Wisconsin. Konserwacja i cyfryzacja sfinansowana przez fundację umożliwiła powrót filmu na wielki ekran. Polska premiera odbędzie się właśnie za półtora tygodnia, 12 września, w kinie Sokół w Zakopanem o 19:30. Seans będzie poprzedzony wprowadzeniem dr Agaty Zborowskiej, która przedstawi historię powstania i odnalezienia filmu. Na pewno powie dużo, dużo więcej niż ja Państwu powiedziałem. Wstęp jest bezpłatny, ale tak jak mówiłem, konieczna jest jednak wcześniejsza rejestracja na stronie kina Sokół w Zakopanem. No bo tyle osób, ile może się w kinie zmieścić, tyle się zmieści. Mimo że wydarzenie darmowe, to trzeba jednak zapewnić sobie miejsce na sali.

słuchać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

sobotę na placu targowym Rydla w Krakowie odbędzie się koncert charytatywny. Ale nie sam koncert jest najważniejszy, bo odbędzie się zbiórka środków na wsparcie domu samotnej matki przy ulicy Przybyszewskiego. Organizatorem i pomysłodawcą w ogóle koncertu jest Jan Budziaszek, to perkusista zespołu Skaldowie. Początek o 11.30. Wystąpi chór Panny od Kmicica. Kmicicem będzie Jan Budziaszek. Panny od Kmicica to mamy uczniów szkoły podstawowej numer 93. Wystąpią z muzykami zespołu Skaldowie, ale będą też występy solowe i duet jazzowy, artystów będzie więcej. Będzie prowadzona zbiórka i sprzedaż książek i płyt, których autorem jest Jan Budziaszek. Dochód w całości przeznaczony będzie na wsparcie domu samotnej matki. Jeśli możecie Państwo dołączyć, plac targowy Rydla, początek o 11.30 w sobotę.

0: sprawy, zonda krypto i zaginięcia Sylwestra Suszka zostały połączone, potwierdził minister sprawiedliwości. Komendant miejski Policji w Jeleniej Górze odwołany po awanturze na stacji paliw. Ruszyła ogólnopolska kampania Złota Wstążka. Jest 19. Marcin Bartnik. Jestem poszkodowany, mówił dziennikarzom przed wejściem do siedziby prokuratury krajowej w Katowicach Rafał Zaorski. Ten inwestor giełdowy to jedna z trzech osób zatrzymanych dziś w sprawie zonda krypto. Zaorski miał mieć związki z Sylwestrem Suszkiem i jego giełdą BitBay, która później została przekształcona w zonda krypto. Jak powiedział dziś minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, śledztwa w sprawie zonda krypto i zaginięcia Sylwestra Suszka zostały połączone. Resort Sprawiedliwości zakłada, że Suszek nie żyje.
1: Mogę potwierdzić, że prowadzimy także postępowanie w kierunku wykrycia tych osób, które odpowiadają być może za śmierć właśnie pana Suszka. To śledztwo jest prowadzone wielowątkowo, więc każde z tych czynności dotyczą także tego elementu.
0: W toku prowadzonych przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe auta, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki, dodaje minister sprawiedliwości.
1: Priorytetem działania prokuratury w tej sprawie jest to, żeby zabezpieczyć jak największą liczbę środków, które mogą pochodzić z przestępstw. Ma to w przyszłości na celu także spowodować realne zaspokojenie wszystkich osób, które straciły te środki wraz z upadkiem tej giełdy.
0: Dodajmy, że funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości weszli dziś do siedziby Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz UOKiK-u, gdzie zabezpieczali dokumentację. Komendant miejski Policji w Jeleniej Górze odwołany. To reakcja na wydarzenia na stacji paliw w Wałbrzychu. Nagranie z tego incydentu obiegło internet. Zarejestrowano szarpaninę mężczyzn, do których podchodzi kolejna osoba i uderza pałką teleskopową. Potwierdzono, że udział w tych wydarzeniach brało trzech funkcjonariuszy. Wśród nich były już komendant miejski z Jeleniej Góry.
2: Decyzją komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu został on dziś odwołany z dotychczas zajmowanego stanowiska i przeniesiony do dyspozycji, a także zawieszony w czynnościach służbowych.
0: Informował Łukasz Dudkowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Służby podkreślają, że czynności wyjaśniające w tej sprawie są nadal prowadzone. Wczesne wykrycie nowotworu zwiększa szanse dziecka na skuteczne leczenie. Ruszyła ogólnopolska kampania Złota Wstążka. Chodzi o to, by zwrócić uwagę rodziców na niepokojące objawy u najmłodszych. O szczegółach Dawid Olszewski.
3: Wrzesień to miesiąc świadomości nowotworów dziecięcych, a jego symbolem jest właśnie złota wstążka. Organizatorzy kampanii apelują, by być onkoczujnym, mówi Jolanta Sękowska z Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową.
4: Czyli każda zmiana u dziecka musi być sprawdzona. Pragniemy uderzyć w najbliższe środowisko dziecka.
3: Pan Wiesław i jego żona zauważyli u córki niepokojące objawy. Rodzice zareagowali natychmiast.
5: No, u karolniki pojawiły się śniaczki na nóżkach. Okazało się niski poziom płytek krwi. Okazało się, że jest zespół mielodysplastyczny i jest potrzebny przeszczep szpiku.
3: Kampania Złota Wstążka potrwa przez cały wrzesień.
0: Jej przesłanie jest proste. Lepiej zbadać dziecko 10 razy niż oraz za mało. W Polsce każdego dnia około 3 rodzin dowiaduje się, że ich dziecko ma nowotwór.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Po zmroku na górskie wędrówki się nie wybierajcie, apeluje do turystów TPN i przypomina, że nocą poruszanie się po górach jest zabronione. Mimo że pogoda jeszcze dopisuje, to dzień staje się krótszy i trzeba to wziąć pod uwagę przy planowaniu wycieczek, ostrzega Tomasz Zając z TPN-u.
7: Jasno robi się przed godziną 6, tak realnie, natomiast ciemno około 19.30 tego dnia nam rzeczywiście ubyło. Jak chcemy wyjść na rysy, na Orlą Perć, no to oczywiście musimy wziąć to pod uwagę, warto spakować latarkę do plecaka, ale starajmy się szanować te przepisy Parku Narodowego, poruszać się w tych wyznaczonych ramach od świtu do zmierzchu.
0: Jak przypomina Tatrzański Park Narodowy, noc zarezerwowana jest dla dzikich zwierząt, by one mogły swobodnie przemieszczać się po terenie parku, gdzie w ciągu dnia jest zazwyczaj dużo ludzi.

miejsce kolejnego pikniku, o którym chcę Państwu opowiedzieć, może wyda się Państwu nieco dziwne. To szpital specjalistyczny imienia Stefana Żeromskiego. W tę sobotę organizowany jest tam pierwszy piknik integracyjny. To będzie m.in. wspólne zdjęcie osób urodzonych w tym szpitalu. Będzie też kino plenerowe i aukcja na rzecz Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci przy ulicy Odmętowej. To najważniejsze elementy wydarzenia. Piknik odbędzie się na terenach zielonych szpitala. Rozpocznie się w południe, potrwa mniej więcej do 17. Będzie sporo atrakcji dla dzieci i dla dorosłych. Najmłodsi będą mogli korzystać ze zjeżdżalni, ze ścianki wspinaczkowej. Będą brać udział w warsztatach filcowania. Uczestnicy będą mogli korzystać z bezpłatnych badań, ci dorośli również, i konsultacji. Będzie badanie słuchu, wzroku, ciśnienia, glukozy, spirometria. Będzie zwiedzanie schronu i pracowni rezonansu magnetycznego. Dzieci będą mogły samodzielnie badać pomidory i jabłka. A dla przyszłych rodziców przygotowane będą otwarte dni na porodówce. W czasie pikniku Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska będzie rozdawać sadzonki drzew. Będą konkursy, występy i nagrody. Tereny zielone szpitala imienia Żeromskiego to takie imieniny patrona tego szpitala. Piknik w sobotę od 12 do 17.

kwadrans po 19:00 Pet Shop Boys w Radio Plus, już za chwilę Aleja Gwiazd i Zdzisława Sośnicka. No a skoro mówimy o Alei Gwiazd, to pomówmy o gwiazdach. Był 2 września, rok 1946. Wtedy urodził się Billy Preston. Państwo zastanawiają się, kto to taki? To amerykański wokalista i klawiszowiec. Najbardziej znany jest dzięki udziałowi w nagraniach płyty Let It Be, Beatlesów. Miał na koncie też swoje własne przeboje, ale mniej znane niż Let It Be, Beatlesów. 2 września 2021 roku zmarł Mikis Theodorakis. To z kolei kompozytor muzyki rozrywkowej, filmowej i poważnej. Ma na swoim koncie tak wiele kompozycji i tak wiele sukcesów, że trudno je wszystkie wymienić. Zmarł w wieku 96 lat, a sławę międzynarodową przyniosło mu skomponowanie muzyki do filmu Greg Zorba. To był rok 1964. Obiecana Aleja Gwiazd.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
1: Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516 564 249.
2: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

0: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości lokalne. Zarzut udziału w bójce usłyszał 17-latek podejrzany w sprawie brutalnego pobicia 36-letniego mężczyzny na osiedlu w Willowym w Nowej Hucie. Nastolatek został zatrzymany na Słowacji, mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
1: Mężczyzna został zatrzymany, doprowadzony do prokuratury. Tam przedstawiono mu zarzut udziału w pobiciu. I dzisiaj odbyło się posiedzenie sądu w tym przedmiocie. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i tymczasowo aresztował tego mężczyznę na okres 3 miesięcy.
0: Słowackie służby zatrzymały w związku ze sprawą łącznie 3 osoby, które po śmiertelnej bójce uciekły za południową granicę. 2 nadal czekają na przekazanie polskim służbom. Prokuratura zdecydowała o przedstawieniu im zarzutów udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia.
2: To są wiadomości Radia Plus.
0: Bramki na odcinku A4 Kraków-Katowice znikną w marcu przyszłego roku, a za 7 lat trasa powiększy się o 3 pas. Pozostaną jednak opłaty dla ciężkich pojazdów. To zapowiedzi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która wiosną 2027 roku przejmie zarządzanie nad tym odcinkiem autostrady.
3: Jesteśmy na etapie wyłonienia wykonawcy na wykonanie dokumentacji z decyzją środowiskową. To ma nastąpić na dniach. No i potem będzie już normalnie związany z cyklem już prowadzenia prac budowlanych. Proszę pamiętać, że kwestia jest rozbudowy o 3 pas, także w grę wchodzą obiekty mostowe. To będzie też kwestia oceny, przebudowy, rozbudowy.
0: Mówi Maciej Ostrowski, dyrektor oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie. Pierwsze prace związane z rozbudową autostrady A4 rozpoczną się w 2030 roku.
2: To są wiadomości Radia Plus.
0: Wstęp do filozofii i teologii, historia Kościoła oraz lektura tekstów świętego Tomasza z Akwinu. To czeka na słuchaczy dominikańskiego studium filozofii i teologii. Trwają zapisy na nowy rok akademicki.
4: Ma na celu przybliżyć wiernym podstawy i tłumaczyć podstawy filozofii i teologii, ale tak naprawdę rozumowe podstawy wiary. Zobaczył, że warto intelektualnie mierzyć się z naszą wiarą. To jest takie główne nasze przesłanie.
0: Mówi ojciec Jakub Bluj, dyrektor dominikańskiego studium filozofii i teologii. Studium trwa 4 lata. W zajęciach będzie można uczestniczyć stacjonarnie oraz online. Spotkania odbywają się w soboty co 3-4 tygodnie.
4: Głównie pierwsze 2 lata to są takie wykłady w cyklu, które mają przybliżyć właśnie podstawy filozofii czy teologii. 3 rok to jest konwersatorium bardziej, czyli jest czytanie tekstów z komentowaniem. Rok 4 to jest rok, który jest poświęcony po prostu Biblii.
0: Dodaje ojciec. Zapisać można się przez stronę internetową Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii, a rekrutacja potrwa do 27 września.
5: Pogoda.
6: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
0: A wieczór pogodny w całym regionie. W Krakowie 20 stopni, w Zakopanem 17, bez opadów, biometr niekorzystny.
6: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

b.ingersleben@radiomyślnikplus.pl. Ten adres mailowy w tej godzinie również może się przydać. Długi trzeba spłacać. A niespłacony dług to tytuł książki, którą ze sobą przyniosłem. W okolicy Poznania zaczynają ginąć przypadkowe osoby. Wiele wskazuje na to, że zbrodnie nie zostały popełnione w afekcie, bo chociaż ciała ofiar zostały brutalnie okaleczone, sprawca zadał rany bardzo precyzyjnie. Komisarze Maja Lewandowska i Antoni Szymański początkowo podejrzewają, że mogą mieć do czynienia z handlarzami organów, ale w toku śledztwa wychodzą na jaw kolejne elementy układanki. Zmarli byli częścią tej samej szkolnej grupy, a ich wspólna przeszłość skrywa mroczną tajemnicę. Każdy kolejny trop prowadzi do pytań, których nikt nie chce zadawać. Kto był ofiarą, a kto katem? Dlaczego ktoś zaczyna rozliczać dawnych znajomych w tak bezlitosny sposób? Jak daleko jest w stanie posunąć się sprawca i czy policjanci wygrają wyścig z czasem? Niespłacony dług. Myślę, że trzymająca w napięciu książka dla słuchaczy Radia Plus, którzy mają silne nerwy. b.ingersleben@radiomyślnikplus.pl. Proszę pisać, odpowiem na pierwszy mail w sprawie książki, który dotrze do mojej skrzynki. Po książkę, przypomnę, trzeba będzie pofatygować się do radia, bo pocztą nie wysyłamy. 20 minut do 20.

0: Reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
1: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
2: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
3: Raz, dwa, trzy.
2: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
0: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Halo, halo! Uwaga uczniowie, rodzice, nauczyciele! Markety Jan zapraszają na szaloną wyprzedaż artykułów szkolnych. Złap 20% rabatu na wszystko, co potrzebne do szkoły. Długopisy, plecaki, kredki, piórniki, a nawet linijki. Masz czas do końca września. Markety Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
5: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i

Kolejna propozycja dotyczy Podgórza i niedzieli. To wspólne świętowanie w czasie rodzinnego pikniku na placu Agnieszki Jałbrzykowskiej. Od 11 do 15 zaplanowane są tam warsztaty, animacje dla dzieci, spotkania z sąsiedzkiem i wspólne działania artystyczne. Wstęp wolny. Początek o 11. Do 13 będzie można brać udział w rodzinnych warsztatach stolarskich, autka. Będą zajęcia stworzenia biżuterii oraz warsztaty plastyczne, w czasie których dzieci wykonają z gliny domki i kamienice. No ciekawie. Będą też propozycje dla osób zainteresowanych przyrodą. W czasie warsztatów, od nasionka do drzewa, będzie można poznać różne gatunki drzew i roślin, zobaczyć ich fragmenty, pooglądać pod mikroskopem tkanki tychże roślin. Uczestnicy tego warsztatu przygotują również ekologiczne torby, ozdabiając je roślinnymi wzorami. Przez cały czas trwania tego wydarzenia, czyli od 11 do 15, dla najmłodszych będą animacje, m.in. zmywalne tatuaże, warkoczyki kolorowe i balonowe zoo. Jednym z ważniejszych punktów tego wydarzenia będzie jednak wspólne tworzenie ceramicznej mozaiki Podgórzanki, mozaika pamięci. To artystyczne działanie będzie okazją do współtworzenia pamiątki związanej z miejscem i jego mieszkańcami. To piknik na placu Agnieszki Jałbrzykowskiej w Podgórzu od 11 do 15 w nadchodzącą niedzielę.

0: na skateparku Forum Skate Pool w Krakowie znów odbywać się będą bezpłatne, regularne treningi deskorolkowe dla dzieci i młodzieży. W każdą niedzielę. W dwóch grupach. Od 15 do 16.30 i od 16.30 do 18.00. Zajęcia poprowadzą doświadczeni instruktorzy na co dzień związani z KRK Skate School. Można liczyć na profesjonalne wskazówki, indywidualne podejście i bezpieczne warunki do nauki. Pierwsze zajęcia w nadchodzącą niedzielę. Udział jest całkowicie bezpłatny. Rejestracja uczestników odbywa się na miejscu przed rozpoczęciem zajęć. W przyszłości planowane jest uruchomienie zapisów online. A więc od tej niedzieli o 15.00 pierwsza tura. Do 16.30, druga od 16.30 do 18.00.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: O 20.00 wiadomości. My usłyszymy się jutro w magazynie reporterów po 16.00. Bogdan Ingersleben. Dziękuję za dziś. Do usłyszenia.

0: Podejrzane pakunki w okolicach Dworca Wschodniego w Warszawie. Akcję służb obserwuje nasz reporter. Ofiary wybierał przypadkowo. Wrócimy do zabójstwa w Kędzierzynie-Koźlu. Jest kolejny rekord niskiego stanu Wisły w stolicy. Jest 20. Marcin Bartnik. Na początek Warszawa i służby postawione na nogi. Wszystko przez podejrzane pakunki znalezione w okolicy Dworca Wschodniego. Na miejscu m.in. pirotechnicy, policjanci, którzy zabezpieczają okolice dworca. Wszystko przez 5 paczek, które patrol Straży Miejskiej odnalazł na przystanku autobusowym. Z jednej z nich wystawały kable. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski, który zna szczegóły.
1: Na pierwszy rzut oka pakunki mogły wyglądać podejrzanie, stąd stanowcza reakcja służb. Okazało się, że w paczkach pozostawionych bez opieki były płaskie baterie, które nie stanowiły zagrożenia dla nikogo. Ktoś musiał najwidoczniej zapomnieć paczki, którą być może odebrał ze sklepu elektronicznego. Wezwani na miejsce pirotechnicy zabezpieczyli teren. Na miejscu pojawiła się też specjalna ciężarówka saperów, ale jak Państwo zapewne słyszą w tle, ruch w okolicy Dworca Wschodniego, chodzi o część od strony lubelskiej, został właśnie przywrócony.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękuję za relację. A tak stanowcza reakcja służb to efekt ostatnich podpaleń zakładów produkujących drony oraz elementy dla śmigłowców w Polsce. Premier oraz szef MSWiA wprost nazwali je akcjami sabotażowymi. Ofiary wybierał przypadkowo. 19-latek zatrzymany w związku ze zbrodnią w Kędzierzynie-Koźlu miał dokonać napaści także w Opolu. Jakub L. usłyszał dwa zarzuty. Zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 49-letniej kobiety w Kędzierzynie oraz usiłowania zabójstwa mężczyzny w Opolu. Przyznał się do winy, grozi mu dożywocie.
2: Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. Konieczne będzie badanie Jakuba L. przez biegłych lekarzy psychiatrów celem oceny jego poczytalności.
0: Mówi Stanisław Bar z prokuratury okręgowej w Opolu. I dodaje, że podejrzany obie ofiary wybrał przypadkowo.
2: Podejrzany po jego zatrzymaniu, zatrzymującym go funkcjonariuszom policji oświadczył, że to on stoi za incydentem, który miał miejsce w Opolu, gdzie zaatakował nieznaną mu osobę, uderzając ją młotkiem w głowę.
0: Do zabójstwa 49-letniej Diany R. doszło w piątek w lesie na przedmieściach Kędzierzyna-Koźla. Ofiara wyszła na spacer z psem. Zaatakowany w Opolu mężczyzna wciąż przebywa w szpitalu i na razie nie może zostać przesłuchany. 400 tysięcy złotych, tyle Caritas Polska przekazuje środków własnych na pomoc poszkodowanym w ubiegłotygodniowej powodzi w Nepalu. Jak mówi dyrektor organizacji, ksiądz Janusz Majda, Caritas dostarczyła także niezbędne leki, aby zapewnić ciągłość podstawowych świadczeń zdrowotnych.
3: Wiemy, że w tej chwili potrzeby są ogromne, dlatego już dziś środki te zostaną przeznaczone na najpilniejsze potrzeby – żywność, czystą wodę, artykuły higieniczne i medyczne, a także na zapewnienie bezpiecznego schronienia.
0: Caritas pozostaje w stałym kontakcie z lokalną jednostką. Cały czas trwa również zbiórka pieniężna na stronie Caritas Polska.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Jest kolejny rekord na Wiśle. Na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary zanotowano rekordowo niski stan wody na poziomie 98 cm. Jak przypomina Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dotychczasowy najniższy zarejestrowany poziom rzeki na tej stacji wynosił 100 cm i został osiągnięty pod koniec ubiegłego tygodnia. W całej Polsce łącznie obowiązuje 91 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną, w tym także dla zlewni obejmujących obszar Warszawy.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Środek tygodnia, w środku wydarzeń. Mariusz Syta. Kłaniam się nisko i zapraszam na wieczór i najbliższe dwie godziny w Radio Plus. To może spis treści. Ten od końca. Trwa walka władzy pod Wawelem. Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa wzbudzają sporo emocji. I to nie tylko w samej stolicy Małopolski. Za nami debata Superekspresu z głównymi kandydatami. Podsumujemy ją po 21:00 z prowadzącym to medialne starcie polityków i samorządowców Markiem Balawajdrem. Zabrzmi też prosto z Krakowa głos eksperta, a będzie to politolog Tomasz Synowiec z Klubu Jagiellońskiego, ale to po 21:00. Wcześniej, jako o 20:40, o pomocy dla Nepalu po katastrofalnej powodzi, no ale też szerzej o tym, jak wyglądają takie akcje humanitarne, o tym Michał Mikołajczyk, prezes Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK. A na początek będziemy na polskich drogach. Czy w związku z tym mamy czego się bać? Na łączach Radia Plus Łukasz Zboralski, ekspert od bezpieczeństwa ruchu drogowego i naczelny portalu BRD24.pl. Halo, halo?
2: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Czy ekspert od bezpieczeństwa ruchu drogowego czuje się bezpieczny na polskich drogach, czy nie?
2: To jest bardzo trudne pytanie. Ogólnie rzecz biorąc, czuję się coraz bardziej bezpieczny. No i przez ostatnich 5 lat czuję znaczny komfort i znaczną poprawę bezpieczeństwa, no ale całkowicie bezpieczny, tak jak na drogach norweskich, na których jeździłem, czy w Szwecji, to jeszcze się nie czuję.
1: A dlaczego? Znaczy oni są lepsi, tak?
2: Bym powiedział, że nie są lepsi, dlatego że myśmy w Polsce od 2022 roku udowodnili, że jeśli są stosowne kary i egzekwowanie tych kar, to Polacy wcale nie są gorszymi kierowcami od innych, wręcz są dzisiaj lepszymi od wielu w Europie, bo za ostatni rok podsumowanie liczby wypadków śmiertelnych komunikacyjnych na milion mieszkańców w Polsce plasuje nas dokładnie w środku krajów Unii Europejskiej, więc jest dużo krajów już gorszych od nas. Natomiast no, oni mają na pewno dużo większy komfort w tym, jak myślą o drogach, jak kształtują te drogi, żeby nie dochodziło do trudnych sytuacji. Mają też znacznie jeszcze jednak lepszą egzekucję kary dla tych, którzy chcieliby być totalnymi wariatami na drogach. Mają też no, dużo ostrzejsze, tam w Norwegii można trafić do więzienia za przekroczenie prędkości. To takie powyżej 30 km na godzinę od dopuszczalnej. Więc no, jeździ się tam dużo bardziej komfortowo z takich głównych dwóch powodów. Po pierwsze, na jezdni nie ma tylu pułapek, nie ma tylu trudnych sytuacji. Po drugie, no jednak kierowcy są tam bardziej stonowani przez to, że wyrośli w tej kulturze, która się tak właśnie kształtuje. Dobrze się ich uczy, uczy się ich być bezpiecznymi, a nie zdać prawo jazdy tylko. A potem się egzekwuje od nich to, żeby tak postępowali na drodze. I oni tak postępują, przekazując następnym pokoleniom, że to jest właśnie tak, jak powinno być.
1: No to tylko żałować, że nie jesteśmy wieczorową porą w Radiu Oslo i możemy sobie porozmawiać o tym, jak to dobrze na naszych norweskich drogach, a jesteśmy
2: oni
1: w
2: tak
1: radiu,
2: nie mówią. To jest najciekawsze.
1: Może
2: nie.
1: Są skromni.
2: I jak rozmawiam na przykład... Nie, oni ciągle rozumieją, że chcą coś poprawiać. Oni są daleko przed nami w tym, a jak rozmawiam z, nie wiem, ze szwedzkimi badaczami o systemie kształcenia młodych kierowców, nie? Oni zrobili to 1000 razy lepiej od nas, a jak mówię, rozmawiam z badaczami niezależnymi, bo oni rządowi sugerują rozwiązania, to mówią, jeszcze tyle powinniśmy zrobić i tyle, a ten rząd trochę się ociąga. I to jest wspaniałe, że ludzie, którzy są przed nami, ciągle myślą, co możemy lepiej.
1: No dobrze, ta trasa, polska droga doprowadziła nas aż do Skandynawii, ale może zawróćmy i pojawmy się znowu na rzeczywiście polskich drogach. Rzeczywiście statystyki to jedno, do nich może jeszcze dojdziemy. I one może nie najgorsze, jeżeli na nie patrzymy, ale statystyki to jedno. Drugie to są te tragedie, które co chwila się pojawiają, które wstrząsają, które sprawiają, że złość w nas narasta, no proszę bardzo, nawet z ostatniego czasu. Śmierć małżeństwa i niemowlę w szpitalu, w tę rodzinę, na chodniku w Krakowie wjechał samochód, jechał za szybko, stracił panowanie kierowca nad pojazdem. Tragedia, która wstrząsnęła całą Polską. Wczoraj na autostradzie A1 w kierunku Gliwic kierujący ciężarówką wjechał w ciąg pojazdów ekipy remontującej jezdnię. 4 osoby zginęły, 4 kolejne w stanie ciężkim zostały przetransportowane do szpitala. Ten kierowca, dodajmy, dzisiaj usłyszał zarzuty nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Portal BRD24.pl od początku tą sprawą się zajmował. Jakie są Państwa ustalenia?
2: jeśli chodzi o ten ostatni wypadek na autostradzie A1, no to ustalenia są też takie i nieoficjalnie już to też wiemy, że ten kierowca w kabinie miał dwie karty do tachografu innych kierowców. No i to będzie musiała zbadać teraz prokuratura i policja, czy ich używał. Jeśli tak, no to może się okazać, że to był człowiek, który oszukiwał system w tej firmie i jeździł na wielkim zmęczeniu, bo oni mają po to karty w tachografach, żeby nie móc jechać więcej niż ileś godzin. No i ten wątek jest do rozpatrzenia, bo my nie wiemy tak naprawdę, nie ma nagrania z samego wypadku. Prokuratura prosi świadków, że może ktoś nagrał, żeby odtworzyć to, co naprawdę się stało i dlaczego kierowca, będąc trzeźwym, bo to zbadano, wjechał jednak w pojazdy zabezpieczające pracę. Nie było tam śladów hamowania, to też ustaliłem nieoficjalnie, więc no jakby do końca nie widział. Natomiast dzisiaj z kolei, czy wczoraj wieczorem, ale dzisiaj to się zrobiło o tym głośno, no pokazałem nagranie na niecałą godzinę przed wypadkiem, które udowadnia, że pracę i tych ludzi, tą całą grupę ludzi niewłaściwie na tej autostradzie zabezpieczono. Że mamy pewne standardy i schematy zabezpieczenia takich prac, zarówno żeby się nie stało nic pracownikom, ale i żeby się nie stało nic kierowcom, którzy jeżdżą w tym rejonie potem. No i to było wykonane niezgodnie ze sztuką i nie dało tym ludziom żadnych szans na to, żeby można było ich ocalić. No i to jest to tutaj poważny problem, ponieważ już rozmawiamy o tym od ponad roku. Eksperci z branży wskazywali, że tak się dzieje, że te prace na papierze są organizacje przez wykonawców dawane do zatwierdzenia administracji rządowej. Ona zatwierdza, ta drogowa służba, że okej, tak ma to być, a potem nikt nie sprawdza, czy w rzeczywistości to jest dobrze. No i skończyło się to ogromną tragedią i mam nadzieję, że to wstrząśnie urzędnikami, że zaczniemy kontrolować, jak naprawdę te prace są zabezpieczane i nakładać kary na firmy, jeśli nie robią tego dobrze.
1: Ja to i tak mam wrażenie, sam pan to teraz wywołał, że to właśnie w ten sposób działa. Dochodzi do jakiejś tragedii na trasie, szeroko rozumianych tragedii na trasie, bo to są różnego typu, tego typu właśnie wydarzenia. Czy jak tu w przypadku A1, czy w przypadku kierowcy z zakazami, który po raz kolejny wsiada za kierownicę i doprowadza do śmiertelnego na przykład wypadku, czy do kierowcy, który znów był nietrzeźwy i znowu spowodował wypadek, że tylko w obliczu tragedii, śmierci, łez, rozpaczy, dopiero w tym momencie coś się zmienia.
2: Prawo drogowe jest pisane krwią na całym świecie. I tak to niestety wyglądało dawno temu, gdzieś tam w Holandii, kiedy przy takich wypadkach, nieszczęściach takich spektakularnych, dopiero powstał taki ruch społeczny, że nie chce, żeby zabijać dzieci na drogach, że chcą być bezpieczni. I w tym kraju zaczęły się przemiany. Tylko że jeśli tam do tego doszło, to te przemiany zaczęły być potem już systematyczne. Czyli rząd postanowił prowadzić taką politykę opartą na faktach, badaniach, żeby nie być tylko wstrząsanym tragediami i reaktywnie reagować, że był wypadek, to teraz szybko coś wymyślmy, jakoś zmienimy prawo, tylko żeby mieć plan, żeby mieć badania, żeby mieć, żeby iść tym planem przez dziesięciolecia, zmieniając wciąż i coś poprawiając, weryfikując swoje posunięcia. Tego brakuje polskim rządom. Nie wiem, czy to ten protestantyzm sprawiał, że się myśli długofalowo, pracuje społecznie, wspólnie nad czymś, bez względu na to, czy jest lewica u władzy, czy prawica. Bezpieczeństwo na drodze to jest coś, co nie dzieli politycznie. A u nas rzeczywiście nie prowadzimy niestety do dziś żadnej polityki państwowej, jeśli chodzi o bezpieczeństwo drogowe. To rzeczywiście wygląda do tej pory tak, że jak jest jakaś tragedia, jakiś człowiek z zakazami sądowymi kogoś zabija, potem ja jako dziennikarz nurkuję w aktach. Pokazuje na przykładzie tych akt, że polscy sędziowie są po prostu pobłażliwi, że to oni doprowadzają tego człowieka do zrozumienia, że nic mi nie grozi, mogę tak jeździć. I w końcu on swoje życie psuje życie innych. No i wtedy dopiero minister mówi, nie, zmieniamy to, sędziowie będą musieli od razu za złamanie zakazu dawać zakaz dożywotni i bezwzględnie wsadzać ich do więzienia, chociaż na krótko. Gdybyśmy mieli politykę prowadzoną długofalowo i rzeczywiste, poważne plany pilnowane przez każdego następnego premiera rządu, to wielu rzeczy byśmy już uniknęli, bo byśmy już byli dalej. Oczywiście nie wszystkiego unikniemy. Zawsze się wydarzą jakieś takie tragedie i wypadki, które będą nadal nas zmuszać do myślenia, co jeszcze możemy zrobić, żeby to się nie wydarzało, ale już nie w taki sposób, że dopiero otwieramy oczy, że jeżdżenie na zakazach sądowych jest powszechne. Że dopiero jak zaczęliśmy odbierać pijanym kierowcom samochody, to widzimy, że jest 600 samochodów zabezpieczonych miesięcznie. To znaczy, znaczy, że poważny jest problem alkoholików za kierownicą i tak dalej, i tak dalej. My ciągle działamy tylko na zasadzie reakcji. Życzyłbym sobie, żebyśmy wypracowali w państwie polskim politykę, która trwa i jest planowana.
1: No a właśnie zmiany dla młodych kierowców już na horyzoncie. Między innymi o tym już za chwilę. Naszym gościem jest Łukasz Zboralski, ekspert od bezpieczeństwa ruchu drogowego, naczelny portalu BRD24.pl, który powiedział, że prawo drogowe jest pisane krwią. Ciąg dalszy nastąpi już za chwilę, to jest środek tygodnia w Radio Plus.
0: Radio Plus. Środek tygodnia.
3: Reklama.
4: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Sprawdź w salonach Peugeot Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Peugeot.golemo.pl. Masz pomysł na działanie w swojej okolicy? Zdobądź dofinansowanie do 5000 zł z Funduszu Inicjatyw Międzynarodowego Roku Wolontariatu. Ty działasz, my finansujemy twoją inicjatywę. Złóż wniosek do 14 września. Więcej informacji na stronach operatorów Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego, Stowarzyszenia Sursum Corda i Fundacji Bieszczadzkiej. Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw Międzynarodowego Roku Wolontariatu.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: No, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: W środku tygodnia w Radio Plus o polskich drogach, a nim jedziemy w towarzystwie naszego gościa na łączach, Łukasz Zboralski, ekspert od bezpieczeństwa ruchu drogowego, naczelny portalu brd24.pl. 2 września w kalendarzu, to znaczy, że jutro 3. Żelazna logika. Co się jutro wydarzy, wie pan?
2: A jutro jeszcze w sumie nic, bośmy trochę w mediach źle pisali o tym, tak naprawdę dopiero od 4 września, czyli, ale też no, jest takie zamieszanie pewne, że już to wiemy też, że jutro ten, kto zda egzamin na prawo jazdy do godziny 16, to zda go w starym trybie, a po 16 jak zda, to już będzie takim nowym kierowcą, który go będzie obowiązywał 2-letni okres próbny.
1: Serio? Lepiej się załapać przed 16, a dlaczego? Skąd ta godzina?
2: Tak. Nie. Że z godzina wynika stąd, że no, ktoś tutaj w rządzie, planując tę wielką zmianę, nie przewidział, że ten system trzeba będzie jakoś tak uruchomić i połączyć, że no, tutaj będzie pewien taki przeskok czasowy. Rozumiem, że to z jakichś informatycznych problemów im wyniknęło. No i będzie tak akurat dziwnie zrobione, że nie od 4, tylko jakoś tam od 3, od 16 ci ludzie będą chyba już wpadać w nowy tryb.
1: A
2: na pewno
1: jest
2: ci, którzy
1: zdadzą
2: jutro poszedł. Tak, nowy tryb będzie wyglądał tak, że no, przyjmijmy, że od 4 września ludzie, którzy zdają egzamin na prawo jazdy, czy to są młodzi najczęściej, ale też na przykład ktoś 50-letni, który zda 4 września, będzie tak zwanym kierowcą młodym, który będzie miał 2-letni okres próbny. I ten okres próbny będzie się charakteryzował kilkoma rzeczami. Po pierwsze, tych kierowców w ciągu 2 lat będzie obowiązywał zerowy limit na alkohol, czyli nie ma nawet 0,2. Do tego 0,2 nawet nie można mieć, czyli 0,17 promila czy 0,1 to już jest wykroczenie. O, ten człowiek musi mieć 0,0. Po drugie, jeśli będzie grzeszył na drodze i zdobędzie punkty karne i przekroczy liczbę punktów 12, to będzie musiał iść na specjalny kurs bezpieczeństwa ruchu drogowego za 500 zł w ośrodku doskonalenia techniki jazdy. Będzie musiał odbyć zajęcia teoretyczne i praktyczne, wpaść w poślizg, hamować z 3 prędkości różnych, żeby przekonać się samemu, że nie daje rady w trudnych sytuacjach, że nie warto przekraczać swoich umiejętności, możliwości i doprowadzać do utraty przyczepności samochodu. Ubolewam nad tym, że to nie jest powszechny system, tylko że po prostu to będzie za karę. No ale na razie tak. No i co jeszcze, ten 2-letni okres się charakteryzuje tym, że jak ktoś będzie zbierał te punkty karne, to mu się będzie ten 2-letni okres przedłużał znowu, więc może w tym okresie tkwić długo, jak będzie źle jeździł.
1: No to z perspektywy osoby zdającej bez wątpienia lepiej to zrobić przed 16 niż po 16 jutro. Tylko jak lepiej dla...
2: Nie powiedziałbym.
1: Może dla tych osób tak, ale jak dla użytkowników? Czy to są dobre regulacje? To jest dobra droga?
2: To jest bardzo dobra droga. Ja marzę o tym, żeby w tych wszystkich zmianach w Polsce, no kary, żeśmy już tutaj zbili na dobry pułap. No jeszcze to, ta sieć łapiąca ludzi nie jest taka, jaka powinna być, jaka jest w Szwajcarii na przykład, ale system kształcenia kierowców, który mieliśmy zakorzeniony w PRL-u, nie uczy ludzi właściwej jazdy. Nigdy nie uczył. Uczy zdać egzamin, uczy rozpoznawać znaki, uczy na pamięć krzyżówek, jak się zachować na skrzyżowaniu. To jest wszystko bardzo ważne. Natomiast on nigdy nie uczył i nie wychowywał do tego, żeby zrozumieć, jak działa człowiek w samochodzie, żeby zrozumieć, że jak jestem młody, to podlegam pewnym impulsom. Jak sobie z tym radzić? Jak nie wcisnąć gazu, kiedy wszystko w tym wieku mi podpowiada, żeby to robić? Jak nie dać się podpuścić rówieśnikom, bo to jest moja duża pokusa, kiedy mam 18, 19, 20 lat. Jak rozumieć ryzyko na drodze, jak je dostrzegać, jak działa mój organizm, co to jest czas reakcji człowieka, to wszystko, ta cała baza wiedzy powinna zostać przekazana każdemu młodemu człowiekowi, żeby on się na drodze nie zabił i żeby nie zabił innych. No, ja tu trochę prywatnie próbuję na razie nadrobić ten system kształcenia. Jeśli mogę o tym powiedzieć, to właśnie w księgarniach będzie się ukazywała moja książka na ten temat. To jest książka Mistrz Kierownicy. Od 9 września będzie w księgarniach i w tej książce napisałem wszystko to, co powinien wiedzieć każdy młody kierowca, ale powinien po nią sięgnąć w Polsce każdy, kto ma prawo jazdy nawet 30 lat, bo tam są rzeczy, których się nigdy nie dowiedział.
1: Mistrz Kierownicy. Na pewno jest to cenna lektura. Od razu oczywiście przychodzi mi do głowy słynny film, a właściwie seria filmów z Burtem Reynoldsem, Mistrz Kierownicy ucieka. No, tyle, że tutaj ten mistrz kierownicy to powinien być cudzysłów, bo chodzi mi o tych paramistrzów kierownicy, którzy uciekają, a mają zakaz za zakazem. Ponad 207 tysięcy kierowców w Polsce nie powinno siadać za kierownicą, przynajmniej takie dane ja mam. Tyle osób figuruje w policyjnej ewidencji z co najmniej jednym aktywnym zakazem prowadzenia pojazdów. Niektórzy z tych kierowców mają ich po kilka, kilkanaście, rekordzista ponad 17.
2: Tak, ten problem w ostatnim roku naświetlaliśmy w mediach bardzo poważnie i tutaj chwała ministrowi Żurkowi i wiceministrowi Myrsze, że się w Ministerstwie Sprawiedliwości tym zajęli i pewne zaostrzenia prawa już w tym kierunku poszły. Niestety też po wypadkach śmiertelnych. Przypominam, choćby wypadek w Łomiankach, gdzie taki kierowca, który miał już zakaz i był pijany, zabił młodych ludzi wracających z weekendu, kiedy rok temu kierowca z zakazem i pijany jadący pod prąd w Warszawie na moście zabił ojca wracającego z synkiem motocyklem z meczu piłkarskiego. On dostał niedawno wyrok 14 lat więzienia, ale życia im to nie wróci. Więc tutaj pewne zaostrzenia już żeśmy zrobili w Polsce, czyli nie ma już nadawania nie wiadomo ilu zakazów sądowych po kolei, tylko każde złamanie sądowego zakazu dzisiaj w Polsce prowadzenia pojazdów wiąże się z tym, że sędzia musi dać od razu dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Przy czym wyjaśnię od razu, że dożywotni nie oznacza, że naprawdę do końca życia, bo po 10 latach, jak się człowiek wykazuje, że jest dobrym obywatelem, może się starać o przywrócenie mu możliwości kierowania pojazdami, po tym czasie może próbować uzyskać taką zgodę. No i myślę, że przed nami są jakieś kolejne jeszcze jednak regulacje, bo trochę sędziowie podeszli tutaj mocniej sami z siebie, czyli jak ktoś łamie sądowy zakaz, zwykle doprowadzony jest do sądu przez policję, w przyspieszonym trybie dostaje wyrok i zwykle to są bezwzględne wyroki pozbawienia wolności. Od razu. Już jak ktoś złamie zakaz, to już 3 miesiące więzienia, 6 miesięcy więzienia, zależy jaką tam miał kartotekę wcześniej, nie? Ale teraz już zapowiedziano, że już zapowiedziano, już minister Żurek zapowiedział, że chce też sędziom po prostu nawet odebrać możliwość taką, żeby orzekali karę w zawieszeniu w tych przypadkach, że chce, żeby sędzia zawsze musiał skazać kogoś na karę bezwzględnego pozbawienia wolności. Ona nie musi być długa, ale państwo ma pokazywać takim ludziom, że jak łamiesz sądowy zakaz, to masz, jak w banku, że idziesz do więzienia. I ja uważam, że to jest słuszny kierunek. Nawet nie wiem, czy nie powinno być tak, że jak się dostaje wyrok i dostaje się zakaz prowadzenia pojazdów, a nie dostaje się go za błahe rzeczy. W Polsce najczęściej za jazdę po pijanemu i po narkotykach, czy po wypadkach spektakularnych. To jak powinno być tak, że jak się orzeka wobec kierowcy zakaz na 3 lata, to jednocześnie orzeka się karę w zawieszeniu, nie wiem, 6 miesięcy i przy złamaniu zakazu automatycznie ta kara jest odwieszana i to wszystko by dużo uprościło, sędziowie nie musieliby od nowa orzekać tutaj kar w zawieszeniu. Więc myślę, że tą grupą specjalnej troski my się trochę pod względem kar jeszcze zajmiemy. Natomiast jeśli to dotyczy głównie osób z problemem alkoholowym, to myślę, że znowu państwo powinno do tego podejść bardziej holistycznie, no tak to ujmę. Czyli nie tylko musimy karać tych ludzi, ale próbować ich zdiagnozować i wydobyć z nałogu. Jeśli wyłuskuje policja pijanego kierowcę podczas kontroli, to on powinien mieć obowiązkowe stawiennictwo z terapeutą uzależnień. Terapeuta powinien rozpoznawać, czy to jest wybryk, przypadek, pokłócił się z żoną i napił, bo był wściekły, raz w życiu miał takie załamanie nerwowe, czy to jest człowiek, który pije 20 lat. I proponować mu terapię i umożliwiać tę terapię, żebyśmy, jak wyciągniemy chociaż część tych ludzi z tego nałogu, to oni nie będą wsiadali do samochodu po pijaku.
1: Ale tych wątków jest jeszcze więcej. Nawiązując do tytułu pańskiej książki Mistrz Kierownicy, książki, która mówi o tym, jak takim mistrzem zostać, to mamy przecież też zapowiedzi resortu infrastruktury, które chce, aby od przyszłego roku weszła w życie ustawa o zmianie w egzaminie na prawo jazdy. Chodzi m.in. o wyeliminowanie egzaminu na placu manewrowym, przeniesienie też tego ciężaru egzaminu na miasto. Czas nas goni już teraz, więc mam wrażenie, że wywołałem temat, który będzie świetny na nasze kolejne spotkanie. Tak na marginesie, jak przystało na eksperta od bezpieczeństwa ruchu drogowego wokół pana, jak słyszę, bardzo wzmożony ruch teraz.
2: Tak, akurat trafiliśmy tak, że jestem jeszcze chwilę na drodze, na szczęście w takim miejscu, w którym nie muszę się skupiać, ale przejeżdża tu dużo. Akurat jechały jakieś samochody na sygnałach cały czas.
1: Więc wszystko pasowało do siebie jak w układance po prostu.
2: Trochę nie pasowało, bo ja staram się nie rozmawiać podczas prowadzenia samochodu. Nawet jeśli jadę jakąś drogą, na której nie ma dużego ruchu, lepiej jest tego nie robić, nie angażować swojego mózgu w takie rozmowy. To jest, tutaj byłem umówiony z wami na rozmowę i nie miałem szans jej odbyć w inny sposób niestety dzisiaj. Bardzo chciałem na stacjonarnie to zrobić, ale musiałem wyruszyć z pewnego miejsca i to jest mój grzech w ogóle. Jest mi za to wstyd trochę. Wyjątkowa sytuacja.
1: No, ale następnym razem pan dojedzie na pewno. Bezpiecznie. Łukasz Zboralski, ekspert od bezpieczeństwa ruchu drogowego, naczelny portalu BRD24.pl. Bardzo dziękuję i szerokości oczywiście. A już za chwilę w studiu Radia Plus Michał Mikołajczyk, wolontariusz, członek zarządu głównego i prezes mazowieckiego oddziału okręgowego PCK. Porozmawiamy o pomocy dla Nepalu.
0: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: A w środku tygodnia jesteśmy w środku wydarzeń, tych najważniejszych nie tylko w Polsce, ale także na świecie. Mariusz Syta, ponownie kłaniam się nisko. Do 1130 wzrosła łączna liczba ofiar śmiertelnych katastrofalnej powodzi błyskawicznej, która przed tygodniem zniszczyła pogranicze Nepalu i Chin. Łącznie w całym regionie poszukiwanych jest blisko 4,5 tysiąca ludzi, w tym setki turystów z zagranicy. O polskiej pomocy dla tego zakątka świata. Nasz kolejny gość w studiu Radia Plus, Michał Mikołajczyk, wolontariusz, członek zarządu głównego i prezes Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Zaraz po tragedii Polski Czerwony Krzyż ruszył z ratunkiem i pomocą. To jakie są działania? Co się już udało zrobić i co przed państwem?
2: Mam zaszczyt, przyjemność być jednym z 15 milionów wolontariuszy i osób związanych z tą organizacją humanitarną Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Więc jeżeli nawet my na miejscu tutaj dopiero zbieraliśmy informacje, docierały do nas informacje o tej tragedii tam dziejącej się w Nepalu, to tam na miejscu Stowarzyszenie Krajowe, konkretnie Nepalski Czerwony Krzyż, już był obecny. Niósł pomoc, oceniał potrzeby, co istotne, proszę zobaczyć, przecież ten kraniec świata dotykany jest nie tylko licznymi klęskami i katastrofami, ale także napięciami politycznymi, delikatnie rzecz nazywając, ale na przykład Chiński Czerwony Krzyż też udzielał pomocy. Rozmiar tej katastrofy, jej niespodziewaność, jeżeli tak mogę powiedzieć, była ogromna, bo ani opady, ani susze, gdzie możemy kojarzyć czy z powodzią, czy z pożarem, nie zapowiadały tego kataklizmu. Oczywiście można powiedzieć, zmiany klimatyczne, działalność człowieka, nagle oberwała się ogromna część lodowca i porwała ze sobą to, co może nieść woda, uruchomiana tą zmianą tamtej geologiczną, czy ukształtowania terenu. I niespodziewanie pozbawiła od razu życia wielu osób, wielu uwięziła, wielu straciliśmy kontakt. I niestety z godziny na godzinę, ale na pewno z dnia na dzień ta liczba osób zabitych, już potwierdzone zgonów, rośnie. Cały czas zaginionych, ale także i tych, gdzie liczą się godziny, bo ratownicy próbują dostać się do ciągle kilkuset osób uwięzionych tamtej hydroforni, tak to nazywając. W takich sytuacjach istotne jest ratowanie, poszukiwanie, ale ratowanie życia, czyli woda pitna, woda higieniczna, ta brudna woda powodziowa, ona jest zawsze brudna, zawsze niebezpieczna, ale w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z błotem, ona nie tylko utrudnia dotarcie, poszukiwanie, ale także i no, jest niebezpieczna pod kątem oblepiania dróg oddechowych, więc to jest specjalistyczna pomoc. Więc woda pitna, woda higieniczna, jedzenie, pakiety medyczne, bezpieczne schronienie i rzecz, która nie przychodzi nam jako pierwsza do głowy, ale bardzo istotna. Informacje, poszukiwanie, czyli o osobach zaginionych. Takie bezpieczeństwo psychiczne, psychologiczne osób, które na przestrzeni tych kilku dni zostały odnajdywane. Dosłownie kilka dni temu, 30 sierpnia na świecie obchodziliśmy Światowy Dzień Osób Zaginionych. I to jest ciekawe, bo bardzo często kategoryzujemy tą grupę jako tych, którzy są zaginieni w wypadku działań zbrojnych. Natomiast tu cały czas, pan redaktor też przytoczył liczbę około 4000 osób zaginionych. To jest ważne, by wiedzieć, co tego ranka stało się z osobami, dziećmi w szkole, osobami idącymi do pracy, czy tymi, którzy zostali w tych domach, które zmiecione zostały, czyli wsparcie psychologiczne, ochrona. I cały czas poszukiwania, utrudniane dostępem, zmienionym w ogóle krajobrazem, ale także i zagrożeniami, które płyną co do drugiej fali, bo ten lodowiec, ten strumień, nawet rzeka nanosów stworzyła dodatkowe, takie naturalne tamy, stawy, zagłębienia. One są naturalne, ale bardzo niestabilne, więc grozi to zerwaniem, pęknięciem, to ma wpływ na akcję ratunkową, poszukiwawczą, no i zagrożenie kolejnego zalania. A w takich sytuacjach po tygodniu, a tak mamy, z tym mamy do czynienia, uruchomione zostają programy już takiego wracania, powrotu do domostw zniszczonych, odbudowy tego. I to jest kolejny etap.
1: A jak to wygląda od strony działań organizacji? Dzieje się taka tragedia, dochodzi do takiej katastrofy. Czy wtedy w centrali PCK w Warszawie od razu uruchamia się sam z siebie taki alarm? Coś musimy zrobić, działamy. Czy to już jest jednak działanie na takim szczeblu no, międzynarodowym, że Międzynarodowy Czerwony Krzyż mówi do wszystkich oddziałów na świecie, tak, musimy teraz coś robić, coś. Jak to właściwie wygląda?
2: Ten pierwszy decyzja zapadła w środę, czyli w momencie, kiedy dotarły do nas informacje, docierały co do skali. Pamiętajmy o tej kilkugodzinnym przesunięciu czasowym. Natomiast ściśle, z jednej strony news, tak jak przeciętny Mikołajczyk ma możliwość dotarcia do informacji funkcjonującej w przestrzeni publicznej, ale z drugiej strony także jesteśmy w kontakcie z Genewą, tam gdzie bije serce Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, ale z delegaturą także europejską, siedzibą w Budapeszcie, o sygnał potwierdzający skalę. No i tam na miejscu jest stowarzyszenie, plus tam jest też delegatura Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, więc błyskawicznie uruchomiono najpierw milion franków szwajcarskich, ale było wiadomym, że to jest za mało, więc kolejna transza już we czwartek uruchomiona, to było 22 miliony franków, czyli około 100 milionów złotych. Skala około 93-95 tysięcy osób będzie potrzebowało pomoc i to było potwierdzenie tego, że tak jest, uruchamiamy zbiórka. Część stowarzyszeń, tak jak na przykład austriacki Czerwony Krzyż, przekazał od razu środki. My rozpoczęliśmy zbiórkę, czekamy teraz na sygnał o przekazaniu zbieranych kwot. No i na miejscu cały taki assessment, my mamy taki ten Disaster Response Fund, czyli taki fundusz odpowiedzi na klęskę, na katastrofę, który był uruchomiony na przykład 2 lata temu, kiedy mieliśmy do czynienia z tragedią powodzi u nas w Polsce, czy mechanizm, który został uruchomiony w lutym 2022 roku, kiedy rozpoczęliśmy operację w wyniku wojny na Ukrainie i później jest ten appeal, czyli apel Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, który Genewa ogłasza w porozumieniu ze stowarzyszeniami państw dotkniętych, jak i sąsiednich, dokładnie opisując, co zamierza robić, na przykład pomoc medyczna, paramedyczna, środki higieniczne, niestety także worki na zwłoki, nosze, namioty, ale także ten Cash and Vouchers program, czyli program stosowany także przez Polski Czerwony Krzyż w wyniku tych dwóch wydarzeń, program odbudowy, czyli rodzina otrzymuje możliwość voucheru, talonu i decyduje, co w danej sytuacji jest potrzebne i odkupuje. Taka koordynacja jest potrzebna. Lata 80. pokazały, że warto mieć koordynatora, warto działać i komunikować się w rodzinie w sytuacji, której no, czasami do państw muzułmańskich dotkniętych akurat trzęsienia ziemi wysyłano żywność, na przykład konserwy wieprzowe, czy też wszyscy stwierdzili, że okej, można wysłać koce i dane państwo mogą być kocami zarzuconymi, a nie to jest artykuł pierwszej potrzeby. O tym mądrym pomaganiu też zawsze mówimy i jestem w Polskim Czerwonym Krzyżu od szkoły podstawowej. Pamiętam tragedię 97 roku, pamiętam te mniejsze powodzie, pamiętam no 22, no to oczywiście to jest bliski termin, ale jak ważna jest ta koordynacja i mówienie o mądrym pomaganiu. Pamiętam odsetek osób w 97 roku, jestem z Łodzi, które przynosiły do Czerwonego Krzyża na przykład śledzie, bo bardzo dobre i homemade i przekażcie to tym, czyli coś, co w ogóle nie służy logistyce ani transportowi, ani nie można tego przekazać, no bo to nie wiemy, co do końca jest w środku. Odruch serca, ale mówimy, słuchaj, pięknie, że masz ten odruch, ale posłuchaj, co mówią specjaliści, co w danej chwili jest potrzebne. Nie zawsze trzeba, tak jak też to mieliśmy przykłady tego z Bielska-Białej, czy z Białegostoku, co gorsze, transportować wodę mineralną do Głuchołazów, bo tam był zalew wody mineralnej w butelkach po tej powodziowej. Wszystkie organizacje humanitarne zawsze powiedzą, że najlepszy jest przekaz finansowy, bo specjaliści przyszyją na miarę potrzeb, czasu, ale także i siły zakupów w zupełnie innych cenach. O tym też zawsze mówimy.
1: To, co za chwilę powiem, nie będzie żadnym rodzajem kokieteryjnej gry z naszymi słuchaczami, czy próbą przypodobania się na słuchającym nas osób. No taka jest prawda. No, Polacy nieraz pokazywali, że są hojni, są szczodrzy, że myślą o innych. To są setki przeróżnych przykładów. Ale czy w przypadku takiej tragedii, która się rozegrała tysiące kilometrów od miejsca, w którym teraz jesteśmy, to też działa? Czy o wiele trudniej jest przekonać do tego, że także warto się zaangażować finansowo w jakikolwiek sposób w pomaganie ludziom, którzy są gdzieś tam w Nepalu?
2: Przyznam, że ogłaszaliśmy, mając taką nadzieję, ale odpowiedź zaskoczyła nas. Nadal jesteśmy w stanie sami się Polacy czy mieszkańcy Polski zaskakiwać tak bardzo pozytywnie, bo rzeczywiście to są

0: jest tak, że darowane przez Państwa pieniądze wysyłamy gdzieś na jakieś nieznane konta. One zawsze trafiają albo do Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża, Czerwonego Półksiężyca Poszkodowanego Państwa, czy przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż obecny tam na miejscu. Tu jest odpowiedź bardzo pozytywna, bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, oczywiście no, cały czas apeluję, bo ogrom tego jest bardzo duży. I jeszcze dodałbym jedno. Czasami niektórzy pytają, mówią, że no dobrze, no ale taka mała Słowenia, 3 lata temu ta powódź, też pięknie się zachowaliśmy. Polski Czerwony Krzyż, Polacy byliśmy pierwszym, poza sąsiadującymi Węgrami i Austrią, pierwszym państwem, które przyjechał z konkretną, przyszytą na miarę pomocą, konkretne rzeczy pojechaliśmy, bo to było niedaleko. I wtedy pamiętajmy, że no Słowenia terytorialnie jest połową Mazowsza mniej więcej, ale 2/3 państwa było zalane, dotknięte tą powodzią. A ktoś może powiedzieć, Nepal ile? No, no tyle tysięcy kilometrów kwadratowych. I teraz nie oceniajmy, czy tam PKB jest $1400 na mieszkańca, u nas 29 tysięcy. Jeżeli, drodzy Państwo, pozwolę sobie tak powiedzieć w imieniu organizacji charytatywnych, humanitarnych, jeżeli eksperci apelują, biją na alarm, jeżeli coś jest tydzień po, a my powtarzamy, że te potrzeby są cały czas i czy to mówi Czerwony Krzyż, czy mówią to przyjaciele niejednokrotnie, przecież ramię w ramię działamy, z Caritasu, czy z innej organizacji, to mówi ekspert, więc zawierzcie nam, my na pewno każdą taką wpłatę przekażemy, by była ona jak najbardziej humanitarnie i efektywnie wykorzystana.
1: Wspomniał Pan o Caritas. Ta organizacja także prowadzi zbiórkę z myślą o Nepalu. W sumie podsumowując Państwa i Caritas działania, jeżeli chodzi o pomoc dla tego kraju, ale rozumiem, że w ogóle regionu, bo mówimy tutaj o pograniczu nepalsko-chińskim, to są już setki tysięcy złotych. Wspomniał Pan o Słowenii i powiedział, że ponieważ to było niedaleko, to pojechaliśmy. Mhm. To takie działania nie dotyczące tylko transferu pieniędzy, ale też wsiadania z transportem, dowożenia, ograniczone są w przypadku PCK do Europy?
0: Nawet niekoniecznie Europy, ale sąsiedztwa, błyskawicznego kontaktu i zasygnalizowania, co jest w dyspozycji magazynowej. Tak się składa, że ja, pracując dla Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, współpracowałem ze Słoweńskim Czerwonym Krzyżem, więc kiedy, drodzy Państwo, nie pamiętamy tego, ale w piątek zaczęła podnosić się woda tak gwałtownie, że rodzice odbierali dzieci z przedszkoli, ze szkół, wyciągając już je przez okna. I ta fala rosła. Ja dałem znać do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, jednocześnie z Lublianem kontaktowałem się, co jest potrzebne. W sobotę o 11:00 był sztab rządowy z udziałem organizacji pozarządowych, w tym Czerwonego Krzyża, i dostaliśmy dokładną listę. Potwierdziliśmy, co mamy w magazynach, i ruszył transport. Ktoś przywiózł wodę, my przywieźliśmy pakiety higieniczne. To było pokazanie, że my też cały czas w trakcie operacji ukraińskiej, cały czas przecież nie będąc najbogatszym stowarzyszeniem Czerwonego Krzyża Europejskim, działamy, ale jechaliśmy z konkretnymi rzeczami, w konkretne miejsce, przy czym i Genewa, i Lubliana potem informowała, że na przykład pakiety higieniczne są zapewnione przez Warszawę.
1: To jest wspomnienie sprzed lat. Wróćmy do 2026, mamy początek września, te 9 miesięcy dla PCK. To jakie już wyzwania, jeżeli chodzi o akcje humanitarne na świecie?
0: Ogłaszaliśmy apel, bo nie zawsze jest tak, że jesteśmy w mniej lub bardziej jako Czerwony Krzyż czy Polski Czerwony Krzyż zaangażowani apelując, ale na pewno Ameryka Południowa i tu była i Wenezuela i Kolumbia. Tutaj ogłosiliśmy apel, tam były te trzęsienia ziemi. Dzisiaj jest Nepal, ale drodzy Państwo, pamiętajmy, że cały czas mamy możliwość, wyzwanie, czy przyjemność, duty, to jakkolwiek by nazywać, mandat do tego, żeby działać pomagając ofiarom wojny w Ukrainie. I to jest, stawia nas jako jedno z bardziej zaangażowanych humanitarnie stowarzyszeń Czerwonego Krzyża w Europie zdecydowanie. Natomiast uczestniczymy w tych przedsięwzięciach, które globalne są, a globalnymi czy europejskimi są, a w Polsce też znajdują swoje odzwierciedlenie. Edukujemy co do mądrego pomagania, ale także do promowania nie tylko tej empatycznego, takiego akcyjnego działania, w którym jesteśmy mistrzami świata, ale zwracamy uwagę na tą celowość, sensowność działań bardziej długofalowych,

0: systemowy, stąd mówimy o funduszu na ratunek, który ma służyć umożliwieniu reagowania natychmiast, przykład tej słoweńskiej akcji, czy wysyłania, powódź zalewała nas ta 2 lata temu, piątek, sobota, uruchamialiśmy działania, odbudowie tych zasobów, ale przede wszystkim szkoleniu naszych ratowników, humanitariuszy, ale także szkoleniu przeciętnych Mikołajczyków, co jest zagrożeniem, co powinienem wiedzieć, jak powinienem się zachować, co powinno być w plecaku ewakuacyjnym, czy przygotowane są dzieci do tego, więc edukujemy. To są te wyzwania. No i cały czas z tyłu głowy, myśląc o planach długofalowych, długoletnich, wiemy, że ani ukształtowania granic Europy nie zmienimy, ani nie zmienimy także pod kątem geopolityki, ale także i zmian klimatycznych, więc kwestia pojawiania się u nas osób innych narodowości, innych kultur, innych języków będzie miała miejsce. Ja mam przyjemność być prezesem PCK na Mazowszu, podam przykład naszej mazowieckiej Mławy. Od wielu lat, bo od 2014 roku tam jest duża grupa Ukraińców, ale dziś można powiedzieć, że 24% mieszkańców to są osoby pochodzące z innych państw i ta grupa to 38 nacji. To też jest koloryt, to też jest wzbogacenie, ale z drugiej strony to także jest wyzwanie edukowania, uczenia się innych, inności i inkluzywności. To też jest wyzwanie.
1: A to wyzwanie na teraz to także dalsza pomoc dla Nepalu. Szczegóły chociażby na stronie PCK, zachęcamy, aby do tej akcji dołączyć. Przez kanał PCK może Caritas, o którym wspomniał nasz gość. Michał Mikołajczyk, wolontariusz, członek zarządu głównego, prezes Mazowieckiego Działu Okręgowego PCK. Bardzo dziękuję za to spotkanie. A po 21 w Radio Plus o bitwie o Kraków, czyli zaciętej walce o fotel prezydenta stolicy Małopolski, bo za nami debata głównych kandydatów. Podsumujemy ją z Markiem Balawajdrem, który poprowadził to starcie, no i zerkniemy też na rywalizację okiem eksperta. Będzie to politolog Tomasz Senowiec z klubu Jagiellońskiego. Do usłyszenia po 21. Mariusz Syta.
0: Dziękuję.
2: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
1: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
2: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
3: 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Bitwa o Kraków trwa zostało 25 dni. 27 września mieszkańcy Krakowa pójdą do urn, aby wybrać nowego prezydenta, bo ten poprzedni, Aleksander Miszalski, został odwołany w referendum. I to pierwsze od kilkunastu lat takie wydarzenie w jednym z największych polskich miast. Odwołuje się tutaj do 2010 i odwołania Jerzego Kropiwnickiego z funkcji prezydenta Łodzi. W tej godzinie w Radiu Plus o bitwie o Kraków. Mariusz Syta, ponownie kłaniam się nisko i zapraszam do 22, a bitwa o Kraków to tytuł debaty Super Ekspresu z kandydatami z największym poparciem. Ta debata za nami. Do zobaczenia teraz na YouTubie i też do posłuchania teraz, bo naszym gościem jest prowadzący to starcie, nasz dziennikarz Marek Balawajder w studiu Radia
2: Plus. Dobry wieczór.
1: Dodajmy, człowiek z Krakowa. Dobrze,
2: tak,
1: zaakceptowany z Krakowa. Więc stolica Małopolski w jego sercu najmocniej osadzona. To powiedz, Marku, ta debata rozwiała wątpliwości? Utwierdzała elektorat? Czy może przekonała nieprzekonanych?
2: Powiem w ten sposób, że na X-ie, czyli dawnym Twitterze, wszyscy, którzy byli, ogłosili, że wygrali. To wyobraź sobie, że każdy z kandydatów napisał zwycięzca, zwyciężczyni, każdy wygrał. No, każdy odniósł sukces. A czy ktoś przekonał wyborców i mieszkańców Krakowa, bo to oni będą głosować, jak mówiłeś, 27 września, dokładnie za 25 dni? Powiem, że mam nadzieję, że tak, bo taka jest idea i sens debaty, żeby poprzez tą debatę poznać tak naprawdę kandydatów, ich prawdziwe oblicze, a nie tylko to, co oni skrywają za tymi wszystkimi szkoleniami PR-owymi i tymi, jak ja to mówię, wiesz, Mariusz, takimi opowiastkami, które toczą na wiecach wyborczych i tak naprawdę nic nie wnoszą, bo umówmy się, jak ktoś śledzi to, co się dzieje w Krakowie, to nagle łapie się za głowę, kiedy dowiaduje się, że dług miasta to prawie 9 miliardów złotych. 9 miliardów złotych. I przychodzi nowy prezydent, który, tak też było dzisiaj na debacie, który słyszy pytanie, no jak sobie z tym, pani kandydatko, panie kandydacie, poradzicie? I szczerze, jakby ktoś miał, nie użyję tego słowa, bo jesteśmy jeszcze w tych godzinach, jakby ktoś miał charakter, o, tak, to by powiedział całą prawdę, że jesteśmy w trudnej sytuacji. I musimy zacisnąć pasa. Mówię teraz o mieszkańcach Krakowa, ale oni, ci politycy, mówią, że nie, radna była dzisiaj i powiedziała, że na przykład będzie dalej rozdawała albo będzie rozdawała darmowe obiady. Inni będą mówić, że komunikacja i bilety są za drogie. Oczywiście są za drogie, tylko są, umówmy się, źle skonstruowane. To mieszkańcy Krakowa wiedzą, bo czasami jak tramwaj stanie w korku, to ten 15-minutowy bilet możemy sobie do kosza wsadzić, bo w 15 minut teoretycznie powinniśmy dojechać, a nigdy nie dojeżdżamy.
1: Rozumiem,
2: potem wpada
1: Marku.
2: Kanar i tak dalej, i tak dalej.
1: Nie chciałbym dyskutować oczywiście z twoim doświadczeniem politycznym.
2: Nie, tu nie chodzi o politykę,
1: wiedzą,
2: tylko
1: ale powiem szczerze, że byłaby to rewelacja w skali historii, gdyby kandydat na przykład na prezydenta miasta wygrał takie starcie wyborcze, zapowiadając oszczędności i zaciskanie pasa.
2: Naprawdę. Ale mieszkańcy Krakowa chyba widzą i już dociera do nich, bo to są bardzo rozsądni ludzie, nie mówię, że centusie, tylko rozsądni, którzy wiedzą, że no z próżnego i Salomon nie naleje, tak? Jeżeli nie ma, no to nie ma. A jeżeli ktoś ogłasza, że nie wiem, rzeczywiście wybuduje to metro, a tutaj też zdania są podzielone, czy to metro powinno być budowane, czy też nie, bo Kraków to jest zupełnie inne miasto niż Warszawa, niż wiele innych miast, które niekoniecznie muszą być objęte siecią metra, bo to te potoki komunikacyjne i tak dalej zupełnie inaczej przebiegają, a umówmy się, że komunikacja miejska w Krakowie jest jedna z najlepszych w Polsce. Jeżeli by oczywiście nie było remontów i tak dalej, to by się szybko człowiek przemieszczał. Ale mam nie wchodzić w te niuanse, tak? Takie bardzo krakowskie, bo przecież nie mówimy tego.
1: Zdaje się, że Kraków jest bohaterem naszego spotkania, więc czemu nie? Ale może powinienem najpierw powiedzieć kluczową rzecz. Aleksandra Owca, Partia Razem.
2: Tak.
1: Bartosz Bochańczak, Konfederacja. Łukasz Gibała, Komitet Kraków dla Mieszkańców. Michał Drewnicki, Prawo i Sprawiedliwość. Daria Gosek-Popiołek, Lewica. Monika Piątkowska, Komitet Ponad Podziałami, Poparcie KO i PSL. sześcioro kandydatów, którzy pojawili się, przyjechali do Warszawy, co dla ludzi z Krakowa niekoniecznie jest to przyjemna podróż. Żartuje, ironizuje, ale...
2: Ale też wszyscy odbyli tur po mediach tutaj w warszawskich, bo chcą się pokazać.
1: Czyli przyjemne, spożyteczne.
2: Dokładnie. Wspomniałeś, a potem stawili się u nas, tak, w redakcji.
1: I byliśmy tutaj pierwsi, jeżeli chodzi o takie spotkanie tych kandydatów z największym poparciem. Wspomniałeś o mieszkańcach Krakowa i wspomniałeś o tym, że oni na pewno widzą, co się w mieście dzieje, jakie są najważniejsze wyzwania. To może wróćmy do samej debaty, do pytań właśnie od mieszkańców Krakowa i odpowiedzi kandydatów.
3: Od następnego prezydenta oczekuję, aby zmniejszył lub zlikwidował strefę czystego transportu, gdyż powoduje to mega utrudnienia w Krakowie.
4: Strefę czystego transportu na pewno trzeba zrewidować pod kątem w szczególności tego, żeby dało się do Krakowa wjechać i poruszać się transportem publicznym. Natomiast ja nie planuję likwidacji strefy czystego transportu.
5: Ja po prostu nie widzę jakiegoś takiego konkretnego, logicznego planu tego miasta, bo jednak takie miasto jak Kraków, które się rozrasta, powinien być wcześniej przedstawiony jakiś program, w jakim kierunku to miasto się ma rozwijać, w jakim kierunku idzie i komunikacja, i budownictwo.
6: Brakuje udziału mieszkańców w dostępie do planu ogólnego. Brakuje konsultacji. Plan ogólny, wokół niego tworzą się afery, szczególnie wokół jednego z obszarów Krakowa. Słyszymy, że działa Centralne Biuro Antykorupcyjne, że są już, że bada to prokuratura. Przede wszystkim plan ogólny, przejrzystość i wówczas będziemy mieć plan na Kraków.
7: Chciałem zapytać kandydatów na prezydenta miasta Krakowa, co zamierzają zrobić z zadłużeniem miasta Krakowa i czy mają w swoich planach doprowadzić do zbilansowanego budżetu miasta?
8: Zadłużenie Krakowa, szanowni państwo, rzeczywiście jest ogromne. Tak jak tutaj padło, na koniec tego roku sięgnie 9 miliardów złotych, a dodatkowo jest ponad 2 miliardy złotych długów w spółkach, więc to łącznie wychodzi ponad 11 miliardów i chodzi o to, żeby ten budżet bilansować w taki sposób, żeby nie trzeba było wprowadzać kolejnych podwyżek, tak jak poprzednie władze podnosiły. Cen biletów komunikacji miejskiej, opłat za parkowanie, opłat za wywóz śmieci, tylko żeby poszukać oszczędności.
9: Chciałbym zadać pytanie, co prezydent zrobi, aby ochronić miejsca pracy w Krakowie?
10: Ja jasno deklaruję, że stworzę jako prezydent miasta Krakowa 200 hektarów gruntów przeznaczonych pod inwestycje. Inwestycje nie w magazyny i logistykę, ale w wysoko płatne, dobrze płatne miejsca pracy, takie jak w produkcji, w niskoemisyjnym przemyśle.
11: Jaki pomysł ma przyszły prezydent Krakowa na napływ turystów oraz na huczne imprezy w Krakowie?
12: Po pierwsze, przygotowałam ustawę o opłacie turystycznej. Dałoby to Krakowowi kilkadziesiąt milionów złotych, może nawet 100, co w znaczący sposób wpłynęłoby na wydatki miasta i na naszą sytuację budżetową. Po drugie, walka z najmem krótkoterminowym.
13: Żeby właśnie zadeklarowali się co na temat transportu. No i nie wiem, to metro krakowskie, to nie wiem, czy to jest mrzonka, czy to jest realne.
14: Jeżeli chodzi o metro krakowskie i duże inwestycje infrastrukturalne, uważam, że powinniśmy patrzeć ambitnie w przyszłość, prognozować te inwestycje, które będą realizowane w ciągu najbliższych kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. I tak trasa Pychowicka, trasa Zwierzyniecka oraz właśnie budowa metra to są inwestycje, które powinny być już od dzisiaj przygotowywane.
1: O i tak właśnie na pytania mieszkańców Krakowa odpowiadali w tej kolejności Aleksandra Owca, Bartosz Bocheńczak, Łukasz Gibała, Michał Drewnicki, Daria Gosek-Popiołek i Monika Piątkowska. Prowadzący tę debatę Super Ekspresu Bitwa o Kraków, Marek Balawajder w środku tygodnia w Radiu Plus. Proszę bardzo, zabrzmiała mądrość mieszkańców, to znaczy w tym miksie zadali wszystkie najważniejsze możliwe pytania. Mam wrażenie, że były bardziej konkretne niż pytania kandydatów do siebie.
2: Później, tak, bo oni później się przepytywali, ale czy zauważyłeś, Mariusz, że tak naprawdę nikt nie odpowiedział, powiem szczerze, z sensem? To znaczy, padło konkretne pytanie. No możemy sobie to rozłożyć na takich parę elementów. Spójrzcie państwo. Opłata turystyczna. Kraków co roku odwiedza 12, 13, w porywach 14, 15 milionów turystów. Jeżeli każdy jeździmy po świecie, albo po innych miejscowościach, generalnie jeździmy po świecie, wszędzie, trochę kolokwialnie powiem, kasują nas Polaków jako turystów, jak jesteśmy, nie wiem, w Grecji, we Włoszech, gdziekolwiek w Europie i tam bez szemrania płacimy. I dziwię się, bo to mówiła posłanka lewicy, a mianowicie Daria Gosek-Popiołek, no że walczą, pani senator Piątkowska, walczą o tą opłatę turystyczną, ale na Boga. No przecież ten rząd, czyli i lewic, i Polskiego Stronnictwa Ludowego, i Koalicji Obywatelskiej, to w ich rękach jest wprowadzenie prostej zasady, że w takich miastach jak Kraków powinna być pobierana od turystów opłata turystyczna. Czy to będzie euro, 2 euro, 3 euro, 5 euro? Policzmy sobie, jeżeli to by było na przykład te 5 euro, tak? Czy tam 4 euro? Dobra, niech będzie 10 zł. 10 zł razy 14 milionów to jest ile, Mariusz?
1: Bardzo dużo milionów.
2: No właśnie. Rok w rok. Dla takiego miasta, ja przypomnę, że przecież to miasto oczywiście żyje z turystów, bo restauratorzy, bo kawiarnie, bo kina, bo teatry oczywiście czerpią, bo są turyści. Może teatry i kina to tak trochę mniej, ale na pewno kawiarnie, restauracje i kluby i hotele zarabiają, ale z drugiej strony to miasto płaci za wywóz śmieci, to miasto płaci za utrzymanie porządku na ulicach, to miasto płaci za straż miejską, która musi naciągać się z tymi pijanymi obcokrajowcami, to powiem w ten sposób, czy tam turystami z zewnątrz, którzy często przyjeżdżają do Krakowa, żeby weekend upojnie spędzić. I dlaczego tego nie dało się załatwić przez ostatnie 3 lata? Czemu nie można wprowadzić prostej ustawy o opłacie turystycznej? Nie wiem. I teraz znowu ci sami, patrz, rządzący, czyli tutaj mamy Gosek-Popiołek i jeszcze parę innych osób, mówią tak, trzeba to wprowadzić. No to dla Boga, no to wprowadźcie, nie mówcie. Tylko zróbcie. To mamy 140, ale 150 milionów. Tak?
1: Rozumiem. Zastanawiała mnie twoja diagnoza odpowiedzi kandydatów, ponieważ sugerujesz, że żadne z nich nie odpowiedziało konkretnie na bardzo konkretne pytania mieszkańców.
2: No nie, dobrze. Monika Piątkowska, senator Koalicji Obywatelskiej, powiedziała konkretnie, tak, metro trzeba robić. I tu możemy się spierać. Powinniśmy robić to metro, ale jeszcze wymieniła dwie lub inne inwestycje. Mieszkańcy Krakowa wiedzą. Dojazd z centrum Krakowa na lotnisko jest jedną wąską dróżką. Fajny jest pomysł rzeczywiście, żeby przekopać się pod Kopcem Kościuszki i tam zrobić taką trasę, to jest trasa zwierzyniecka, która pozwoli udrożnić trasę Łagiewnicką. Mówię trochę bardzo tak hermetycznie, ale mieszkańcy Krakowa wiedzą, żeby potem szybko przemieścić się z jednej części Krakowa do drugiej, omijając wszystkie korki, nie wiem, na Armii Krajowej, czy tam w centrum miasta, czy i tak dalej, i dotrzeć na przykład na lotnisko, ewentualnie patrz, pojechać dalej do Katowic. No, no proszę bardzo, to jest super pomysł. Oklaski już, ręce mi się składają do oklasków, tylko też róbmy to. Wszyscy wiedzą. Przypominam, jakbyśmy taki podkop zrobili pod Kopcem Kościuszki, to jest dobrych ponad kilometr, piękne miejsce schronienia. Idealny schron. No i to był konkret, w porządku. Jeszcze któryś kandydatów chciałbyś coś, Mariusz, poruszyć? Chętnie wyjaśnię, dopowiem.
1: Bardzo mnie to cieszy, bo jeszcze sporo czasu przed nami w wyborowym towarzystwie. Czy faworyt sondaży był w takim razie schowany i skoro każdy z kandydatów ogłosił, że zwyciężył, to prowadzący debatę wie, kto wygrał naprawdę. Dowiemy się za chwilę. W Radiu Plus w środku tygodnia o bitwie o Kraków z nami Marek Balawajder, a już za chwilę łączenie ze stolicą Małopolski dołączy do nas politolog Tomasz Synowiec z Klubu Jagiellońskiego.
0: Radio Plus. Środek tygodnia.
15: Reklama. Pokój ucznia jeszcze nie gotowy? To ostatni moment na zakupy. Tylko do 6 września w Black Red White. Stylowe meble i dodatki do pokoju ucznia kupisz nawet 55% taniej. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
16: Reklama.

0: Radio Plus Kraków. Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Sześcioro kandydatów z największym poparciem starło się w debacie Superekspresu Bitwa o Kraków, a za 25 dni mieszkańcy pójdą do urny. W tej godzinie w Radio Plus. W naszym środku tygodnia w walce o prezydenturę w Krakowie, w studiu dziennikarz nasz i Superekspresu prowadzący tę debatę Marek Balawajder. No i jeszcze przez łącza dołączył do nas politolog Tomasz Senowiec z Klubu Jagiellońskiego. Halo, halo Kraków.
2: Dzień dobry.
1: W debacie padło, Marek potwierdzi, pytanie o wesele. To może pójdę tropem w takim razie Wyspiańskiego. Cóż tam, panie, w polityce krakowskiej? Czuje pan walkę o prezydenturę na ulicach miasta? Halo, halo, panie Tomaszu?
2: Tak, jak najbardziej słyszę. Tak, no można zauważyć, jeżeli się przejdzie po mieście, że są osoby, które zbierają podpisy jeszcze. Teraz oczywiście Łukasz Gbała po tej wpadce z częścią podpisów nieuznanych przez błędy formalne, jego ludzie się pojawili. No pojawiły się oczywiście też billboardy, no oprócz tego faktycznie na mieście można spotkać kandydatów, którzy organizują różne wydarzenia, chociażby Bartosz Bochenczak już kilkukrotnie organizował różnego rodzaju spotkania, na których częstował między innymi swoich wyborców kiełbasą wyborczą. Oczywiście to wszystko to są działania w momencie, kiedy jeszcze jesteśmy trochę w rytmie wakacyjnym. Jeszcze w trakcie tego rytmu wakacyjnego można odnieść wrażenie, że o ile kandydaci starają się docierać, budować swoją rozpoznawalność, to jednak mimo wszystko większość mieszkańców Krakowa jeszcze tymi wyborami aż tak bardzo nie żyje. No natomiast jak będzie już bliżej tego czasu, myślę, że tak 2 tygodnie, a zwłaszcza już tydzień przed wyborami, ta uwaga będzie się bardziej mocniej na nich skupiała, no i wtedy tak naprawdę będą zapadać decydujące rozstrzygnięcia.
1: No dobrze, ale to, prawdę mówiąc, częstowanie kiełbasą wyborczą brzmi, a jakże smakowicie. Obraz to osielankowy, ale jednak poważniejsze wyzwania i problemy na horyzoncie, o których tutaj z Markiem rozmawialiśmy i które to w formie pytań padały do kandydatów. Strefa czystego transportu i jej przyszłość. Dług miasta sięgający 9 miliardów złotych. A właściwie jakby doliczyć, tak przynajmniej wspomniany kandydat Gibała wyliczał, dług spółek to jest 11 miliardów. Plan ogólny dla miasta. Napływ turystów. Najem krótkoterminowy. Metro krakowskie. To gdzie są te tematy?
2: No one w debacie się oczywiście pojawiają, natomiast to ja odniosłbym jednak wrażenie takie, że to nie będzie tak, że to będą tematy, które będą jakoś bardzo mocno rozstrzygające. Oczywiście to nie jest tak, że wyborcy się tymi tematami w ogóle nie interesują. Jednak plan ogólny na przykład, no to jest dość specyficzny dokument, który przeczyta garstka osób i tak naprawdę jakieś sentymenty do ogólnych jego założeń mogą być wśród wyborców decydujące.
3: Panie Tomaszu, bo wejdę w słowo, bo też to widać po konsultacjach, tu Marek z tej strony, widać po konsultacjach, bo te konsultacje, przecież plan jest wyłożony, można przyjść, przeanalizować, złożyć poprawkę, uwagę i tak dalej, tak? I tego zainteresowania jakiegoś takiego dużego chyba nie ma w mieście, prawda?
2: No nie ma zbyt dużego.
3: Tak, zresztą to jest niszowy bardziej temat, nie? Ale już bardziej rozgrzewa wszystkich, no nie wiem, sprawa metra, tak? Czy tam sprawa czystego transportu. I też jest pytanie, czy ten strefa czystego transportu to jest problem mieszkańców Krakowa, bo jak ja rozmawiam z mieszkańcami Krakowa, to oni, tak szczerze, to oni raczej są za tą strefą czystego transportu, tak? Bo oni by chcieli mieć te ekologiczne, czyste, nowe auta na ulicach, bo to mówimy o mieszkańcach. Rzeczywiście obwarzanek krakowski trochę inaczej myśli, ale z drugiej strony, czy tam nie było takiego czystego błędu komunikacyjnego, że nie potrafił Aleksander Miszalski i jego ekipa wyjaśnić, na czym to polega i że to tak naprawdę dochodzenie do tego strefy czystego transportu z tymi starymi samochodami, ono się skończy wtedy, kiedy te samochody skończą swoją żywotność po prostu.
2: To akurat w kwestii strefy czystego transportu powiedziałbym, że to było troszkę więcej niż błąd komunikacyjny, bo jednak to zależy, których mieszkańców Krakowa spytać i było jednak wielu mieszkańców Krakowa, dla których to z jakiegoś powodu był problem, bo albo mają jakąś rodzinę, która dojeżdża, albo na przykład wpływało to na funkcjonowanie ich biznesów w jakiś sposób, więc było na pewno sporo mieszkańców Krakowa, w których ta decyzja po prostu uderzyła.
3: Ale pamięta pan, ile tam było wyłączeń, ile jest tych wyłączeń z tej strefy czystego transportu, ile aut de facto może wjechać tych, nazwijmy to, kopcących, tak to delikatnie powiem. Jest mnóstwo
2: tak, ale, to już, ale to już trzeba się zaangażować w pewne sprawdzenie, czasami w robienie jakichś dokumentów. Na pewno to już znowu wchodzimy w kwestie techniczne, gdzie ludzie muszą się zapoznać z tym.
3: A jednocześnie
2: decyzja w sprawie strefy czystego transportu została podjęta równolegle prawie z tym, jak podwyższono ceny komunikacji miejskiej. Więc można powiedzieć, że dwie różne grupy, które... No bo w większości jednak jak ktoś korzysta z auta, to rzadziej korzysta z komunikacji miejskiej i na odwrót wiadomo, że no, są pewne osoby, które korzystają z jednej i drugiej formy, ale w dwie różne grupy decyzje Aleksandra Miszalskiego uderzyły jednocześnie. W połączeniu z innymi problemami, aferami, problemami wizerunkowymi, no stworzyło te emocje, która pchnęła nas do tego miejsca, w którym jesteśmy, czyli do referendum, które zakończyło się pozytywnie, to znaczy odwołaniem prezydenta Miszalskiego.
1: Aleksander Miszalski, który wygrał mniej więcej 2% różnicą głosów z Łukaszem Gibałą, jeżeli wspomnimy ostatnie wybory z 2024. Teraz Łukasz Gibała jest liderem sondaży. Tu chyba żadnych zmian, jeżeli chodzi o takie badania, nie było. I wiele wskazuje na to, że to on pojawi się w drugiej rundzie starcia o prezydenturę w Krakowie. Ale jeżeli wywołaliśmy Łukasza Gibałę, zastanowiło mnie pytanie, które do niego padło w czasie debaty Bitwa o Kraków, to może posłuchajmy.
4: Pani poseł Daria Gosek-Popiołek zadaje pytanie.
5: Dobrze, ja zadam pytanie panu Łukaszowi Gibale. Panie radny. Kampania w 2024 roku była wyjątkowo brudna. Było w niej dużo hejtu, rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, całe kampanie nienawiści, czy to na billboardach, czy w gazetkach. W kampanii referendalnej było jeszcze gorzej, bo doszły do tego treści tworzone przez sztuczną inteligencję. Czy może pan obiecać, że w tej kampanii będzie pan grał czysto, nie będzie wykorzystywał fake newsów i ta kampania będzie inna od tej, której pamiętamy z 2024 roku?
4: No, nie mogę obiecywać w imieniu środowiska Koalicji Obywatelskiej, jak wiemy, to z ich strony była ta kampania negatywna. Przecież pani pewnie wie, że były 3 wyroki sądowe i wszystkie 3 dotyczyły tego, że radni Koalicji Obywatelskiej musieli przepraszać środowisko referendalne za kłamstwa, które rozpowszechniali. Nie było żadnego takiego wyroku, no nie jest to raczej przypadek dotyczącego mnie, czy dotyczącego strony proreferendalnej, bo myśmy grali czysto, myśmy operowali cały czas prawdami. No a to, co się działo 2 lata temu, podczas wcześniejszej kampanii wyborczej, no to w ogóle przechodziło, szanowni państwo, wszelkie jakiekolwiek standardy. Deweloper wykupywał billboardy i na nich wieszał treści wyborcze, jawny sposób ingerując w proces wyborczy. Na 2 godziny przed ciszą wyborczą przestępca, człowiek, który był wcześniej w zorganizowanej grupie przestępczej, nagrał filmik, do którego ja się nie mogłem odnieść. Filmik, w którym szkalował mojego ojca historią sprzed 30 lat i który był rozpowszechniany przez konta związane z Platformą Obywatelską. W związku z tym takich historii było mnóstwo. Czy one się będą w tej kampanii powtarzały? No mam nadzieję, że nie, ale ja oczywiście tego nie mogę zagwarantować, bo nie siedzę w głowie moich przeciwników politycznych.
1: Tak, Łukasz Gibała odpowiadał na pytanie o czystą kampanię. Z nami na łączach Tomasz Synowiec z Klubu Jagiellońskiego, w studiu Marek Balawajder. To przepraszam, kto w Krakowie gra nieczysto?
3: Panie Tomaszu?
2: No, można powiedzieć, że oczywiście Łukasz Gibała ma sporo racji, bo faktycznie kampania billboardowa w 2024 roku przeciwko niemu finansowana z pieniędzy, które nie były pieniędzmi Komitetu Wyborczego, faktycznie miała miejsce. W kampanii referendalnej też uderzano w niego tutaj głównie, chyba zaangażowanie Soku z Buraka było jasne. Oczywiście to nie jest tak, że Łukasz Gibała nie że pozostawał dłużny. Z jego strony też były negatywne narracje w drugą stronę wyciągane. Można się oczywiście licytować i pewnie Łukasz Gibała wygrałby tą licytację, że po drugiej stronie tego hejtu i tych ataków było zdecydowanie więcej. Niemniej faktycznie kampania negatywna w Krakowie była bardzo duża. Ja myślę, że w tych wyborach również będzie. No i oczywiście Łukasz Gibała będzie jej głównym celem po prostu z tego względu, że jest faworytem tych wyborów, a w faworytów wyborów najchętniej się uderza.
3: No ja tutaj muszę się z panem Tomaszem zgodzić w 100%, a nawet lekko podbić rolę tej drugiej strony, nie Łukasza Gibały, a mianowicie, nie pamięta pan, panie Tomaszu, ten rzeczywiście wywiad, który mieszkańcami Krakowa, powiedzmy sobie, wstrząsnął, wywiad, który był opublikowany tuż przed ciszą wyborczą, gdzie rzeczywiście w obrzydliwy sposób, potem się okazało, że to jest nieprawda, opisano, jakie to zachowania niecne miał ojciec Łukasza Gibały i przez sprawny system dystrybucji, powiem w ten sposób, na mediach społecznościowych, pół Krakowa dowiedziało się, że tak naprawdę rodzina Gibałów, a tak naprawdę ojciec, to jest prawie że morderca, bandyta i bardzo zły człowiek, powiem bardzo tak ten. Ten wywiad rzeczywiście zaważył, tam pamięta pan, przecież tam zabrakło kilku tysięcy głosów, żeby Miszalski przegrał, a Gibała wygrał. Więc jeżeli takie chwyty będą, no to już jest koniec świata, ale dzisiaj to jest trochę chyba jak z Karolem Nawrockim przed ewentualną następną kampanią. Co jeszcze będą mogli wyciągnąć na Karola Nawrockiego za te 4 lata, jeżeli już wszystko wyciągnęli rok temu? No i tutaj będzie chyba, jest podobne myślenie, co jeszcze wyciągną na Łukasza Gibałę ci przeciwnicy polityczni, jeżeli już wszystko i do takich metod się posuwali, chyba że pan oczywiście ma inne zdanie.
1: A to ja mam propozycję, aby może ten wątek dokończyć już za chwilę. Może jeszcze tak zapowiem tę naszą kolejną odsłonę spotkania za kilka minut w Radiu Plus. Padło zapewne słusznie, że głównym celem ataków będzie Łukasz Gibała jako faworyt sondaży, chociaż patrząc, słuchając debaty Bitwa o Kraków, która dzisiaj zgromadziła tych kandydatów z największym poparciem, miałem wrażenie, że na razie kandydaci poza Łukaszem Gibałą koncentrowali się na ataku na tę konkurentkę walki o fotel prezydenta Krakowa, która może do drugiej tury wejść. I o tym może powiemy za chwilę. Politolog Tomasz Synowiec z Klubu Jagiellońskiego i Marek Balawajder. To jest środek tygodnia w Radio Plus.
0: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Sześcioro kandydatów z największym poparciem starło się w debacie Super Ekspresu Bitwa o Kraków, a za 25 dni mieszkańcy pójdą w tym mieście do urny. W środku tygodnia w Radio Plus o walce o prezydenturę w stolicy Małopolski z nami na łączach. Właśnie prosto z Krakowa politolog Tomasz Synowiec z Klubu Jagiellońskiego w studiu, nasz dziennikarz i Super Ekspresu prowadzący tę debatę Marek Balawajder.
2: Też z Krakowa.
1: Też z Krakowa.
2: No, chwilowo w Warszawie.
1: Tak.
2: Że tak ci wszedłem w słowo.
1: No, rozumiem. To poza tą porażającą informacją dodam jeszcze może tę drugą, że mówiliśmy już o faworycie sondaży, o Łukaszu Gibale, chociaż wydaje się, że w najtrudniejszej teraz sytuacji, bo on oczywiście jako ten lider, faworyt, może być celem ataków przeróżnych konkurentów, ale słuchając, przyglądając się debacie, miałem wrażenie, że jednak teraz głównym celem jest ta pani, która może się do drugiej tury dostać, czyli Monika Piątkowska, Komitet Ponad Podziałami, poparcie KO-PSL, bo co chwila była atakowana przez innych kandydatów w walce o prezydenturę. Czy to jest łatwy dla nich cel? Tomasz Synowiec?
3: Tak naprawdę zobaczymy to w przyszłości, bo tutaj kalkulacja jest dość prosta, to znaczy Koalicja Obywatelska, jeżeli chodzi o poziom elektoratu, jest partią najmocniejszą w Krakowie i to nie ulega żadnej wątpliwości, jak popatrzymy na szereg wyborów. Też jak popatrzymy na wybory samorządowe, Aleksander Miszalski też w pierwszej turze ostatnio wygrał, co było zresztą niespodziewane, a jednak przekonanie wszystkich kandydatów zdaje się być takie, że Koalicja Obywatelska jest teraz po odwołaniu prezydenta Miszalskiego dużo słabsza. Przecież w referendum przeciwko prezydentowi Miszalskiemu głosowały też osoby, które wcześniej podczas wyborów w 2024 roku oddały na niego głos, bo wiemy tutaj to z badań Exit Poll. Więc te ataki w Monikę Piątkowską są tutaj wymierzone w to, żeby powiązać ją jak najbardziej z prezydentem Miszalskim, który był źle oceniany, żeby zapobiec temu, żeby ona gromadziła ten elektorat, który wcześniej na Koalicję Obywatelską głosował, licząc na to, że negatywne skojarzenia z prezydentem Miszalskim będą powodowały, że ona będzie traktowana tak naprawdę jako kandydatka kontynuacji, czyli ta kandydatka, która de facto nie proponuje żadnych zmian, tylko jest dalej prezydenturą prezydenta Miszalskiego i żeby w ten sposób przekonać do tego, żeby może na innych kandydatów jednak zagłosowali ci wyborcy Koalicji Obywatelskiej, którzy byli tą prezydenturą rozczarowani.
2: No panie Tomaszu, to jest problem pani Moniki Piątkowskiej, no bo co ona ma zrobić, jak pan myśli? Co ona powinna robić? Odciąć się od Aleksandra Miszalskiego? Nie odcinać się? Powiedzieć, że tylko będzie brała te dobre elementy, jeżeli takie były w prezydenturze Miszalskiego? Bo wie pan, dzisiaj patrząc na tą debatę, to tak trochę się, nie powiem, że miotała, ale tak z jednej strony mówi tak, premier Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz popierają mnie.
1: Przepraszam
2: tak
1: cię, Marku, to może dopuśćmy samą kandydatkę do głosu, bo były rzeczywiście pytania i ataki o związki z Miszalskim i o lobbystów.
2: No to czekaj,
1: i
2: dopuścisz ją, zaraz ją dopuścisz, tylko jeszcze pana Tomasza chciałem tak dopytać, no bo panie Tomaszu, dzisiaj Aleksandra Owca, nie wiem, czy pan nas zwrócił na to uwagę, radna Aleksandra Owca, zrobiła to, o czym mówią mieszkańcy Krakowa. Tak mi się wydaje, no chyba, że pan ma inne zdanie, to chętnie posłucham. A mianowicie wręczyła w czasie debaty stołek, taki plastikowy stołek, który jest symbolem stołków, tak, w Krakowie, które zostały obsadzone, czyli z posad, stanowisk obsadzone przez działaczy, żeby była jasność, Platformy Obywatelskiej. I chyba, moim zdaniem, to Monika Piątkowska będzie miała z tym chyba największy problem, bo kolesiostwo, obsadzanie stołków, to wszyscy mieszkańcy Krakowa, nawet w naszej sondzie, którą robiliśmy, mówią, że mają dość tego, że wszystko w tym mieście jest po jakimś układzie, stanowisko jest po układzie, funkcja jest po układzie, po takich znajomościach, że nie ma transparentności, która powinna być, i fachowości.
3: Zdecydowanie będzie to problem, zresztą pani Piątkowska, odnosząc się do tego pytania, ona tak trochę z jednej strony odcięła się, że absolutnie nie będzie partyjnie oczywiście kandydatów zatrudniać, tylko problem jest z wiarygodnością takich zapewnień, bo to przecież każdy kandydat zawsze nas zapewnia, że on będzie tylko zatrudniał najlepszych specjalistów, ekspertów, fachowców bez żadnych konotacji politycznych. No a Polacy już chyba średnio w takie zapewnienia wierzą i mieszkańcy Krakowa raczej nie będą tutaj wyjątkiem. A także też wydaje mi się, że być może tutaj jej przeciwnicy to podbiją. Ona w trakcie tej odpowiedzi użyła jakiegoś takiego sformułowania, w którym stwierdziła, że jakby to była rzekoma afera, nie pamiętam, czy tego słowa dokładnie użyła,
2: ale
3: w każdym razie tak właśnie zbagatelizowała ten problem, jakoby to był tylko wymysł właśnie ataków na prezydenta Michalskiego. No i wydaje mi się, że jest to jeden z problemów. Ona jednak świadomie zdecydowała się kandydować w miejsce po prezydencie Michalskim. No i tak naprawdę każdy kandydat z Koalicji Obywatelskiej, kto by nim nie był, znalazłby się w tej problematycznej sytuacji. I w takiej sytuacji, w której ciężko się jednoznacznie odciąć, bo jednak no, jest to ta sama partia i w pewnym stopniu bierze się to trochę jako pewne koszty, no ale jednocześnie jest też pewien zasób, od którego nie można się odciąć, to znaczy jednak wciąż pamiętajmy, to jest jednak duża partia z dużym poparciem w Krakowie, więc też takie zupełne, całkowite odcinanie się od tego, co tutaj partia robiła, też no, jest trudne do zaakceptowania dla kandydatki. Dlatego ona trochę tak właśnie hamletyzuje, być może trochę naśladuje strategię Karola Nawrockiego, to znaczy mówi, jestem tutaj popierana przez Koalicję Obywatelską, ale kandyduję jako kandydatka niezależna z niezależnego
2: komitetu.
3: Też komitet
2: nazwała, tak, niezależny komitet ponad podziałami, tak.
3: Tak, i to jest właśnie próba takiego rachunku, żeby z jednej strony nie stracić tych ludzi, którzy chcą głosować na szyld Koalicji Obywatelskiej, a jednocześnie być z tym szyldem związanym na tyle słabo, żeby on nie odstraszył tych, którzy ze względu na ten szyld nie chcą na nim głosować.
1: To ja mam jednak
2: czy wyborcom, przepraszam cię jeszcze, Mariusz, tylko jedno zdanie. Panie Tomaszu, a czy wyborcom Platformy, nie wiem, PSL-u również, jakoś tam się nie pomiesza w głowie, że ona tak trochę jest w ciąży, potem mówi, że nie jest w ciąży, tak, a tak chyba nie można, no bo z jednej strony mówi tak, nie jestem z wami, ale w sumie popiera mnie Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz. Tak trochę być w partii i nie być w partii i tym wyborcom KO tak miesza się kompletnie w głowie. Może lepiej było, żeby ona została w tej partii, a jednocześnie zrobiła tak, nie wiem, grubą kreskę, weryfikację, prawie jak wie pan, po 89 roku taką weryfikację służb, tak? I tylko to też nie pada z jej ust. Nie wiem, czy pan zauważył, dzisiaj Aleksandra Owca powiedziała, że szefem sztabu, co jest też prawdą, jest działacz Platformy, który jednocześnie jest w jednej Radzie Nadzorczej, w drugiej Radzie Nadzorczej, jeszcze jakimś dyrektorem, jest po prostu takie obsiadanie Krakowa tymi wszystkimi działaczami, po prostu już mieszkańcom się ulewa, tak? Bo mają tego dość.
3: No oczywiście, tutaj ja będę podtrzymywał to, że tak zwana epidemia kolesiostwa, jak to zostało w Krakowie określone, no jest i będzie dużym problemem, no pewnym jakby atutem, powodem, dla którego ta afera ma mniejsze oddziaływanie na poparcie Moniki Piątkowskiej może być takie przekonanie jednak dość powszechne wśród ludzi, że to nie tylko ludzie z Platformy by tak robili, że każda inna formacja też by tak robiła, że generalnie politycy się tak zachowują. I to jest jakiś problem, bo gdyby było tak, że ludzie byli przekonani, że ta afera kolesiostwa to będzie tylko jak będzie Platforma, a jak nie będzie Platformy, to ona zniknie, no to myślę, że to by było pogrążające dla Moniki Piątkowskiej, no ale nie mam przekonania, że ludzie podzielaliby takie zdanie. Natomiast co do tego bycia trochę w Platformie, no w momencie, jeżeli uda się zmobilizować ten elektorat, bo to jest pewne ryzyko, zwłaszcza przy wyborach przedterminowych, jeżeli uda się zmobilizować ten elektorat Koalicji Obywatelskiej, to jednak on nie będzie miał żadnego kandydata alternatywnego, który będzie dla nich bardziej wiarygodny, więc i tak zagłosują na Monikę Piątkowską. Oczywiście w tej mobilizacji jest pewne ryzyko, no a w drugiej turze być może jednak tym razem będzie potrzebna szersza mobilizacja i głosy innych kandydatów. No i tutaj takie założenie, że ten szyld może jednak po rządach prezydenta Michalskiego trochę ciążyć, wydaje się być słuszne. Czy robią to w sposób taki, który zapewni sukces? No to o tym się dopiero przekonamy. Też jak chodzi o te badania, sondaże, które mamy, no to trzeba też pamiętać, że my opisujemy tą rzeczywistość na podstawie jednak dość skromnej ilości badań, w dodatku badań, które były robione w wakacje, co może w pewien sposób na nie wpływać. No i też warto pamiętać o tym, że w 2024 roku w Polsce lubimy narzekać na sondaże i tak bardzo one się mylą.

0: trochę te nastroje się pozmieniały. Zwłaszcza no, te referendalne to pokazują, ale niekoniecznie nie w 100% wiemy w jakim kierunku.
1: Może warto.
2: W 100% racja. W 100% racja. A wszedłem ci słowo, Mariusz. A
3: nie po raz pierwszy, ale być może ostatni, bo zbliżamy się do finału naszego środowego wieczornego spotkania w Radiu Plus. Dla panów to oczywiste. Dla panów związanych emocjonalnie z Krakowem. Ale przecież wybory prezydenta Krakowa to jest wydarzenie, które no, może nie w każdym zakątku Polski elektryzuje, ale na pewno wzbudza duże zainteresowanie w całej niemal Polsce. Właściwie dlaczego? Dlatego, że to się przekłada na politykę krajową, dlatego, że to jest jakiś wyznacznik dla wydarzeń przyszłorocznych, czyli o wyborach parlamentarnych tutaj mówię?
2: Mogę, panie Tomaszu, pierwszy?
0: Proszę.
2: A, okej. Trochę tak, Mariuszu, a trochę nie do końca. Trochę tak, ponieważ rzeczywiście na przykład mamy dwie kandydatki szeroko pojętej lewicy, bo mamy Aleksandrę Owcę i Darię Gosek-Popiołek. Tutaj jest partia Razem i Lewica. Zobaczymy, jaki będą miały wynik i czy tak naprawdę elektorat w tym mieście kupuje, tak powiem w cudzysłowie, tą narrację Aleksandry Owcy, bardzo taką skrajnie lewicową, czy taką, nazwijmy to, rozsądną lewicę Darii Gosek-Popiołek, to jest po pierwsze. Pytanie, gdzie jest Michał Drewnicki i Prawo i Sprawiedliwość? Zobaczcie państwo, też dzisiaj ciekawy ruch. Pewnie pan Tomasz to zauważył, że Łukasz Kmita nagle, przypominam, były wojewoda z PiS-u, były kandydat, to też pan Tomasz przed chwileczką wspomniał. Dzisiaj Łukasz Kmita, który jest już w Polsce plus Mateusza Morawieckiego, nagle przybił piątkę z Łukaszem Gibałą de facto i powiedział, że to jest świetny kandydat. A miało być poparcie i nie popieranie może kontrkandydata dla Michała Drewnickiego, czyli taka poleweczka czarna dla Michała Drewnickiego. To też się zmienia, ale też umówmy się, to co pan Tomasz powiedział, kluczem będzie mobilizacja. Kto i jak się zmobilizuje? Czy Monika Piątkowska zmobilizuje swój elektorat? I panie Tomaszu, jakich ona będzie używała argumentów? Takich jak Donald Tusk? No nie, no Donald Tusk używa argumentów, prawda, ten wstrętny, zły, PiS i tak dalej, tak? Ale ewentualnie ci konfederaci, którzy chcą tutaj
3: pytanie, czy wizyty
2: zamknąć
3: Donalda Tuska, jego fizyczne poparcie na miejscu pomaga, czy
2: pewnie zmobilizują. Ja tylko przypomnę, dobrze pamiętam, panie Tomaszu, że Donald Tusk zmobilizował w tej ostatniej prostej w 24 roku wyborców Miszalskiego.
0: Pojawił się w Krakowie i jest to jedna z interpretacji, która tłumaczy ten nadspodziewanie dobry wynik.
2: Dokładnie. Więc jakich teraz będzie używał argumentów, będzie używała Monika Piątkowska, żeby osłabić, nie wiem kogo w końcu, Łukasza Gibałę chyba, tak? Czy ona powinna walczyć z Gibałą, czy jednak powinna się skoncentrować na pozostałych i pokazać, że jest lepsza, żeby do tej drugiej tury w ogóle weszła, żeby się nie okazało, że to Michał Drewnicki z tym swoim ukrytym, ale dobrze zmobilizowanym elektoratem może ją przeskoczyć, tak? I PiS sięgnie po 17-18%, a ona na poziomie 16%, bo to się jeszcze rozkłada na pozostałych przecież, nie?
0: Tak, jakby tutaj jeżeli chodzi o te jej argumenty, to wydaje się, że ona najbardziej stara się argumentować swoim doświadczeniem, pokazywać, że ona ma tu związki z zarządzaniem miastem, z prezydentem Majchrowskim, co osobiście nie jestem przekonany, czy to jest najrozsądniejsza decyzja, no ale taka strategia ewidentnie tutaj powstała. Jeżeli chodzi o uderzanie w Łukasza Gibałę, to widzę pewien sens, bo Łukaszem Gibałą Platforma może trochę straszyć, że on jednak właśnie z tymi pisowcami, z tą prawą stroną teraz jest zdecydowanie bliżej. W poprzednich wyborach startował przecież jeszcze razem z Darią Gosek-Popiołek. Partia Razem popierała Łukasza Gibałę. Zresztą Aleksandra Owca, radna miejska, współprzewodnicząca partii Razem, z jego listy się do Rady Miasta dostała.
2: Tak.
0: Natomiast przez te dwa lata Łukasz Gibała taktycznie znalazł się dużo bliżej prawej strony. Oczywiście referendum miało w tym swój udział. No i tutaj właśnie tym straszenie prawicowym elektoratem być może będzie próba przekonania pozostałych wyborców, w których Krakowie jest jednak zdecydowanie więcej, żeby nie dopuścić Łukasza Gibały i jego ewentualnych prawicowych sojuszników do władzy. I myślę, że w tą stronę narracja będzie szła. Uderzenie w Łukasza Gibałę, ja uważam, że ma pewne szanse powodzenia, z tego względu, że Łukasz Gibała ma bardzo taką posklejaną koalicję wyborców. To znaczy na Łukasza Gibałę głosują wyborcy tak naprawdę bardzo różnych, niemalże wszystkich partii. Więc on zbiera bardzo różne głosy o bardzo różnych wrażliwościach, o różnych poglądach. Więc kiedy będzie się bronił przed jednymi poglądami, jest szansa, że będzie mu uciekał elektorat w drugą stronę. No na przykład w tym ostatnim sondażu, który był dla Polityki Insight przez Opinię 24 robiony, no to tam wyszło.

0: wyszło, że właściwie prawie połowa wyborców Konfederacji w tej chwili chce głosować na Łukasza Kibałę. Oczywiście no, to jest podgrupa, więc możemy mieć tutaj założenie, że błąd potencjalny może być jakiś duży, no, ale na pewno jest sporo tych wyborców Konfederacji. No, no i Konfederacja to, też tak, pewnie też będzie chciała tych wyborców odzyskać.
1: Dokładnie, też są głosy, że generalnie elektoraty poszczególnych kandydatek, czyli zarówno pani Owcy, jak i pani Gosek-Popiołek, one się zupełnie rozmijają. One nie trafiają do tego elektoratu, tak? Też te, ich teoretycznie poparcie te partyjne ogólnopolskie absolutnie się nie przekłada na Kraków, ale jak pan wie, Kraków to jest bardzo specyficzne miasto.
2: I o tym na pewno też przekonywać się będziemy przez najbliższe ponad 3 tygodnie walki o prezydenturę Krakowa. Bardzo dziękuję za to spotkanie, za tę analizę, wymianę zdań i opinii na temat walki o fotel prezydenta Krakowa, politolog Tomasz Synowiec z Klubu Jagiellońskiego i dziennikarz dziękuję Marek Balawajder. To był środek tygodnia. Mariusz Syta, bardzo dziękuję, ale jeszcze chciałem zaprosić w imieniu Pawła Krzemińskiego już od 23 do wysłuchania programu Nocne Światła. Dzisiaj w cyklu na budowie relacji o tym, gdy słowa udają wiedzę, czyli jak nie używać języka trudniejszego od myśli. Gośćmi Nocnych Świateł będą profesor Anita Frankowiak, psycholog komunikacji i kulturoznawca, oraz Adam Szaran, psycholog, coach, autor książki Zjednuj ludzi w kilka sekund. To w Radiu Plus od godziny 23. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Mariusz Syta.
3: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: przeboje z nutą nostalgii.
1: Reklama.
2: Czyste powietrze znowu działa na nowych, prostszych zasadach. Firma Suder. Zapewniamy pełną obsługę od złożenia wniosku po realizację całego projektu. Skorzystaj z szansy i wymień kocioł, izoluj mury. Zaufaj profesjonalistom. Firma Suder. 570-309-202 lub 508-230-777. Sucha Beskidzka, Makowska 44. Jordanów, 3 maja 64B.
1: Reklama.

Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: 3 minuty po godzinie 23. Kłaniam się nisko. Paweł Krzemiński, dobry wieczór. Witam Państwa. Zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł. Spotykamy się po raz 2084. Przypominam tym, którzy się spóźnili, że w poniedziałek miniony 31 sierpnia rozpoczęliśmy 14 sezon Nocnych Świateł w Radiu Plus. Zapraszam od poniedziałku do czwartku, 4 razy w tygodniu, jak zwykle o tej porze, od 11 do 1 przez 2 godziny rozmawiamy o tematach, mam nadzieję, ważnych dla Państwa, no tak przynajmniej wnioskuję z Państwa wpisów. Dlatego zapraszam od razu też tam, gdzie zwykle, czyli na forum Wymiany Myśli dla Świetlików, na Facebooku pod pierwszym postem od góry w komentarzach jest na to miejsce. Myśli, wątki, pytania, refleksje tam mile widziane. I jeżeli o internecie mowa, to zapraszam do słuchania nas na radioplus.pl na całym świecie, a na częstotliwościach lokalnych Radio Plus w całym kraju. Dzisiaj w cyklu Na budowie relacji będziemy rozmawiać o tym, gdy słowa udają wiedzę, czyli jak nie używać języka trudniejszego od myśli. Przypuszczam, że domyślają się Państwo, skąd wzięła się inspiracja do podjęcia tego tematu. Jeśli powiem jedno słowo, chlebowość i północne położenie Wrocławia, to mam przekonanie, że większość Polaków znakomita doskonale wie, o co chodzi. I nie mamy zamiaru tutaj się pastwić ani uprawiać hejtu, szczególnie jeśli chodzi o autorów czy osobę, która ten projekt pilotowała, który zaowocował takimi wspaniałymi neologizmami, ale chcemy zwrócić uwagę na zjawisko, które wystąpiło w tym raporcie. Mianowicie język pozorujący kompetencje, żargon, tak zwane mądre słowa, modne pojęcia, a w sumie jest to komunikacyjna wata, która różni się między rzeczywistą wiedzą, a jej językowym kostiumem, który potrafi wyglądać bardzo dobrze, bardzo efektownie i wręcz powiedziałbym atrakcyjnie, tylko w takich sytuacjach trzeba zadać jedno pytanie. I myślę, że to jest do każdego z nas, do mnie, do Państwa wszystkich i także do moich gości, których za chwilę przedstawię. Oto, czy zanim użyjemy trudnego słowa, przypadkiem nie powinniśmy zadać sobie pytania, czy ono coś precyzuje, czy tylko dobrze brzmi. O tym dzisiaj będziemy dyskutować przez najbliższe 2 godziny w studiu Państwa i moi goście, doktor habilitowana Anita Frankowiak, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, psycholog komunikacji, kulturo- i literaturoznawca, coach i mediator sądowy. Dobry wieczór, witam Panią.
2: Dobry wieczór, Panie redaktorze, dobry wieczór Państwu.
1: Jest z nami także Adam Szaran, psycholog, coach, trener biznesu, publicysta, autor książki Zjednuj ludzi w kilka sekund. Witam, Adam. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór wszystkim.
1: Proszę Państwa, no to w takim razie trzeba tutaj parę przykładów na początku przytoczyć, które mogą zaszokować osoby, które używają takiego języka, o którym mówiono mi, szkoląc mnie jako radiowca, no już blisko 40 lat temu. Pamiętaj, aby na antenie nie wypowiadać słów takich, jakich nie zrozumiałaby twoja babcia, gdybyś z nią rozmawiał przy herbacie i herbatniczkach. Nie układać zdań wielokrotnie złożonych i nie wsadzać, no właśnie tego, o czym powiedziałem wcześniej, waty w słowa. Te zdania mają coś znaczyć, które wypowiadasz, bo najważniejszą osobą w radiu, co zawsze podkreślano, jest słuchacz. Do niego jest skierowane to wszystko. A więc przytoczę takie zdania, chociażby musimy zaadresować obszary wymagające dalszej optymalizacji, potrzebujemy holistycznego podejścia do dobrostanu pracowników, nie jestem w stanie zaakceptować tej propozycji z uwagi na jej niekompatybilność z moimi potrzebami. Wdrożenie tego rozwiązania wygeneruje synergię na poziomie organizacyjnym. Musimy przepracować temat. On ma trudność w zakresie kompetencji interpersonalnych i to, co osoby spotykają bardzo często, które są zwalniane z pracy. No cóż, optymalizacja firmy. Co to znaczy? Co to wszystko znaczy dla osoby, która to słyszy i która chce zrozumieć osobę wypowiadającą te słowa? Czy właściwie to, o czym chcemy teraz rozmawiać, czy za tym stoi wiedza, czy nieumiejętność komunikacji, czy może właśnie brak wiedzy, który jest maskowany jakimś pustosłowiem za pomocą modnych, często obcojęzycznych zwrotów?
3: No dobrze, to mamy temat do rozmowy i on jest chyba taki nawet całkiem fajny, bo dotyka nas na co dzień. My wyłapujemy, jak szczególnie wyłapujemy te momenty, w których no, ktoś mówi językiem nam mało znanym, albo jak przesadza, nie? Czyli taka skrajność nam się rzuca w oczy. I najczęściej, jak ktoś pracuje na przykład w korporacji, no to styka się z tymi takimi terminami, które z języka angielskiego weszły gdzieś do użytku. One czasami nawet mogą być pomocne, więc wypadałoby trochę podzielić to, co słyszymy, przykłady, które podałeś, na coś, co być może jest już dzisiaj słuszne i coś, co jest już delikatną przesadą, bo pewnie w trakcie tej audycji gdzieś będziemy krążyli wokół adekwatności naszego języka. No pierwsza rzecz, którą jak ty mówiłeś, czego używać, a czego nie używać, to mi przyszło do głowy, że najlepiej to używać tych terminów, które w ogóle wiemy, co znaczą, bo jestem przekonany, że czasami ktoś posługuje się jakiegoś rodzaju odzwierciedleniem czy powtarzaniem terminów, zanim zrozumie, to już zaczyna mówić.
2: Czy w ogóle współczesne media charakteryzują się tym, że są przesycone nadmiarem treści i każdy użytkownik dostaje w bardzo krótkim czasie niespodziewanie dużo informacji.
1: Czyli jest przebodźcowany, krótko
2: mówiąc. Jest przebodźcowany, a na dodatek jeszcze, o czym mam nadzieję, że też później sobie porozmawiamy, one są też silnie spersonalizowane. Więc ta personalizacja treści powoduje, że użytkownik po pierwsze otacza się takimi bańkami informacyjnymi, a po drugie przestaje mieć jakby coraz, albo w ogóle ma coraz mniej odwagi do tego, żeby powiedzieć, że król jest nagi i że nie rozumie. I to dotyczy zarówno raportu, od którego zaczęliśmy to nasze spotkanie i pewnie do tego jeszcze wrócimy, bo tam nie tylko chodzi o tą chlebowość, ale o wiele innych rzeczy. No bo król był nagi już od końca ubiegłego roku, a jest wrzesień i tak naprawdę afera z raportem rozpoczęła się w sierpniu. To co się działo przez te 8 miesięcy z osobami, które czytały ten raport i miały go w rękach. Więc to jakby gwoli tego wprowadzenia, prawda?
1: Kamyczek do ogródka, tak, kamyczek osób, do ogródka, które są w procesie przygotowywania, tak, takiego raportu.
2: Oczywiście, więc ktoś to miał w ręku, ktoś to zamieścił, to się na stronie przez ten czas objawiało ludziom i mogli z tego użytkownicy korzystać. To jest pierwsza rzecz. Więc taka umiejętność krytycznego spojrzenia na język, bo to, że język żyje, jest sprawą naturalną, bo jeszcze chciałabym powiedzieć o tym, że to, że nam się język zmienia, że dochodzą nam nowe słowa, że dochodzą nam słowa, których być może na początku też nie rozumiemy, to jest coś naturalnego.
1: Sięgając w ogóle już... Proces słowotwórczy zachodzi nieustannie.
2: Ja tak trochę tak w ogóle sięgnę daleko, daleko, ale jakbyśmy sięgnęli nawet do X, XI, XIII wieku, począwszy od zapożyczeń z łaciny, od bohemizmów, germanizmów, teraz będą te wszystkie izmy, które właśnie zaraz nasi słuchacze powiedzą, no tak, znów będzie nowomowa, ale chcę to uzasadnić, że jakby na przestrzeni tych wszystkich setek lat język polski żył, żyje i on będzie się zmieniał. I naturalnym jest, że w języku będą pojawiać się coraz to nowsze też anglicyzmy. No, ale one muszą być używane, tak jak Adam powiedział, po pierwsze świadomie, po drugie w jakimś określonym kontekście, bo pseudoeksperckość i ta pseudonaukowość zaczyna nam się wtedy, kiedy ton, kiedy tytuł i kiedy naukowo brzmiące słowa uzasadniają ich nieprawidłowe użycie. Czyli ton głosu, właśnie to, w jaki kto to mówi, podparcie się
1: do
2: eksperci,
1: kogo
2: do kogo mówi.
1: Kontekst odbiorcy jest bardzo istotny.
2: I że to właściwie, tak, zastępuje nam kompetencje, że my jakby zaczynamy wierzyć właśnie w tej bańce informacyjnej, no jak jest, jak ktoś się powołuje na eksperta i ktoś jest ekspertem, a jeszcze ma tytuł naukowy, no to właściwie uzasadnia ten bełkot lingwistyczny. No i na to nie powinniśmy mieć absolutnie przyzwolenia. I mamy moim zdaniem dwie strony medalu. Pierwsza to jest to, o czym mówimy, czyli te wszystkie zjawiska językowe, które będziemy sobie dzisiaj rozwijać, ale druga kwestia to jest też właśnie ta świadomość odbiorców i umiejętność reagowania. Czyli co się stało z naszymi kompetencjami komunikacyjnymi na poziomie krytycznego myślenia, że my nie potrafimy wstać i powiedzieć, halo, to jest nieprawda, to jest w ogóle niemożliwe, że ja to słyszę, tak?
1: Ale
2: ja się
1: co
2: z tym
1: więcej,
2: nie zgadzam.
1: Ktoś powie, przepraszam, ale ja tego nie rozumiem.
2: Albo ja po prostu tak, mam prawo nie rozumieć, mam prawo powiedzieć, że nie rozumiem, proszę mi to wytłumaczyć, proszę powołać się na źródła. Bardzo często też w tej demagogii takiej trochę medialnej jest tak, że jeżeli wypowiada się ekspert, no to sama eksperckość już nam mówi o tym, że to jest prawda, co jest bardzo złudne.
1: No to w takim razie wiemy już na pewno na początku, że język może udawać wiedzę, ale skąd się bierze przekonanie, że jeżeli ktoś mówi trudniej, no właśnie bardziej fachowo, używa terminologii jakiejś bardziej takiej zamkniętej, przynależnej do pewnego środowiska, bardziej abstrakcyjnej, to prawdopodobnie taka osoba wie więcej. Skąd to przekonanie?
3: Wiesz co, jest parę badań, one tak wprost nie mówią, że jest tak jak mówisz, tak, że termin jakiś bardziej skomplikowany świadczy o tym, że ktoś jest ekspertem. Natomiast z jednej strony, tak jak patrzę na szkolenia, no to my uczymy w komunikacji tego, że do każdego twierdzenia, by przekonać drugą osobę, do każdego twierdzenia dać trzeba jakąś podstawę. I trochę czasami skomplikowany termin może zastąpić podstawę do mojego twierdzenia. I to się wydaje z drugiej strony bardzo racjonalne. On podał jakąś podstawę, z tej podstawy wywnioskował coś, tak? No to prawdopodobnie jest to prawdziwe, prawda? Dalej, będą takie badania, nawet mamy takie z 2025 roku, gdzie używanie terminów, no nazwijmy ich je fachowymi, nie? Czyli terminów fachowych, skomplikowanych, czy po prostu żargonu naukowego, ono podnosiło wiarygodność w oczach słuchaczy. Mhm. Czyli jest takie zjawisko z jednej strony, że jeżeli ktoś używa żargonu naukowego, nie, to może być nawet prosty żargon typu dysonans poznawczy, tak? I bardzo uzasadniony, ale jeżeli ktoś używa i tam się pojawia w tekście 4-5 takich sformułowań, to po drugiej stronie osoby rzeczywiście postrzegają nas jako takich, którzy zapewne coś wiedzą i pewnie wiedzą, co mówią. Nie? Natomiast następuje też takie zjawisko, w którym to też wynika jeszcze z innego badania, w którym osoby, które słuchają czegoś, co jest przesycone dużą ilością żargonu, no to te osoby czują się no nie do końca kompetentne do tego, żeby to rozważyć, czyli jest pewnego rodzaju trudność poznawcza, no i trochę nam się wycofują z danego obszaru. Czyli my, stosując dużo żargonu, bez tłumaczenia go, no nie dbamy o zrozumienie rozmówcy i o rozumienie tego, co mamy do przekazania i dążę do tego, że jest to jakby nieskuteczne w kontekście takim promocyjnym, komunikacyjnym. W komunikacji chodzi o to, żeby druga osoba zrozumiała, tak?
1: Żeby dotrzeć.
3: Jeżeli mamy obszar taki tutaj związany, no bo to od tego zaczęliśmy, związany z promocją czegokolwiek, nie? No to no promocja zakłada, że ta no druga osoba prawidłowo zareaguje na komunikat.
1: No tutaj więc ja muszę paradoks 200%.
3: Tak, muszę dobierać takie słowa, żeby nawet likwidować ten żargon, tak? Jeżeli się da, muszę dobierać takie słowa, które przez drugą stronę będą nie tylko zrozumiane, ale też będą wywoływały określony skutek. Więc jeżeli z badań nawet to wynika, że okej, ja widzę, że to jest jakiś ekspert, bo on chyba wie, co mówi. Ja nie rozumiem, co on mówi, ale on ewidentnie coś mówi.
2: Ekspert.
3: By jeszcze ma tytuł naukowy.
1: Ale ładnie mówi.
3: Ale ładnie mówi, ładnie z uśmiechem mówi. Jeszcze mówi i tak dalej. No to ja mogę przyznać, że ona, ta osoba tam na pewno coś wie. Nie? I to nawet to się pokrywa z badaniami. Natomiast z drugiej strony my wiemy, że no niszczymy motywację drugiej osoby do poznawania danego obszaru. Dana osoba się wycofuje, słuchacz się wycofuje, czy nasz rozmówca się wycofuje i generalnie traci zainteresowanie, więc w kontekście promocyjnym nie jest to skuteczne. Natomiast dążę do tego, że rzeczywiście nie jest to pozbawione podstaw, że ktoś, kto używa żargonu, uważa, że będzie postrzegany jako ekspert. Może tak być.
1: No tak, ale mówiliśmy o to, że można takiej osobie uwierzyć. Skąd się bierze to, że mamy przekonanie, iż ta osoba wie więcej od nas i od niej można to czerpać. Natomiast ja bym teraz odwrócił perspektywę na osobę, która chce właśnie coś przekazać. Bo czy ktoś, kto używa skomplikowanych zwrotów, czy obcojęzycznych naleciałości, dosyć hermetycznych, w znaczeniu, czy czasem przypadkiem nie chce zrobić lepszego wrażenia niż w sytuacji, gdyby mówił dużo prostszym językiem?
2: To trudno rozstrzygnąć jednoznacznie, bo to zależy od kompetencji tej osoby mówiącej. Jeżeli ktoś rzeczywiście jest autorytetem, ale w sensie takiej prawdziwej wiedzy, zdobytej wiedzy, którą potrafi przekonać i też potrafi się komunikować z odbiorcą, co wcale nie jest łatwą sztuką, to nie potrzebuje tych protetycznych narzędzi. Szczególnie zwracam uwagę naszych słuchaczy na to słowo protetyczne, bo Daniel Dennett w 2013 roku, jak pisał swoje Dźwignie Wyobraźni, ta książka została przetłumaczona na język polski w 2024 roku, jeśli dobrze pamiętam, to wielokrotnie podkreślał, że współczesna cywilizacja wytworzyła właśnie tuzin narzędzi do myślenia i szereg takich dźwigni, drabin i różnych takich wytrychów, po których my sobie wchodzimy. Tymczasem Dennett mówi, no okej, ale przecież można prościej. Powołując się zresztą na dosyć dawne prawo brzytwy Ockhama, która mówi, nie mnóż bytów ponad konieczność, więc nie uprawiaj papki językowej, bo to jest niepotrzebne. I myślę, że...
1: Czyli do konkretu.
2: Do konkretów, ale to oczywiście będzie moja opinia, więc staram się tutaj też na to zwrócić uwagę. Być może nie będzie to dla wszystkich państwa fakt, ale moja opinia jest taka, że jeżeli mamy wiedzę, to my nie potrzebujemy jej ubierać w magiczne, znaczy w magię języka możemy, żeby on brzmiał i żeby ta fraza językowa była gładka. Końce mojego języka są końcami mojego świata, mówił kiedyś Wittgenstein i miał rację i ten koniec świata to jest też ta umiejętność wypowiadania, więc o zgrozo, jeśli ten koniec świata następuje w takich zbitkach językowych, od których pan redaktor zaczął to nasze spotkanie i w tych zdaniach, bo to znaczy, że ten świat tak samo szybko, jak się zaczął, tak samo szybko się skończył, bo on jest niezrozumiały. A na cóż nam komunikacja, jeżeli ona jest niezrozumiała dla odbiorcy, chyba że rozmawiamy sami ze sobą. Tymczasem zjawisko jest głębsze, bo ono też dotyka... jest w ogóle umieszczone w przestrzeni publicznej i my otrzymujemy takie komunikaty jako coś, co jest nam podane jako właśnie eksperckość, jako baza wiedzy, jako miejsce, z którego my mamy czerpać. To trochę tak jak dyskusja o współczesnych autorytetach.
1: Także no tak, coraz czyli mniej ekspert nie jest blisko odbiorcy, tylko gdzieś w wysokim zamku.
2: To już profesor Godzic powiedział. Znani są z tego, że są znani, tak? O telewizji po Big Brotherze. I to się na naszych oczach dzieje. Dzisiaj nie trzeba mieć wiedzy, żeby być ekspertem i żeby ktoś kogoś podpisał, że jest ekspertem. I to jest też przerażające.
1: Dzisiaj w Nocnych Światłach cykl na budowie relacji. Rozmawiamy o tym, gdy słowa udają wiedzę, czyli jak nie używać języka trudniejszego od myśli. Profesor Anita Frankowiak i Adam Szaran są z nami. Wracamy do państwa za chwilę. Zapraszam też na Facebook pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radio Plus.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Dzisiaj w Nocnych Światłach cykl na budowie relacji. Mówimy o tym, gdy słowa udają wiedzę, czyli jak nie używać języka trudniejszego od myśli. W studiu profesor Anita Frankowiak i Adam Szaran. Państwo mile widziani jesteście na Facebooku. Pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus zapraszam forum wymiany myśli dla świetlików. Tam się znajduje. Jak odróżnić język specjalistyczny, który jest sam w sobie nasycony często bardzo hermetyczną terminologią? No i cóż, taka jest specyfika wielu branż, że żeby odróżnić od innych specyficznych języków z innych dziedzin, musi tworzyć pewne słowa, które czasami są zupełnie niezrozumiane. Ale jak odróżnić taki język specjalistyczny od tego, który tylko taki udaje?
2: Przede wszystkim przez ten język pseudoekspercki buduje przewagę nad odbiorcą tam, gdzie nie musi. Wypełnia miejsca, które mogłyby być miękkie i perswazyjne, czymś, czego odbiorca nie do końca się spodziewa, a finalnie nie rozumie komunikatu, nie rozpoznaje tego komunikatu, też z powodu braku własnych kompetencji. Znów wracam do tego krytycznego myślenia. I pierwszym takim sygnałem jest ukrywanie dowodów pod właśnie tą skomplikowaną terminologią, tak? Czyli terminologia nam maskuje, jakieś pojawiają się na przykład odwołania do nieokreślonych badań, słynne już i powielane wielokroć w mediach amerykańscy naukowcy, czy australijscy naukowcy, czy jacyś tam naukowcy ustalili, że. Więc powoływanie się na naukowców, na ekspertów, na instytucje właśnie bez podawania źródeł, a jeśli nawet te źródła, to na przykład bez bazowych jakichś odniesień, ale też zacieranie odpowiedzialności za pomocą strony biernej. To jest drugi taki charakterystyczny przykład, czyli popełniono błędy zamiast kto konkretnie popełnił, tak? To ta strona bierna jest tutaj nadmiernie używana. No i wreszcie oczywiście ukrywanie informacji też w długich zdaniach, to Adam powiedział na początku, w długich zdaniach, które brzmią oczywiście przekonująco bardzo, w przypisach, w jakichś takich abstrakcyjnych dopowiedzeniach, pojęciach, w nadmiarze danych też, zarzucanie odbiorców też takimi danymi, ale które znów nie mają tego podłoża. A jeszcze gorsze jest to, że w tej pseudoeksperckości wzbudza się lęk albo nadzieję u odbiorcy. Czyli wchodzimy w procesy psychologiczne, ostrzeganie na przykład przed toksyczną energią, albo jakimś tam toksycznym zjawiskiem, albo uruchomienie czegoś tam, albo, bo jak komuś zaszkodziła szczepionka, to znaczy, że szczepionki są szkodliwe i tak dalej, i tak dalej. Więc szereg tutaj mechanizmów.
1: Taka logika na skróty.
2: Tak, taka logika na skróty, ale bez pełnej świadomości odbiorcy, co warto podkreślić, tak? Tu się zaczyna właśnie manipulacja, a właśnie manipulacja łączy się z pseudoeksperckością.
3: Ja bym tutaj tak tylko do tych motywacji się jeszcze zatrzymał, bo to są dwie strony księżyca. Rzeczywiście z jednej strony to, od czego zaczęliśmy, to trochę jakby ta rzeczywistość ostatnia przypomniała nam o zjawisku właśnie nadużywania pewnego rodzaju neologizmów, terminów z angielskiego i tak dalej. Natomiast i faktycznie jest w literaturze podane, że przykłady są podane na to, że właśnie w takich zdaniach ukrywane są, jest to funkcja kamuflażu po prostu, wydłużenie zdań u rzeczników prasowych, jeśli następuje, no to po tym można twierdzić, że oni tam być może coś próbują ukryć. Czasami jest jakiś brak pewności czy zamglenie tam w
2: ale
3: tym
2: zatrzymaj
3: funkcjum.
2: Się na chwilkę, bo tam, słuchajcie, ten raport, bo o raporcie mówisz, zaczyna się od DNA marki polskiej. I teraz zobaczcie, to jest pewnego rodzaju metafora. Co to znaczy DNA marki polskiej? Tak, mamy, nie ma wyjaśnienia, czym to jest, jak to działa, skąd to się wzięło. DNA nie jest pojęciem typowo marketingowym, tak, brandingowym.
3: Więc znaczy ja to odbieram jako funkcję marketingową.
2: Odbierasz,
3: tak?
2: Czyli DNA jako funkcję marketingową,
3: jako
2: ale nie ma tego w raporcie. Zobacz, ty się tym zajmujesz, a wyobraź sobie teraz osobę, która, odbiorcę, który wchodzi, bierze ten raport jednak, kładzie sobie przed oczami i czyta DNA marki polskiej, czyli co?
3: Czyli coś no właśnie, z laboratorium.
1: W tym kontekście wydaje to się nietrafione.
2: To jest konstrukt badawczy pewien. No i ten konstrukt badawczy wymaga już na samym początku dopowiedzenia, czym on jest. Tak? Jeżeli mielibyśmy iść w stronę raportu, ale oczywiście nie chciałabym tylko na tym raporcie poprzestać. Tam się pojawia ten syndrom impostora.
3: A poczekaj, ja jeszcze tego chcę powiedzieć, że czasami, bo ja powiedziałam, że są dwie strony księżyca, więc dążę do tego, żeby ujawnić tę drugą jeszcze. Czyli mamy tutaj rzeczywiście funkcję kamuflażu, mamy funkcję trochę dorabiania sobie eksperckości, czego prawdziwy ekspert nie potrzebuje, tak? Czyli, bo jest ta funkcja, o której powiedziałem, to tutaj mamy badania, mogę podać źródła, skoro już o źródłach niektóre pokazują, że rzeczywiście będziemy postrzegani jako eksperci, jeżeli użyjemy paru takich terminów, bo przecież jakbyśmy nie byli, to byśmy ich nie znali, nie? To mamy te dwie funkcje, no ale dodatkowymi funkcjami to jest na przykład zabawa językiem, nie? Popatrzcie, że niektórzy używają sobie tych sformułowań takich typowo korporacyjnych, nie? Albo dlatego, że się bawią językiem, albo dlatego, że po prostu jest prościej, nie? Czyli niektóre sformułowania, które weszły, ty powiedziałeś, że dużo jakby nasz język czerpie od innych języków. Podobno najwięcej mamy jednak zapożyczeń z francuskiego, później z łaciny, na trzecim miejscu. Podobno jest angielski, a to się zmienia i przyrasta teraz na tym angielskim.
2: Łacinę zapożyczaliśmy przez język czeski i niemiecki. Mówimy o tych pierwszych zapożyczeniach z X wieku. I te wyrazy, które dzisiaj, o których w ogóle myślimy jako o wyrazach polskich, to są często wyrazy zapożyczone, oczywiście wynikające też z tradycji religijnej. Anglicyzmy są najpóźniejsze, ale francuszczyzna, cały XVII wiek, XVI wiek, no tak. Język turecki, jeszcze węgierski po drodze.
3: I teraz pewnie przypuszczam, że angielskie wyrazy przyrastają najbardziej, tak?
2: Italia,
3: są najbardziej zapożyczone.
2: Pory, brokuły, selery, tak. One nie są nasze.
3: Nie są.
2: My je bardzo kocham,
3: no i teraz popatrz, trudno jest zastąpić gdzieś tam w tej korpomowie tak zwanej, nie wiem, wyraz, skrót ASAP, nie? No to trzeba by było rozwijać, prawda?
2: Czy były takie
3: feedbacki, tam nie wiem, jakieś, no nawet brzydkie wyrazy, fuck upy, nie? Coś
2: dobra,
3: takiego,
2: Adam,
3: no to
2: ale
3: popatrz.
2: Korpomowa, zostańmy w tym języku, jest w korpomowie. Czyli ty nie budujesz świata bycia ekspertem poza korpomową. Ty jesteś ekspertem w korpomowie, w środowisku korpomowy. I jak jesteś świadomym użytkownikiem języka, to nie wyjdziesz z korpomową poza ten obszar, bo albo będzie to dziwne, albo będzie to śmieszne, albo nie będzie to przystawało do realiów odbiorcy.
3: Tak. No dobrze, tak. Czyli pojawia się kolejny warunek. Warunkiem jest znowu adekwatność do rozmówcy, czyli sobie naukowcy rozmawiają między sobą.
2: Oczywiście.
3: Ty pojedziesz gdzieś na uniwersytet i będziecie się nawet trochę utrzymywali ten rytm rozmowy z terminami takimi, wiesz, mi mało znajomymi, tylko po to, żeby pokazać też, jest funkcja też statusu, nie? Czyli, że no, tworzy to pewnego rodzaju niedostępność dla innych osób. Tak, rozmowa, no już nie mówiąc o tym, że jest to użyteczne znowu, no bo skraca komunikację.
1: Jest to pewien luksus, status luksusowy.
2: Tak, tylko wiecie, co jest niebezpieczne? Niebezpieczna jest ta sytuacja, w której biorę to w cudzysłów, ta korpomowa przenosi się na ten świat zewnętrzny i teraz tak, zamiast domów i bloków stawiamy na przykład, czy budujemy metropolitan parki, nie? Czy jakieś tam apartamenty i tutaj możemy sobie przymiotnić.
1: Penthouse, tak.
2: Penthouse na przykład.
3: Mi powiedziała...
2: Zamiast stadionów mówimy o arenach, tak? No to jeszcze tak fajnie się kotwiczy w starożytności.
3: Agenci nieruchomości mówią, że tutaj jest salon kompilowy. Ja mówię, co tutaj jest, a tam 3 metry łazienka.
1: A tu mamy agorę.
2: Zamiast biurowców, słuchajcie, mamy city towery. Nie? To jest, ja wiem, że język żyje i nie chcę tego krytykować, tak powiedzieć, że w ogóle to nie powinno wstępować, tylko że to jest takie zjawisko, które powinno nas niepokoić. Mamy ustawę o języku polskim od 99 roku. Mamy założenia, że powinniśmy dbać, to znaczy mówię mamy, zwracając się do tych osób, które bardziej może z tym językiem też i naukowo i świadomie pracują, że dbać o polszczyznę, tak? Z taką szczególną uważnością na to, w jaki sposób właśnie się komunikujemy i czy my mamy w ogóle tę umiejętność i taką elastyczność w doborze komunikatów, bo mam takie wrażenie, że właśnie są dwie strony księżyca, zanim dojdziemy do pełni. Jedna to jest to, co jest pseudoeksperckością, a druga to jest to, co jest pseudointelektualizmem i brak krytycyzmu u odbiorców.
1: No tak, to już wiemy na pewno, że trudne słowa mogą być sposobem na ukrycie tego, że nie mamy nic konkretnego do powiedzenia. No i że też czasami im bardziej skomplikowane zdanie, tym większe prawdopodobieństwo, że myśl stojąca za tym jest banalna. Ale to ja pójdę trochę dalej. Czy prosty język może być odbierany jako oznaka braku kompetencji? Nie prostacki, prosty. Właśnie taki potoczny.
3: Prosty język jest korzystny dla nadawcy. Znaczy jest i dla odbiorcy również. Prosty, ale nie prostacki. Tak? Czyli taki język, który jest adekwatny do rozmówcy, on jest dobrze odczytywany. Tutaj bardzo wyraźnie, tutaj mamy i badania, i mamy zjawisko psychologiczne. Zjawisko będzie oparte na czymś, co jest w ekonomii behawioralnej nazwane łatwością poznawczą, a w tych takich badaniach związanych z komunikacją to będzie chyba płynność przetwarzania z tego, co kojarzę. I teraz im większa płynność przetwarzania, im łatwiej zrozumieć cały komunikat, który ja zakodowałem i podałem, tym lepiej dla mnie, dlatego że badania pokazują, i tutaj będzie z 2006 roku takie znane badanie Oppenheimera Daniela, profesora z Princeton, wtedy akurat był, i tam było 5 ujęć. To oczywiście to takie badanie, wiecie państwo, badania psychologiczne bardzo często nie są badaniami ludzi, co badaniami studentów psychologii, no bo generalnie się okazuje, że one w większości są na studentach psychologii robione, no bo oni wchodzą na uniwersytet i sobie już podpisują glejt, że tam można na nich robić badania, a czasami przychodzą, żeby coś tam dorobić. Tak czy inaczej, tutaj jedno z takich badań było, ale w pięciu ujęciach. I pierwsza rzecz, która była badana, to tutaj sprawdzano skomplikowanie terminologii, jak ono wpływa na odbiorcę, i w esejach, które dali do odczytania grupie badanej, co trzecie słowo komplikowano, to znaczy jakiegoś synonimu szukano, nie? I sprawdzano oczywiście w grupach porównawczych, jak to wpłynie na odbiorcę. No i tutaj jest taki wniosek, że skomplikowana terminologia, niezależnie od jakości eseju, no bo był esej, który był oceniony jako dobry wcześniej i był ten, który był słaby, niezależnie od jakości eseju, ona obniżała ocenę osoby autora. Czyli wrażenie, bo tam było takie zadanie, że studenci się wcielali w komisję i mieli określić, czy by przyjęli tego kandydata, przepraszam, na studia. No i tutaj oceniali, czy by przyjęli, oceniali, jak go, co oni tam uważają. Więc tutaj wydłużanie, skomplikowanie tekstu powodowało, że no mniejsze szanse miał autor danego tekstu na przyjęcie na ten uniwersytet. W drugim ujęciu sprawdzano, czy sława, czyli autorytet, czy ono wpływa na to, jak my oceniamy esej, na przykład, który autor napisał. I tutaj dawano Kartezjusza, jakieś dzieło, jako dzieło właśnie Kartezjusza albo jako dzieło anonimowe. I dawano w dwóch wersjach, wersji, bo tam tłumaczenia były dwa. Bardziej skomplikowane, tam było 98 słów, i mniej skomplikowane, bodajże 82 słowa. I sprawdzano, jak to będzie wpływało na odbiór twórcy. No i oczywiście autorytet, sława, ona podnosi prawdopodobieństwo, że ktoś oceni nas jako bardziej inteligentnych. Ale w obu przypadkach sprawdzało się, czy był podany esej jako anonimowy, czy jako właśnie tego Kartezjusza. To w obu przypadkach sprawdzało się, że tam, gdzie tłumaczenie było bardziej skomplikowane, no to zaniżana była ocena inteligencji twórcy. Nie? Czyli ten stopień skomplikowania, on na każdym etapie wychodzi, że rzeczywiście on tam ciąży na nadawcy. Dalej, prostsze wersje prowadzą do wyższej oceny inteligencji autora. To jest kolejne ujęcie tego samego badania. I tutaj po prostu wzięli rozprawy doktorskie, oryginalne, i upraszczali te rozprawy i badali, jak jest oceniany twórca. Czyli można założyć, a nawet to wychodzi w badaniach, tylko teraz nie wiem, czy odszukam odpowiednie badanie, można założyć, że właśnie uproszczenie języka, ono niczego nie zabiera z autorytetu, a tak naprawdę dodaje wiarygodności. Ten komunikat przez to, że ma łatwość poznawczą, do której jeszcze wrócimy, on sprawia, że nam odbiorca komunikatu dopisuje pozytywne emocje, to rzutuje na całość. Jeszcze powiem, że mniejsza czcionka, na przykład mniej czytelna czcionka, bo sprawdzano jeszcze taki wariant, gdzie dawano czcionkę albo Times New Roman, albo kursywą jakąś tam Justice coś tam, nie? Kursywą. wpisane jakąś czcionkę. Ewidentnie ona była troszeczkę utrudniająca odczytywanie.
2: Co najgorzej pomieszane czcionki.
3: Tak, no to jakby łatwość przetwarzania tutaj też wpływała na ocenę twórcy. Czyli z automatu twórca był oceniany jako mniej inteligentny, mimo tego, że czcionka nie miała nic z nim wspólnego. Mało tego, badani wiedzieli, że to profesor wybrał czcionkę, a mimo tego to ciążyło na wizerunku twórcy, nie? Czyli, że zabierano mu z inteligencji. I ostatnia rzecz, piąta, co się dzieje, gdy badany widzi, że trudność przetwarzania ma obiektywną przyczynę, czyli dawano wydruki, jeden wydruk był no taki z dobrej drukarki, że tak powiem, a drugi wydruk z takiego kończącego się atramentu. Jeżeli badani wiedzieli, że obiektywna trudność wynika, trudność w odczycie, dekodowaniu, wynika jednak z rzeczy niezależnych, to się odwracała tendencja, czyli że i wybaczali twórcy, i jeszcze mu dodawali coś od siebie. Natomiast no, w tych czterech ujęciach, o których wspomniałem, tam ewidentnie wychodzi, że skomplikowany język, który jest wypełniony wyrazami, które wymagają od nas dodatkowego procesu poznawczego, no on jednak zabiera, moim zdaniem, tam jest taki, tutaj nie jest to zbadane, ale tam jest ten pośredni taki element, że jak my się wysilamy nad czymś, to sprawia, że trochę negatywnych emocji tam się pojawia, nie? Takie mam założenie. Natomiast z badań wychodzi, że mniej uznajemy, zabieramy z inteligencji jakby oceny inteligencji twórcy, nie? Czyli naszego komunikatora tak zwanego, nie?
1: Krótką przerwę zrobimy, bo sporo tutaj myśli padło, nad którymi warto troszeczkę refleksję potoczyć. Natomiast po krótkiej przerwie wrócimy do Państwa na dalszy ciąg rozmowy. Dzisiaj w Nocnych Światłach, gdy słowa udają wiedzę, czyli jak używać języka, jak nie używać języka trudniejszego od myśli. Taki jest tytuł programu, który w cyklu Na budowie relacji gości naszych ekspertów, profesor Anita Frankowiak i Adam Szaran są dzisiaj z nami. Facebook, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry, miejsce na Państwa komentarze po piosence. Za parę minut wrócimy do Państwa.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Jasne Światła.
1: Gdy słowa udają wiedzę, czyli jak nie używać języka trudniejszego od myśli, to w cyklu Na budowie relacji temat dzisiejszego programu. Profesor Anita Frankowiak, Adam Szaran są naszymi ekspertami. Powiedziała pani profesor o tym cytacie, właśnie zacytowała ten syndrom impostora z raportu Marki Polskiej, do którego odnosimy się, no tak luźno, ale on faktycznie stał się przyczynkiem do tego, żebyśmy się tutaj dzisiaj spotkali i porozmawiali o języku. Syndrom impostora to jest nic innego jak po polsku syndrom oszusta, o którym tutaj kiedyś z Pawłem Jaczewskim dyskutowaliśmy. To takie zjawisko psychologiczne, w którym no człowiek po prostu nie wierzy w własne kompetencje, jakieś osiągnięcia, sukcesy, mimo no całkiem obiektywnych dowodów na to, że w czymś jest dobry. I budzi się w nim lęk przed zdemaskowaniem, czyli jakaś taka permanentna, stała obawa, że no, głupi to ma zawsze szczęście, to był przypadek, przez błąd innych po prostu ja się znalazłem na jakimś stanowisku. No, takie przekonanie, że jakiś sukces to jest wynik szczęścia i właściwie nic więcej. Coś mi przychodzi, chodzi mi po głowie, takie stare polskie przysłowie, każdy mierzy innych własną miarą. To też dążę do tego, żeby zapytać, czy właściwie nie taki prosty język, o którym mówiliśmy, że może nie być odbierany jako oznaka braku kompetencji, tylko coś, co pozwala dotrzeć do rozmówcy, to z drugiej strony pytanie, czy używanie trudnych słów może stać się mechanizmem obronnym, który właśnie maskuje brak kompetencji, faktyczny brak kompetencji.
2: Może, jeśli przyjmiemy takie założenie, że ktoś celowo nauczył się tych trudnych słów, żeby maskować swoją niekompetencję.
1: Czyli założenie jest manipulantem.
2: Tak, bo w tym przykładzie, chociaż nie chciałabym, żebyśmy tylko o tym raporcie, na tym raporcie
1: Nie, ja tylko
2: skupili,
1: użyłem,
2: ale,
1: skupiłem
2: tak,
1: się
2: ten impostor, na impostor, że tutaj impostorze. Mamy też takie nieuzasadnione uogólnienie narodowe, bo tak są określeni wszyscy Polacy, podobnie jak tam w innym fragmencie, jako mistrzowie improwizacji, czy jako naród, który jest bez kompleksów wobec Zachodu, więc to są takie daleko posunięte uogólnienia. Natomiast to wszystko ma swoje źródło i to, o czym pan powiedział i o czym wcześniej przed przerwą mówił Adam, w o wiele głębszym mechanizmie, myślę tutaj o szeregu mechanizmów psychologicznych selekcji informacji, bo one opierają się na tym, co zostało powiedziane, jakby mają swoje źródło w procesach kontrolowanych i w procesach niekontrolowanych. I do niedawna jeszcze uznawano, używam celowo liczby mnogiej, bo odwołam się zaraz do profesora Dolińskiego i do profesora Jana Strejlała, teraz już wiadomo, że one nie są rozłączne, że te procesy się łączą, co oznacza, że nam jest czasami bardzo trudno wychwycić właśnie ten moment manipulacji. I te rozstrzygnięcia Dolińskiego i Strejlała mówią, to są rzeczy z 2023 roku i późniejsze, że jeśli zaakceptujemy w ogóle taki punkt widzenia, że to zmienia nam się też świadomość odbioru komunikatów i selekcja informacji wtedy

0: mózg trochę jest tak, te liczne kompetencje mózgu tak są ze sobą splecione i do tego stopnia się ze sobą łączą i współdziałają, że nie istnieje w mózgu jedno miejsce, gdzie odbywa się wszystko. Jedno miejsce, gdzie my rozpoznamy manipulację, jedno miejsce, gdzie my będziemy umieli tej manipulacji się przeciwstawiać. Nie ma takiego miejsca, gdzie wydarza się wszystko, mówił Daniel Dennett, więc i to oczywiście dotyczy świadomości. I to też fajnie opisał w sposób taki bardziej popularno-naukowy Richard Shotton w książce z ostatnio wydanej w 25 roku. On się zajmował, badał sobie przede wszystkim kampanie reklamowe. I tam właśnie to pojęcie ekonomii behawioralnej się pojawia w sposób taki rozbudowany. Oczywiście nie był prekursorem, bo Kahneman już w 2003 roku się tym zajmował. Natomiast zmierzam do tego, że podstawą tych wszystkich zaburzeń jest selektywna ekspozycja. A to oznacza, że kieruje się nasza głowa, nasz rozum do wyborów na przykład, które podtrzymują nasze dotychczasowe poglądy. No to wpadamy właśnie w pułapki myślenia. No bo jeżeli kierujemy swoją uwagę na to, co podtrzyma pogląd, który ja już mam, żeby z tej takiej bańki informacyjnej nie wypaść, no to wtedy zaczyna się proces domknięcia poznawczego. A jak się zaczyna proces domknięcia poznawczego, no to za chwilę powstaje właśnie nam bańka informacyjna. Oczywiście dzisiaj też ta teoria z 2011 roku Parizera bańki informacyjnej jest podważana i to całkiem sensownie podważana, między innymi przez Granta Blanka w 2018 roku wydał świetną książkę na ten temat. Elizabeth Dibua i właśnie Grant Blank, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast te algorytmy powodują, że my mamy bardzo dużą możliwość popadania właśnie w te przestrzenie manipulacyjne. To i gdybyśmy tak głębiej się tym procesom przyjrzeli. No i potem już jest tylko krok do tego, że selekcja informacji, którą nam na przykład serwują media i w tych mediach znajdują się eksperci i pseudoeksperci, no to cały proces selekcji informacji, cały gatekeeping, gdybyśmy teraz poszli właśnie w anglicyzmy, buduje nam przekaz informacyjny dzisiaj. No to wybieramy to, co wybieramy.
1: Owszem, tym bardziej, że tutaj kamyczek do mojego ogródka, czyli do środowiska dziennikarskiego, że coraz bardziej skrótowe treści są proponowane, coraz bardziej wyekstrahowane z głębszej refleksji, więc ta heurystyka, o której pani mówi, wręcz jest wymagana, no bo jeżeli przeskakujemy z jednego wydarzenia do drugiego, to w gruncie rzeczy nic nie zostaje, a jeżeli nie ma coś zostać, no to często decyzje są podejmowane na zasadzie szybkiego impulsu, który nie jest przemyślany, tylko dlatego, że są bardziej w tym emocje niż konkretne terminy, które warto jakoś zatrzymać jako pewną treść. Ale nie, ja
0: profesor Bauman w którymś ze swoich wywiadów i też potem chyba w książce W życiu na przemiał to powtórzył, powiedział on to tak bardzo po ludzku określił. Mówi, że no dobrze, otwieram sobie jakąkolwiek wyszukiwarkę, chcę sobie sprawdzić słowo, którego nie znam. I w ciągu ułamków sekund wyskakuje mi 17 tysięcy informacji, 15 tysięcy informacji. I pyta, bo to chyba do studentów był adresowany wykład. I z ilu z tych informacji skorzystacie? Z ilu informacji, ile informacji otworzycie? Pierwszych 5 rekordów, 10 rekordów, a co z pozostałą wiedzą? Co z pozostałymi informacjami, które się nie pozycjonują, bo nie zostały opłacone i wykupione?
1: No właśnie.
0: Czy to znaczy, że ta wiedza jest gorsza? No i to życie na przemiał, które świetnie Bauman określił, obrazuje to, z czym my mamy dzisiaj do czynienia. Mózg człowieka w swojej objętości nie powiększył, to znów sparafrazowany Bauman od czasów renesansu, ale liczba i ilość słów, które mózg ludzki przetwarza, ilość wpadających informacji i wypadających, tych wszystkich newsów, czy tej w ogóle newsyzacji życia, powoduje, że bardzo łatwo zbudować tą przestrzeń pseudoeksperckości, bo o tym dyskutujemy, bo tam łatwo jest zakotwiczyć każdy banał. Bo on tak samo wpadnie, jak i ważne słowo, bo zależy, jak on będzie spozycjonowany. Tak,
1: no łatwo bodźcować.
0: Jak będzie spozycjonowany?
1: Dlaczego ludzie boją się powiedzieć, nie wiem? Nie wiem, nie rozumiem.
0: Bo nie mamy takiego przedmiotu w szkole jak krytyczne myślenie. I dopóki krytycznego myślenia nie będziemy uczyć młodych ludzi,

0: i nie będziemy mówić, że jak już wiesz, że to, co wiesz, jest prawdą, to powiedz, skąd to wiesz i podaj źródło. I nie będziemy uwrażliwiać na to, że nie wiedzieć jest tak samo dobrze, jak wiedzieć, bo to jest część wiedzy. Im więcej wiem, tym więcej powinnam nie wiedzieć, bo z pokorą patrzę na wiedzę i z pokorą tę wiedzę zdobywam, a więc też z pokorą przyglądam się jakby tym wszystkim mechanizmom i wiem, że nie wiem. Jeżeli człowiek uznaje, że wie wszystko, to znaczy, że nie ma pokory wobec wiedzy i że raczej bliżej mu do pseudoeksperckości niż do bycia
1: niż do Sokratesa.
0: Ekspertem.
2: Ja bym tutaj tak popatrzył trochę na taką sferę pozycji, którą ludzie zajmują względem kogoś, kto komunikuje. Jeżeli mamy przed sobą kogoś, kto już jest uznanym ekspertem, i on komunikuje dowolną głupotę, no to żeby mu zaprzeczyć, no to naprawdę trzeba mieć dużą pewność siebie albo jeszcze takie okoliczności, w których możesz sobie na to pozwolić, nie? Więc czasami nie zaprzeczysz, nie powiesz, że nie rozumiesz, no po to, żeby nie popsuć swojej pozycji, dlatego że jesteś w pozycji trochę gorszej.
0: Szczególnie wiesz, jeżeli podległej na przykład.
2: Podległej, no i w korporacjach zwykle, wiesz, jakiś pan prezes stanie i komunikuje coś, no i co mu powiesz, nie? Tak samo tutaj autorytet naukowy coś mówi, mało tego jeszcze mogą wchodzić, no bo to jako psychologowie przenosimy się po różnych pryzmatach widzenia rzeczywistości, no i teraz wchodzi kwestia jeszcze jakiegoś umocowania na przykład politycznego, to po co ja mam się odzywać? Dlaczego ja mam reagować? Pojawiają się naturalne mechanizmy, w których no, jest zjawisko tłumu, tak? No i tamten nie zareagował, ja też nie zareaguję, nie? Jakieś tam, wiecie, raporty też są przez kogoś odbierane, podpisywane, no ktoś jest tym odbiorcą i no prawdopodobnie jest tam jakiś strach o własną posadę, własną pozycję. Musi tam być coś więcej niż tylko brak krytycznego myślenia, bo jeżeli ktokolwiek przeczyta, no nie wiem, nawet raport, którego ja osobiście nie przeczytałem, tylko kierowałem się tymi skrótami, których tam bardzo dużo po prostu powyskakiwało w internecie, no to ktokolwiek by nie przeczytał, no to wyłapie, bo tam było dużo takich rzeczy, które tam gdzieś tam są wiedzą z podstawówki, jak położenie tam, miast, prawda?
0: To jest w ogóle fatalnie napisane, przygotowane pod względem takim tak, redakcyjnym.
2: Mi chodzi o to, że wiesz, że tam, jeżeli ktokolwiek przeczytał, to na pewno zauważył, tak? No bo trudno by było nie zauważyć,
1: trudno nie
2: prawda?
1: Zauważyć po prostu.
2: Więc ja tutaj jednak myślę, że tutaj były jakieś dodatkowe mechanizmy związane z pozycją własną i z odwagą. Po co ja mam się odzywać?
0: No, jak u Herberta. Królem miał zostać król, który miał zostać królem. Słuchajcie, no niemożliwością jest, że raport, który dotyczy badania DNA marki Polska, zawieszony na stronie organizacji, która zajmuje się budowaniem marki Polska, nie został przez nikogo, zresztą to ilość wyświetleń o tym.
2: Nie, no to ja mówię, że został przeczytany i sprawdzony.
0: No właśnie, i teraz od grudnia, od konferencji, która się odbyła w dosyć hucznym anturażu, został zaprezentowany i co? I teraz wszyscy milczą i nie ma problemu.
2: Ja wiem, dlaczego do ciebie nie trafiały teksty, wiesz, tam jakieś naukowe, tam do niektórych osób do sprawdzenia, no bo no prawdopodobnie w środowisku naukowym też wiadomo, jakby kto jest bardziej krytyczny, pewny siebie i potrafi jakby zaoponować.
0: Tak, ale chcę zdementować pewną rzecz. Aha. Otóż już od dawna, odkąd mamy właściwie nową ustawę o szkolnictwie wyższym, czyli od 2018 roku, i odkąd zmieniły się też procedury nadawania stopni i tytułów naukowych, no mamy tak zwane ślepe recenzje. Jak ja dostaję tekst do recenzji, to ja nie wiem, kto go napisał i nie dociekam, kto go napisał, ja go po prostu recenzuję.
2: Myślisz, że te ślepe są takie bardzo ślepe?
0: Nie wiem, no ja zawsze jestem ślepa. Ja.
1: No, to tak jak w konkursach literackich, każdy tekst jest opatrzony godłem, prawda?
0: Staram się być ślepa, natomiast oczywiście no musiałabym być też nieroztropna, mówiąc, pracując ponad 30, już nie będę mówiła, ponad 30 ile lat w nauce, że takie rzeczy się nie działy, czy że się nie dzieją. Oczywiście się działo, ale uważam, że znacznie więcej się ich działo wtedy, kiedy to się odbywało w tych wąskich gronach, gdzie profesor lansował swojego kolegę, czy koleżankę, czy kogoś, no po prostu kogoś ze środowiska, tak? No ale to wykraczamy poza jakby no, temat.
2: Tak czy inaczej mamy
0: natomiast
2: tutaj.
0: Chcę powiedzieć o jednej ciekawej rzeczy, bo my mówimy o pseudoeksperckości ludzkiej, natomiast w tym roku pracownicy King's College of London opublikowali taki tekst dotyczący procesów manipulacyjnych, jakie się rozgrywają między nami a chatbotami. W różnych środowiskach, i marketingowych, i reklamowych, i takich typowo użytkowych, że tam dzwoni, jakby chatbot się z nami komunikuje w prostych sprawach. I wyobraźcie sobie, bo teraz tak, zagadka. Czy odbiorcy tych komunikatów chatbotowych byli świadomi procesów manipulacyjnych, które były zadawane celowo jako algorytm chatbotowi, czy nie? Co wyszło w ogóle z tych badań?
2: Jak musiałbym jakieś przykłady zobaczyć, no ale pewnie nie byli świadomi.
0: W 84% byli świadomi.
2: Byli.
0: Tam Jack Contro był szefem jakby tego zespołu badawczego. Badania z 2026 roku, warto zajrzeć, bo ja byłam bardzo zdziwiona, bo sądziłam właśnie, że nie byli świadomi, że chatbot nas wkręci po prostu w każdą historię.
2: Ale jaki jest wniosek z tego badania?
0: No właśnie, zastanówmy się, bo on jest bardzo ciekawie psychologicznie, można go pociągnąć. Bo jeżeli chatbot dostaje algorytm, zostaje ten algorytm przygotowany przez całkiem dobrze przygotowane prompty AI-owe, no to dopiero korpo mowa się zrobiła. Mhm. Prompty AI-owe.
1: Na razie nie ma innego słowa.
0: Nie. Tak.
1: Komunikaty dla sztucznej inteligencji.
0: Tak, komunikaty dla sztucznej inteligencji.
1: Czyli takie, którego programują.
0: Chatbot otrzymuje po prostu konkretne polecenie, użyjmy języka prostego, zastosowania technik manipulacyjnych i przekonania użytkownika do określonego działania. I z tego badania tymże naukowcom wyszło, że ponad 80% użytkowników i jednak tą manipulację rozpoznało. Aha. A nie, że nie rozpoznało.
1: No to zostańmy na chwilę z triumfem ludzkiego umysłu i spójrzmy na zegar. Minęła północ, tak więc półmetek nocnych świateł mamy za sobą. To też zrywamy kartkę z kalendarza i za chwilę wrócimy do Państwa już pod nową datą. Przypomnę, że dzisiaj w nocnych światłach mówimy o tym, co się dzieje, gdy słowa udają wiedzę, czyli jak nie używać języka trudniejszego od myśli. To w ramach cyklu Na budowie relacji. W studiu nasi eksperci, profesor Anita Frankowiak i Adam Szaran. Po piosence dalszy ciąg rozmowy.
3: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Od 5 minut mamy czwartek, 3 września. W Nocnych Światłach jesteśmy z Państwem od godziny 23 i jeszcze przez niespełna godzinę będziemy razem tego wieczora. Rozmawiamy o tym, co się dzieje, gdy słowa udają wiedzę, czyli jaki z tego wyciągnąć wniosek, jak nie używać języka trudniejszego od myśli. Naszymi ekspertami są profesor Anita Frankowiak, psycholog komunikacji, kultury, literaturoznawca, coach i mediator sądowy oraz Adam Szaran, psycholog, coach, trener biznesu, publicysta, autor książki Zjednuj ludzi w kilka sekund. Państwo też jak zawsze mile widziani jesteście na Facebooku, tam zapraszam do dzielenia się swoimi komentarzami, refleksjami, także do stawiania pytań pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Mówimy tutaj o wielu zjawiskach dotyczących manipulacji bądź udawania języka specjalistycznego, który ma maskować, no w gruncie rzeczy to, że nie mamy nic konkretnego do powiedzenia. Mówimy o po prostu albo świadomej bądź nieświadomej manipulacji. Jeżeli o świadomej, to już właściwie można powiedzieć, że tutaj o pewnego rodzaju psychotechnicy. Ale nie zawsze tak jest. Myślę, że tutaj spektrum czy motywacji, czy różnego rodzaju takich nowotworków językowych jest na tyle duże, że można się im przyjrzeć i zastanowić się, czyli studium przypadku pewnego rodzaju bym tutaj proponował w tym momencie, żeby nie mówić z angielska case study. Jakie słowo albo sformułowanie Państwa zdaniem jest czymś, co oznacza takie mądre brzmienie bez treści?
2: No myślę, że jednego chyba bym nie brała, natomiast...
1: Ale jakiś taki przykład wyrazisty po prostu.
2: Okej, okay. Na przykład zaobserwowano deficyt w zakresie recepcji komunikatu.
1: Musimy wdrożyć holistyczne, synergiczne podejście do optymalizacji procesów.
3: Na przykład. Ja myślałem, tak, że jak nazwać takie słowo, bo mi bullshit przychodzi do głowy.
2: No w ogóle ta holistyczna transformacja, synergia oddziaływań, jakaś właśnie ta optymalizacja procesów, oczywiście to ma zastosowanie w języku fachowym, natomiast ten żargon zupełnie się nie przekłada na eksperckość. Jeśli to połączymy z taką nowomową, czyli na przykład wrócę do tej chlebowości niestety, z jakimś takim nagromadzeniem abstrakcji, no to zaczyna nam się robić kłopot. Zamiast decyzja, proces decyzyjny. Zamiast właśnie te przesłanie dokumentu, jakieś dokonanie czynności, wysłania czegoś tam, tak?
1: Transmisji,
2: tak. Albo sforwardować właśnie. Ale chyba najgorsze w tych takich pseudonaukowych wypowiedziach jest to, że one udają język nauki, ale nie przedstawiają konkretnych argumentów, nie przedstawiają dowodów, które w jakikolwiek sposób były, czy są sprawdzane, były sprawdzone. Często opierają się na anegdotach, na jakichś takich zasłyszanych rzeczach. Selekcjonują dane lub są sformułowane tak, że nie da się tego tak wprost obalić. Albo się odwołują, co gorsza, w ogóle do jakiejś tajnej wiedzy, albo właśnie tego pseudotechnicznego słownictwa, do jakichś takich teorii spiskowych, do jakichś pojedynczych świadectw, które miałyby decydować o tym, że to jest jednak teoria, że to jest fakt po prostu, tak, a nie opinia. Zaczyna się od braku rozróżnienia pomiędzy opinią a faktem, a potem zaczyna się ten proces pogłębiać i wchodzimy właśnie w takie historie, które wykraczają poza dostępne dane na przykład. Czyli no chociażby właśnie odwoływanie się do tego argumentu związanego z ogólną wiedzą. Na przykład nie potrzebujemy badań w tym zakresie, bo wielu ludziom na przykład ta terapia pomogła, to tak ad hoc wymyślam teraz, nie? Albo jak ta terapia zadziałała na jedną osobę, to znaczy, że potencjalnie każda inna też jest gotowa na to, że będzie dzięki tej terapii zdrowsza, tak? No więc to jakby pokazuje skalę problemu, bo za tym idzie tak naprawdę głęboka wiara odbiorcy w to, że brakuje takich uczciwych wersji, czyli no bo jeśli jakiś ekspert powiedzmy XYZ, ekspert od zdrowia, poleca jakiś produkt, No to co nam tutaj nie gra? No, nie gra nam to, że ktoś mówi o sobie, że jest ekspertem od zdrowia, bo to jest zbyt ogólne. Nie gra, nie mamy czasu tak naprawdę w tym szybkim przekazie medialnym, w tej newsyzacji życia, żeby ustalić, jaki on ma zawód, jaką on wykonuje profesję, jaki ma dorobek. No a poza tym tytuł naukowy nie jest takim uniwersum, takim uniwersalnym certyfikatem, którym pieczętujemy, takim glejtem, że dobra, ty masz na pewno rację w każdej sprawie. Czyli nie można być ekspertem od wszystkiego. To jest myślę, kolejny wniosek, który powinniśmy tutaj wypunktować.
1: Ale ja bym odwrócił Ja bym jeszcze odwrócił sytuację na tyle, no troszeczkę z przymrużeniem oka, ale odszedłbym na moment od środowiska naukowego, tylko do środowiska szeroko pojętych tak zwanych fachowców. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, taki znany chyba w 60. albo 70. latach, on później często wracał w ramach telewizyjnych powtórek, kabaret Jana Kobuszewskiego i Mariana Kociniaka, kiedy oni grali dwóch hydraulików i właściwie cały sketch polegał na tym, że oni używali języka, który był zupełnie nieczytelny, więc tam Binder Klapa kosztuje i stąd ten przeciek, stąd ten dynks jest potrzebny do tego, żeby Bihajster został przesłonięty szpanajzą. Więc być może też jest tak, że różne środowiska mają swoją mowę, która w jakiś sposób pokazuje ich fachowość. I to jest być może to, co byśmy językiem komputerowym nazwali upgrade'owanie się, czyli podnoszenie swojego systemu wartości wobec, nie systemu wartości, tylko wartości własnej osoby w swoich oczach, ale także w oczach odbiorcy, do którego się mówi. No bo jeżeli ja wzywam na przykład mechanika do tego, żeby mi coś naprawił w domu i on mnie taką terminologię zarzuci, to ja oczywiście nie mam zielonego pojęcia, co on chce mi powiedzieć, ale mam przynajmniej przekonanie, że on będzie wiedział, co to znaczy i co ma zrobić. Więc to być może to pole, o którym tutaj mówimy, czyli pole działalności naukowej, wcale nie jest jedyną przestrzenią, w której używamy takiego języka, który coś ma pokazać. Pytanie co? Czy zamaskować, czy może stworzyć pewnego rodzaju wizerunek?
2: Pan redaktor zwrócił uwagę na fakt, że eksperckość to nie jest tylko naukowość, no bo rzeczywiście tak jest, bo my tak naprawdę mówimy o języku, który, właściwie mówimy o dwóch stronach księżyca, znów Adam do twojego księżyca, o języku fachowym i eksperckim i o języku pseudoeksperckim i pseudofachowym. Więc jeżeli pozostaniemy w kręgu hydraulików, no to będziemy się tym językiem posługiwać. Jeżeli wyjdziemy poza ten krąg, no to znów ta elastyczność i umiejętność dostosowania się do odbiorcy jest jednym z podstawowych aspektów w ogóle sprawnej komunikacji, więc jak mamy się komunikować z drugim człowiekiem, jeżeli my z góry zakładamy, że on nie będzie rozumiał naszego języka branżowego albo fachowego. Czasami jak mam taką sytuację na takich wielodyscyplinarnych konferencjach, ktoś zarzuca właśnie w taki nadmierny sposób, nie chcę mówić, że pseudowiedzą, ale w nadmierny sposób emanuje takim słownictwem, a ono nie jest do końca z moich dyscyplin, to ja zawsze mam takie krótkie pytanie, zadaję, a mówię, a jak pan się odniesie do derywacji wstecznej i postępowej? I to jest wtedy taka, zapada cisza, a to jest wiedza z 8 klasy szkoły podstawowej. Tak, i w ogóle to rozbraja sytuację, bo wtedy wszyscy albo się uśmiechają, bo wtedy widać jakby, że król jest nagi, tak? Że tego, że już dosyć, że jest
3: przesył. Ja bym powiedział, że wiara mi nie pozwala rozmawiać na ten temat.
2: No bo wiara ci, okej.
4: I to też ucina temat.
2: W każdym razie, no, my cały czas mówimy też o takim styku manipulacji jednak i tej pseudoeksperckości, tak? Czyli nie idziemy w stronę tego, że mówimy o języku fachowym, tylko o takich technikach, które w języku manipulacji się zadziewają. Takiego niepoprawnego trochę słowa użyję.
1: Dzieją się po prostu.
2: Po prostu się dzieją, ale tak chciałam troszeczkę rozbić też.
1: Tak, to jest słowo drugie, tak. To jest dowozić w ostatnim czasie. Po prostu
2: wszystko dowozimy.
1: Wszędzie. Wszystko dowozimy i wszystko się zadziewa.
2: W każdym razie tu chodzi o ten styk, tak? Języka manipulacji i tej pseudoeksperckości, czy pseudofachowości. A tam jest dużo takich elementów, które są dla odbiorcy trudne. Na przykład wyrywanie czegoś z kontekstu. No. Jest prawdziwe nagranie, jest prawdziwy cytat, pojawia się fotografia, jest jakaś statystyka, ale jest fałszywy opis do tego. No i co ma zrobić wtedy odbiorca? Jak on zestawia obraz, obraz zawsze wpada jako pierwszy, potem jest podpis, no to ja już tego podpisu mogę nie zrozumieć, tak? Bo nie wiem, czy to jest interpretacja, czy to już jest dezinformacja.
1: To wróćmy do tego zdania, które już tutaj padło w naszej rozmowie, czyli musimy wdrożyć holistyczne, synergiczne podejście do optymalizacji procesu. Proszę przetłumaczyć to zdanie na polski.
3: Anita, tłumacz. Holistyczne, całościowe. Jeszcze raz.
1: Musimy wdrożyć holistyczne, synergiczne podejście do optymalizacji procesów.
2: To jest po prostu taki bełkot, że najprościej można by było powiedzieć, że musimy zrobić wszystko, żeby było dobrze.
1: No właśnie, bo realizacja. Przekażmy to do realizacji. Tak. Zróbmy to.
2: Zróbmy to po prostu.
1: Zróbmy to, tak. Prawda? Zróbmy to.
3: Bierzmy pozornie się, jest to zrozumiałe,
1: bierzmy
3: ale
1: się do roboty, nie?
3: Część ucieka jakby myśli. Ja tutaj bym się wtrącił z tą manipulacją. Dużo mówimy o manipulacji. Ustaliliśmy już sobie pewnie tak dosyć, to wokół tego się kręcimy, że język ma być adekwatny do odbiorcy, tak? Czyli że pomiędzy sobą tam sfery czy naukowe, czy jakiś fachowców mogą rozmawiać sobie jak chcą, byleby się dobrze rozumieli. Jak kierujemy się do innego odbiorcy, to lepiej jest upraszczać, dlatego że to jest korzystne dla obu stron. Tamta strona zrozumie, a nas będzie postrzegała jako bardziej inteligentnych. W ogóle zabranie terminów fachowych, a zastąpienie ich prostymi nic tam nie zabiera, to już mamy. Natomiast co do manipulacji, chcę wam się przyznać, tutaj będzie ten, jak to się mówi, coming out, że ja celowo używam czasami, wybieram, nie pozbywam się terminów fachowych, tylko je wyjaśniam, dlatego że no, ja się kieruję na pewnego rodzaju wywarcie wpływu na odbiorcę, tak żeby on wierzył w to, czy mógł to dostrzec na zewnątrz, że ja nie tylko jestem psychologiem, ale ja też prawdopodobnie coś w życiu przeczytałem albo coś rozumiem bardziej, więc sobie wybieram jakiś termin, to robię intuicyjnie albo tam, gdzie potrzebuję, no po prostu lubię znać też terminy, mówię, wyjaśniam i wszyscy są zadowoleni i to jest takie, mi się wydaje, optimum tego, co można zrobić, że jeżeli nie ma niektórych rzeczy, co na siłę zastępować, trzeba je podać i wyjaśnić, jest wszystko okej. Okay. Kiedy jest manipulacja? No wtedy, kiedy bo to z tą manipulacją, to zawsze to pewnie dyskusji tutaj w tym studiu było już ze 300. Kiedy my mamy intencje wbrew, znaczy po pierwsze musimy wiedzieć, że my manipulujemy, coś robimy specjalnie, a po drugie jest tutaj jeszcze poziom tej intencji, czy ja chcę szkodzić, czy ja chcę pomagać, nie? No bo ja się zawsze wycofam w stronę wywierania wpływu. Ja powiem, ja wywieram wpływ, że chodzi o to, żeby ten odbiorca brał ode mnie tą wiedzę i ją stosował.
2: Profesor Batko powiedział kiedyś, że nieważne, czy ja manipuluję, czy perswaduję, ważne, żeby wyszło na moje.
3: No trochę tak jest.
1: Jeszcze może być tak, że używanie pewnych słów może być celowym, może nie maskowaniem niewiedzy, ale czymś, co obniży poczucie pewnego wrażenia, które to słowo, które termin ma ten taki dosadny by oznaczał, czyli użycie pewnego eufemizmu w tym przypadku, no bo optymalizacja zatrudnienia brzmi lepiej niż redukcja etatów, prawda, czy restrukturyzacja inaczej brzmi niż zwolnienia, a wyzwanie zdecydowanie inaczej brzmi niż problem.
3: A to nawet wiesz, w szkoleniach, czy tam powiedzmy w firmach, w korporacjach, ale nie tylko, no to się nazywa pozytywna komunikacja. Czy unikamy terminów, które mają kotwicę emocjonalną, taką, która nas porusza, nie? Czyli nie mówimy, że ktoś umarł, tylko odszedł, nie? I to jest, no to też jest pewnego rodzaju eufemizm, nie?
2: Wszyscy pamiętamy czasy Walkman, znaczy wszyscy, mam nadzieję, że
1: pamiętam, używałem.
2: Że my w studio na pewno pamiętamy czasy Walkmanów. No i teraz pojawia się pomysł iPoda. I teraz czym w ogóle ta pierwsza seria iPodów zyskała, na czym zyskała popularność? Na ukonkretnieniu przekazu właśnie, nie na technice manipulacyjnej, że bielsze nie będzie, tylko tam było takie sprytne hasło reklamowe, 1000 piosenek w kieszeni.
3: Tak jest.
2: 1000 piosenek w kieszeni. Zobaczcie, jakie to jest konkretne. Znaczy, że ja w tym moim prywatnym, malutkim miejscu, jakim jest kieszeń, mam 1000 piosenek, nie muszę się w ogóle martwić, że mi zabraknie piosenek.
3: Tak jest, to jest taka przenośnia z wizualizacją. Nawet tak. Jak Steve Jobs właśnie, bo go się często na szkoleniach powołuje jako przykład właśnie tego języka, który trafia do odbiorcy, jak o innych rzeczach mówił, no to jak mówił, mógł mówić o procesorach, coś skomplikowanie, on mówił, to było przejście z oprogramowania A na B, to było jak przeszczep serca, nie? Czyli stosował fajne przenośnie. Mówił, zamiast mówić, jak szybko coś działa, to mówił myk i gotowe, nie? I to było to, myk i gotowe, nie?
1: Pamiętam taką reklamę sprzed dobrych 30 lat, kiedy zaczęły się jakieś kosmetyki pojawiać, których do tej pory nie było w Polsce za komuny. I pojawiły się szampony takie, które miały lekarstwo w sobie jakieś konkretne na skórę, na problemy skórne. I to były antyłupieżowe, przeciwłupieżowe. I widziałem kiedyś hasło, które do dzisiaj mi się bardzo podoba. Uważam to za takie rzucone w dziesiątkę. Bezwzględny łupieżca. I to jest absolutnie wiadomo, o co chodzi, prawda?
2: W ogóle są też słowa modne, tak? To w marketingu te zmiany widać wyraźnie. W latach 90., jak pojawiła się na polskim rynku, pojawiła się seria produktów L'Oreal, to L'Oreal zyskał sobie panie prostym też hasłem, luksus, na który cię stać. I teraz mierzymy luksus z tym, na co mnie stać, czyli luksus schodzi do pod strzechy, można by było powiedzieć, tak, bo ta przystępność cenowa.
3: To ja ciekawostkę do szamponów tylko, bo w marketingu dzisiaj zakłada się, że i zupełnie inaczej się sprzedaje szampon mężczyźnie, a zupełnie inaczej kobiecie. Mężczyźnie sprzedaje się w taki sposób, że trzeba mu pokazać pewną uniwersalność, nie? Że on tam ma przeczytać, że tam do głowy, do tak. tego, do brody, do tam, do różnych części ciała można powymieniać, prawda? A kobietę trzeba obrazić. Wiecie dlaczego? Bo najlepiej się sprzedaje, jeżeli na opakowaniu jest napisane, masz włosy tam przetłuszczone, łamiące się, brzydkie, nie? I ona mówi, tak, to o mnie, nie? I bierze. To Paweł Tkaczyk tak właśnie mówi, że takie jest podejście właśnie w marketingu i wtedy kobieta się odnajduje.
2: Też ciekawy jest na przykład efekt rozpoznawalnej ofiary. O wiele łatwiej na przykład wpłacamy, słuchajcie, pieniądze, jak mamy konkretne dziecko głodujące w państwie X, a zupełnie inaczej, jak mamy informację, że 50 czy tam 60% dzieci głoduje na świecie.
1: Tak, i nie ma dachu nad głową.
2: Albo w RP, albo gdzieś. I wtedy to się w ogóle rozmywa. To nas nie, my tego nie robimy. Niechętnie właściwie wpłacamy wtedy pieniądze.
1: Krótka przerwa. Proszę Państwa, tego wieczora o tym, gdy słowa udają wiedzę, rozmawiamy, czyli jak nie używać języka trudniejszego od myśli. To w ramach cyklu Na budowie relacji. W studiu Państwa i moi goście, profesor Anita Frankowiak i Adam Szaran. Po piosence dalszy ciąg rozmowy, a na Facebooku miejsce na komentarze pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radio Plus.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Tego wieczora w Nocnych Światłach cykl na budowie relacji. Co się dzieje, gdy słowa udają wiedzę, czyli jak nie używać języka trudniejszego od myśli? O tym dyskutujemy dzisiaj z ekspertami w studiu profesor Anita Frankowiak i Adam Szaran. Państwo też mile widziani jesteście na Facebooku, tam zapraszam, pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus. Teraz chciałbym, żebyśmy spojrzeli jeszcze na to, o czym rozmawiamy, z nieco innej perspektywy, może tak. Bo czy specjalistyczny termin, który co prawda jest oznaką pewnej precyzji i świadomości znaczenia, nie może być na przykład użyty jako pewnego rodzaju tama, czyli do budowania dystansu. A może nawet takie używanie żargonu czy nie może się na przykład stać elementem, instrumentem wykluczania ludzi spoza grupy?
2: Może, ale to znów zależy od intencji nadawcy. I porównam to do sytuacji związanej z przestrzenią komunikacyjną, ale bardziej z kontekstem takim tożsamości przestrzennej i użyję jednak obcego słowa synergologii. Chodzi mi o mowę ciała i o użyte kolory. Jeżeli my świadomie chcemy zarządzić słuchaczami, zarówno w języku, jak i w ubiorze, budujemy przestrzeń, w której chcemy się znaleźć z nimi. I teraz ta przestrzeń może być albo nasycona większym dystansem, albo bardziej otwarta. Jeżeli świadomie wybieram kolor czarny, który jest kolorem budującym właśnie taki dystans komunikacyjny, i to ma być moja taka świadoma decyzja odgradzająca mnie, bo na przykład nie czuję się wystarczająco kompetentna, nie mam, może nie potrafię zarządzić tą przestrzenią, w której się mam znaleźć, no to ten kolor czarny będzie działał trochę jak tarcza ochronna. Ale jeżeli ja robię to nieświadomie, to ja mogę sobie po prostu trochę podprogowo jednak zniekształcić tą moją chęć skomunikowania się, ze względu na to, że zaciemniam swój obraz, swój wizerunek i to, co rzeczywiście chcę przekazać odbiorcy. I podobnie jest też z wieloma innymi kolorami. Dzisiaj o kolorach nie rozmawiamy, więc trochę zarzucę ten temat, ale to jest trochę tak, jakbyśmy na przykład powiedzieli tak, że mięso jest w 70% chude albo w 25% ma tłuszcz. I którą opcję wybieramy? I tak samo jest właśnie ze słowami. Czyli zawsze są te dwie strony medalu i wszystko zależy od intencji. W intencji jest ukryta całe sedno dobrego komunikatu, ale też w takiej sprawności językowej, żeby ten język nam nie zawisł gdzieś, żeby on nie był też hiperpoprawny, żeby on nie był nadbudowany, żeby nie był przesycony właśnie tymi wszystkimi naukowymi i pseudonaukowymi stwierdzeniami. Raczej chcę wierzyć, że naukowymi, ale zawsze to są te dwie strony medalu, tak? Czyli tak jak powiedziałam wcześniej, że mięso jest albo 70%.
1: Czasami słyszymy taki komunikat, że są pewne rzeczy, których no po prostu nie da się powiedzieć prosto. Czy to jest wymówka? Czy rzeczywiście tak jest? Że pewnych rzeczy po prostu w prosty sposób nie da się ująć?
2: Wydaje mi się, że wszystko można ująć w sposób prosty, a przynajmniej starać się mówić w sposób prosty, dokładny, zrozumiały i taki, który wyraża szacunek do odbiorcy i taki, w którym odbiorca też dobrze się czuje z tym komunikatem. Nie sztuką jest utrudniać komunikację, tylko sztuką jest sprawić, żeby komunikacja nam płynęła i żeby ona była łatwa, ale jednocześnie mądra.
1: No to gdzie jest różnica między upraszczaniem a spłyceniem? Czy można coś takiego wyznaczyć? Czy gdzie możemy już określić, że to uproszczenie zeszło na przykład do takiego regionu, gdzie to już jest bełkot tylko dlatego, że już nie trzyma się właśnie takich terminów fachowych i nie da się inaczej tego powiedzieć, jak wracając do języka hermetycznego?
3: Intuicyjnie czuję, że musi być bardzo jakaś cienka granica pomiędzy uproszczeniem a spłyceniem, natomiast uproszczenie oddaje cały czas sens myśli, nie? A spłycenie może już zatracić ten sens myśli, jak Anita, to dobrze mówię?
2: Tak jak powiedziałam przed chwilą, intencja komunikatu, grupa odbiorców, I to, co ostatecznie jest treścią tego przekazu, decyduje o tym, powinno decydować o tym, jak ten przekaz budujemy. I świadomość nasza powinna wypływać z mechanizmów zewnętrznych, czyli właśnie z tych mechanizmów, do kogo mówimy. Do tego dostosowujemy język i pod to dostosowujemy też przykłady i narracje, no bo wyobraźcie sobie taką sytuację, że no, my jako grupa zawodowa uczelni wyższych wychodzimy do, przecież współpracujemy z otoczeniem nie tylko gospodarczym, ale z otoczeniem społecznym, jeździmy do szkół, mamy wykłady, mamy prelekcje. I teraz wyobraźcie sobie, że część z nas pojedzie i zacznie mówić do młodzieży takim hermetycznym, oczywiście to się dzieje, żeby była jasność, ale zacznie mówić do młodzieży takim hermetycznym, bardzo naukowym językiem. Przecież młodzież tego w ogóle nie kupi. Moi studenci dziennikarstwa już dawno przestali mówić, że pijemy herbatę z cytryną na seminarium, tylko kilka lat temu była herba, teraz jest herba z cytrą, a za chwilę już nawet nie będzie SMS-ów, tylko są S-y, albo tylko jest literka E, więc język
1: dąży. Czy to jest przykład derywacji właśnie.
2: Tak, dąży do skrótowości i z młodzieżą w ten sposób będziemy rozmawiać, co nie oznacza, że my przestajemy mieć szacunek do języka, ale nie wyjdziesz tak na swoje szkolenie profesjonalne i nie będziesz mówił tylko o herbie z cytrą i o S-ach.
3: Nie wiem, czy to samo było w tym terminie
1: zbudowane. Żeby jeszcze herba solo.
3: Ja będę mówił dzięks i thanks i tym podobne, XD. Natomiast słuchajcie, bo czasami są takie terminy, które generalnie coś tam kodują złego w sobie, nie? Jak popatrzcie na komplement, można powiedzieć też pochlebstwo, nie? I teraz to może być to samo zdanie. Ale no, komplement, a pochlebstwo, to jednak to pochlebstwo ma mniej się jakieś tam negatywne konotacje. I tak samo tutaj mi się wydaje z tym, bo to było, zaczęło się od upraszczania i spłycania. Być może to nawet być to samo. Nie? Natomiast gdzieś tam to spłycanie jednak niesie dla mnie taką, nie jestem językoznawcą, nie? Ale niesie dla mnie taką konotację, że tam jednak zostało zabrane za dużo sensu. Tak czy inaczej, sztuką jest dobrze i prosto powiedzieć o czymś, co jest skomplikowane. I jak każdy z nas miał gdzieś tam, przypuszczam, na studiach takiego profesora od trudnego przedmiotu, gdzie on potrafił tak mówić, myśmy mieli takiego od statystyki, on potrafił tak mówić, że tam się słuchało, to był poemat, on podawał przykłady, ja nic nie rozumiałem.
2: Profesor Andrzej Sokołowski,
3: tak, no,
2: ale on
3: Krakowa,
2: cudownie,
3: prawda?
2: Mówił, on przecudownie, tak. Mówił, bo to profesor starej daty z piękną frazą językową, natomiast no...
3: Ja dalej nie rozumiałem, nie? Ale
2: ja miałam z gramatyki opisowej kiedyś na studiach, swoich pierwszych studiach kończyłam filologię polską, słuchajcie, i profesor Saloni miał z nami gramatykę opisową. I po prostu jak myśmy mieli z nim wykłady, to ja po prostu siedziałam i myślę, nie, no nie rozumiem. I potem jak uczyliśmy się do egzaminu i czytaliśmy książki, jego książkę też, to naprawdę trzeba było kilka razy czytać stronę, żeby w ogóle zrozumieć kontekst, żeby zrozumieć, o co chodzi, więc to się dzieje. Ale no, to jest znów zamknięte, hermetyczne, słuchajcie, środowisko, więc no, w nauce jest to wybaczalne.
3: Które może jakby działać pod, nie wiem, może mieć takie ego, niektórzy mogą mieć, tak, że celowo piszą skomplikowanym językiem, by tworzyć rzeczywiście pewną niedostępność, a nawet własną legendę, czyli można działać na rzecz własnego PR-u.
1: Dobrze, zgadzam się, że tak jest, że ta sfera naukowa rzeczywiście, ona ma swoją specyfikę, ale przejdźmy teraz pod strzechę, czyli zobaczmy, że są buzzwordy i inne słowa, które robią karierę. Mindset, well-being, rezyliencja, inkluzywność, proaktywność i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego pewne słowa stały się modne? Czy to jest taki językowy ozdobnik, czy ona coś pokazać?
2: Bo język żyje. On tak samo żył wcześniej, tak samo wchodziły nam zapożyczenia w poprzednich stuleciach. To jest naturalny proces. Ten język staje się bardzo dzisiaj hermetyczny, techniczny, taki branżowy i te słowa z poszczególnych branż przenikają się, często też się ze sobą łączą w takie związki błędne, kontaminacje i to powoduje, że mamy właśnie to, co mamy. A poza tym bardzo często pod słowo podpina się błędne rozstrzygnięcie, tak? Błędną wartość poznawczą. I tutaj dochodzimy do takiego języka pseudonaukowego.
1: No ale Znaczy deadline brzmi bardziej profesjonalnie niż termin, albo feedback jest lepszy od informacji zwrotnej?
2: Nie wiem, no dzisiaj powiemy, że nie, ale jakbyśmy odwołali się do balu, biletu, bukietu, to brzmi dobrze dzisiaj? Bal, bilet, bukiet? Jest okej, że kupujemy bukiety, że mamy bilety w kieszeni? Jest okej słowo, prawda?
1: No tak.
2: No właśnie, to są wszystko zapożyczenia. To nie są polskie wyrazy.
1: No.
2: A chleb, ksiądz, dobrze
3: no
2: brzmi?
3: Tak. No ale czy
2: kościół,
3: były polskie?
2: Chrzest?
3: Bo wiesz, o co chodzi, że czasami na siłę zamieniamy coś, co ma polskie, lepszy polski
2: tak,
3: wyraz,
2: tak? Tak, ja to rozumiem.
3: A tutaj mogło nie być, nie? Więc myśmy sobie wzięli, nie, szofer z francuskiego na przykład, nie? Gdzieś tam pochodzi.
2: Ale mamy kierowcę.
3: No mamy kierowcę, ale kierowca już nie odda tego, że może jechać sam, a nie ciebie wieść, prawda?
2: No tak, no, ale też, żebyśmy może jechać właśnie sam, w drugą stronę
1: ale
2: nie
1: były
2: poszli,
1: automobile,
2: bo mamy snowboard,
1: ale...
2: a były pomysły, żeby zrobić z tego... śniegodeskę chyba.
1: No ale były automobile przed wojną, a teraz mamy samochód. Mhm. To jest takie...
2: A jednak wolę snowboard niż śniegodeskę. I wolę krawat niż zwis męski.
1: Oj, i trójkąt męski elegancki.
2: I nie wolę ministry, i nie wolę sekretary, sekretarki.
1: No bo tak, jeżeli ministra tej nurkini, prawda, i
2: mimo,
1: takie
2: że
1: inne.
2: Oczywiście to w jakiś sposób jest uzasadnione, ale czy zamiast garderobek bym miała mówić, że idę do szatnicy... Idziesz
3: no
2: do szatnicy
3: by było...
2: na przykład. Albo
3: już
2: zamiast
3: nie
2: weźmiesz szlafroka, tylko sobie weźmiesz zatulnik, założysz. No tak. To były takie pomysły. Zresztą słuchajcie, były też takie pomysły a propos takiej, nie wiem czy pseudonaukowości, ale na pewno pewnej manipulacji. Pamiętacie Teletubisie?
1: Mhm. Oczywiście.
2: No dobra, no to były Teletubisie. Cofnę się wiele lat wcześniej do Bolka i Lolka. Była tam Tosia. I wszystkie te pomysły, że na przykład przejścia dla pieszych są tylko z jednym ludzikiem? Dlaczego nie ma ludzika, który symbolizuje płeć?
3: I teraz sięgam pamięcią, jak wygląda znak z przejściem dla pieszych, nie?
2: Właśnie.
3: Bo nie pamiętam.
1: Znak informacyjny, niebieski, prostokątny.
2: I te wszystkie historie, że to jest przecież ten kopciuszek. Dlaczego to nie jest ta kopciuszek, tylko ten kopciuszek? No to... Prosty mechanizm językowy mówiła, no dobrze, no ale mamy też deklinację rzeczowników męskich, mamy rzeczowniki męskie, które odmieniają się według deklinacji żeńskiej. Na przykład sędzia poeta. Tak? Według deklinacji żeńskiej. A mieliśmy też kiedyś w języku plurale tantum i liczbę podwójną. Zostały nam z tego takie słowa, jak na przykład oka w sieci. Są oczy i oka.
1: Mhm. No tak, ale są sanie, drzwi, spodnie,
2: tak,
1: prawda?
2: No,
1: nie ma liczby pojedynczej.
2: Język żyje. Nie możemy udawać, że on funkcjonuje w próżni. I też nie chciałbym, żeby nasi słuchacze wyszli z takim pomysłem, że w ogóle tak się zapinamy. Natomiast na pewno stanowczo mówimy nie pseudoeksperckości i pseudojęzykowi naukowemu, który do niczego nie zmierza i tylko buduje takie bańki informacyjne.
1: No tak, które prędzej czy później zaczynają na nas oddziaływać. Ale my dzisiaj staramy się postawić tamę właśnie takiemu zjawisku, dlatego rozmawiamy w Nocnych Światłach o tym, co się dzieje, gdy słowa udają wiedzę, czyli jak nie używać języka trudniejszego od myśli. W cyklu Na budowie relacji państwa i moimi gośćmi, naszymi ekspertami są profesor Anita Frankowiak i Adam Szaran. Wracamy do państwa za chwilę, na ostatnie już minuty dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Po piosence wrócimy na mniej więcej kwadrans zamykający naszą rozmowę. W tej chwili 20 minut do pierwszej. Jeszcze tyle czasu macie państwo też do napisania do nas na Facebooku, na profilu Radia Plus, pod pierwszym postem od góry. Tam jest na to miejsce.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Nocne światła.
1: Za niespełna 16 minut minie godzina pierwsza. Kwadrans tam pozostał do końca dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, które to w ramach cyklu Na budowie relacji poświęcone jest zagadnieniu, które omawiamy, gdy słowa udają wiedzę, czyli jak nie używać języka trudniejszego od myśli. Profesor Anita Frankowiak, Adam Szeran są jeszcze z nami przez około 15 minut. Dyskutowaliśmy tutaj w trakcie piosenki o sprawie odpowiedzialności za słowo, które niestety coraz mniej jest brane jako coś, co należy traktować poważnie. Biorąc pod uwagę scenę publiczną, czy to polityczną, czy jakąkolwiek, która ma miejsce w mediach chociażby, wypowiadanie się przeróżnych ekspertów, którzy wiedzą wszystko na każdy temat, a czasami mają pewne funkcje, czy to polityczne, czy gospodarcze, które są na tyle eksponowane, że stawiają ich w roli osób, które powinny coś wiedzieć. I jeżeli obiecują albo snują pewne wizje, które mają się w przyszłości zrealizować, a przynajmniej obiecują, że się zrealizują, no to tutaj jesteśmy już na tyle, myślę, osadzeni w sferze demokracji, że powinniśmy doskonale wiedzieć, że mamy pewien zasób cnót obywatelskich, które nas również zobowiązują do tego, żeby przeciwdziałać takim rzeczom, prawda? Tylko pytanie, czy my to rzeczywiście robimy? Czy nie jesteśmy zaleniwi i nie czekamy na takie sytuacje, w którym rzeczywiście możemy pokazać palcem, o, bo ktoś wyciągnął właśnie żabę z garnka, która tam się gotowała i w końcu mamy taki efekt jak z tym raportem, do którego się tutaj co pewien czas odnosimy.
2: Tak, przyszła mi do głowy taka refleksja, że oczywiście ta odpowiedzialność za słowo to nie jest jakiś pusty frazes, z którym byśmy chcieli dzisiaj tę audycję podsumować, ale to jest znów taka myśl, którą bym osadziła w głębszym procesie, bo przypomniałam sobie, jak pan redaktor mówił, taki czas, kiedy wiele, wiele lat temu prowadziłam taki przedmiot jak edukacja medialna na studiach. I on był bardzo potrzebny. Był to przedmiot dla kierunków pedagogicznych między innymi. Dzisiaj powraca dyskusja edukacji medialnej, co prawda na poziomie szkół podstawowych i średnich, że jest to tak bardzo ważne, żeby uwrażliwiać tego młodego człowieka nie tylko na, teraz użyję wiele anglicyzmów, deepfake, fake news, na te wszystkie zjawiska związane z postprawdą, po prostu z fałszem i z oszustwem medialnym. Żeby właśnie włączali krytyczne myślenie i żeby ta edukacja medialna mogła też być takim narzędziem ochronnym, a przynajmniej dać te narzędzia ochronne. I ta dyskusja dzisiaj wraca z taką myślą, że to jest taki efekt wow, no trzeba, mamy edukację medialną, ale myśmy mieli już edukację medialną i my kompletnie to zaprzepaściliśmy w mojej opinii, bo to gdzieś tam po drodze umarło. I wiele takich pomysłów, które ratują nas przed tą pseudoeksperckością i pseudonauką, bo co nas ratuje przed tym? Prawdziwa wiedza. Ona się zawsze obroni. Osoba, która ma tę prawdziwą wiedzę, nie musi używać języka pseudonauki. W ogóle czasami nie musi dużo mówić. Czasami nawet lepiej, gdyby mniej mówiła. I ta osoba zwykle będzie wiedziała, czym jest odpowiedzialność za słowo, będzie umiała nie tylko te słowa ze sobą zestroić, tak żeby one współbrzmiały, ale żeby były mądre, ale też będzie wyczulona na to, jak reagują na te słowa słuchacze i co z tego dalej wynika, czyli jak się toczy ta komunikacja, co się dzieje z tym komunikatem. Nie będzie zarzucała słuchaczy perełkami i gagami językowymi, chyba że to będzie stand-up, ale jeżeli to ma być wypowiedź ekspercka, to ona ma czemuś służyć, czyli ona ma albo być podtrzymaniem opinii, albo

0: manipulacją. Wiele miesięcy temu miałam w ręku taką książkę Gorsze Angeli Saini, która o miejscu kobiet w nauce. Ja ją w ogóle kupiłam z myślą, że chciałam, jakby bazowałam na swoich przekonaniach, że to będzie o kobietach i o ich roli w nauce. Tymczasem Angela Saini zaczyna tą książkę od tego, że od listu Einsteina do swoich kolegów naukowców, którym Einstein nie zaczyna od Einsteina, muszę to wycofać, zaczyna od Darwina i od listu Darwina do swoich kolegów naukowców, bo Einstein nie pisze potem, wycofuje się z tej pomyłki, w którym Darwin dowodził, że no, kobiety są mniej inteligentne, bo mają mniejsze mózgi, w związku z tym też spłycam oczywiście.
1: Tak, mniejsza pojemność.
0: Tak, mniejsza pojemność, więc niewiele mogą w tej nauce zrobić. A potem przechodzi do Einsteina i do jego koleżanki matematyczki, której koledzy nie pozwalali praktykować na uniwersytecie i musiała praktykować matematykę w piwnicy, bo się uparła, że jednak będzie praktykować. Już nie wspominać o Kiri Skłodowskiej, ale co robi Angela Saini? Ona prowadzi tę narrację do 2017 roku, pokazując, w jaki sposób nauka się zmieniała, w jaki sposób to, co myśmy otrzymywali jako porcję wiedzy i nauki, dzisiaj jest już właśnie poddane krytycznemu osądowi i no, powstają następne badania, bo to też nie jest próżnia, w której to się wszystko dzieje. Między innymi świetnie opisuje zmianę stanowiska w zakresie spektrum autyzmu i tego, jak wychodzili psychiatrzy, obciążając matki i styl przywiązania, uwypuklając jako główną przyczynę pojawiającego się autyzmu. I wiele takich jeszcze innych byśmy pewnie mogli tu przykładów podać, ale chcę podkreślić z całą stanowczością, że ta nauka prawdziwa, ona naprawdę obroni się, nie dlatego, że trzeba ją wynosić na piedestały, tylko dlatego, że ona przetrwa tę burzę, bo to, co jest prawdą i to, co jest sprawdzalne, to, co jest weryfikowalne i co podlega dalszej weryfikacji, jest naukowe, a to, co jest pseudonauką, zostaje w tej takiej bańce nie wiadomo jakiej.
1: To ja teraz poproszę pod koniec, żebyśmy zwrócili uwagę jednak na odbiorcę mowy, która może być za trudna w odbiorze. Jak reagować, kiedy ktoś nas zasypuje trudną terminologią i buzi i buduje niezrozumiałe frazy?
2: To zależy od sytuacji, w której się znajdujemy, natomiast ja to mam tak, że po prostu zmieniam nadawcę, nie? Czyli przyłączam kanał, że tak powiem, zmieniam książkę, zmieniam źródło, z którego czerpię i sobie wybieram to źródło, które jest dla mnie źródłem wartościowym. Człowieka i jego nawyków niekoniecznie jestem odpowiedzialny, żeby zmienić, chyba że się pojawiał u mnie w gabinecie, czy u Anity w gabinecie, to tam można popracować z takim człowiekiem i z jego historią.
1: Jeżeli on sam chce.
2: Jeżeli ma świadomość, że coś tam ma potrzebę jakiejś pracy, to wtedy tak. Natomiast na siłę człowieka nie zmieniam i to, co powiedziałem wcześniej, że te ustawienia są w systemie czasami tak niekorzystne dla nas, że po prostu nie zareagujemy, no bo nie mamy, po prostu nie mamy nawet, wiecie, interesu nie mamy w tym, żeby...
1: No ale
2: żeby
1: przecież tutaj... można powiedzieć, to powiedz to prościej.
2: No jeżeli ja rozmawiam z kimś tak jak równy z równym, tak, czyli że siedzimy sobie tutaj, ja, wiesz, siedzi obok mnie pani profesor, dla mnie to jest Anita i ja mówię, Anita, co ty masz na myśli, nie? O co ci chodzi? A co to znaczy? No bo wiesz, no mam pewność siebie i wiem, że mogę nie wiedzieć, tak? Ja już nie muszę niczego udowadniać, no bo już sporo sobie w życiu udowodniłem, że tak powiem, nie?
1: No dobrze, bardzo ważną rzecz powiedziałeś. No. Dlaczego pewność siebie mylimy z kompetencją?
2: Pewność siebie i kompetencja to dwie różne rzeczy.
1: No właśnie, ale no, to jest bardzo często mylone, jedno z drugim.
2: Pewność siebie to tak, to musimy jakąś podbudowę metodologiczną dać, no to tutaj Dunning-Kruger by wchodził w grę, że ona występuje w dwóch momentach, albo jak bardzo mało wiemy, albo później w pozycji ekspert, nie? Czemu to może być mylone? Kompetencja to jest mieszanka trzech rzeczy, postawy wiedzy i umiejętności, więc... No to trochę jest pokrewne. Im więcej jakby na tej paraboli, jak wchodzimy z tej początkowej pewności, wchodzimy do pracy, jesteśmy pewni, że my tutaj będziemy super, no bo cóż to jest w radiu pracować, nie, później się dowiadujemy, jak to jest skomplikowane, spada nam pewność siebie i później znowu rośnie, no to gdzieś tam w tle są te kompetencje, tak? Czyli rośnie nam wtedy, kiedy my już mamy poczucie, że nabyliśmy kompetencje, więc... Może być pomylona. Ja tutaj jakoś nigdy aż tak tego nie postrzegałem.
0: Ja bym jeszcze do tego dołożyła pokorę.

0: Ja cały czas się dobijam, upominam o tą pokorę, bo osoba, która marzy o tym, żeby być ekspertem, musi mieć ogromną pokorę wobec wiedzy, wobec źródeł, wobec czasu i możliwości sprawdzania tych źródeł, porównywania właśnie umiejętności tego krytycyzmu, szanowania opinii innych, nie ulegania modom i chwilowym zachciankom językowym, bo taka jest fraza modna, to ja będę teraz używać tych słów czy nadużywać, bo to pozostanie sobą w tym procesie językowym jest też bardzo ważne, w ogóle w procesie komunikacyjnym pozostanie sobą i dostrojenie się do odbiorcy i uważność na odbiorcę, bo odbiorcy nam komunikują ciałem, wzrokiem, mimiką, mikroekspresjami.
1: Tonem głosu.
0: Tonem głosu. Komunikują nam i ciszą też nam komunikują. Mhm. Cisza bardzo dużo mówi, chociaż my kulturowo kompletnie do tego nie jesteśmy przygotowani.
1: W mediach
0: zupełnie. Przypomnę, że my nie jesteśmy kulturą ciszy, chociaż mamy w Europie kulturę, która jest kulturą słuchającą. To są Finowie. Nawet jest takie powiedzenie, cichy jak Fin. Zresztą jak sobie przypomnicie Jana Ahonen zawsze jak lądował, a często zdobywał te zaszczytne pierwsze, drugie czy trzecie miejsce, no i był rozpytywany, jak to dziennikarze podbiegają, pytają i Jana Ahonen zawsze z kamienną twarzą, z takim delikatnym uśmiechem, w ogóle bez mikroekspresji na twarzy odpowiadał w bardzo prosty sposób, dlatego że właśnie Finowie są tą jedyną kulturą słuchającą w Europie.
1: Kimi Räikkönen, dwukrotny mistrz Formuły Pierwszej, również słynął z ultra krótkich wypowiedzi, które były dla reporterów sportowych bolesnym przeżyciem.
0: Dlatego nauka i wiedza nie musi się dobijać o uważność, bo w tej ciszy też ona jest.
1: Adam, w swojej książce Z jednej ludzi w kilka sekund piszesz o budowaniu kontaktu. Jaką rolę w tym odgrywa język?
2: No to zależy, z którego poziomu popatrzymy. Ja tam opisuję po kolei techniki budowania relacji, więc taką najbardziej adekwatną, która mi się teraz skojarzyła, to będzie technika raportu, czyli odzwierciedlenia. Jak chcemy z kimś budować kontakt i żeby on bardzo szybko poczuł, że my jesteśmy z jego świata, to trzeba odzwierciedlać poziom naszego rozmówcy i to, w jakim on się kodzie werbalnym porusza, jak on myśli o świecie, jakie ma poglądy i bardzo szybko wejdziemy na ten sam grunt. Natomiast ja tak sobie pomyślałem...
1: Ja bym to porównał z inkulturacją pewnego rodzaju.
2: Ja sobie tak jeszcze pomyślałem wcześniej, przepraszam, że tak jeszcze do tego wątku poprzedniego pociągnę, że czasami eksperci celowo wybierają, no nazwę to megalomanię i się trochę tymi terminami, wiecie, tak zepatują, zadawalają sami.
1: Napawają,
2: wiedząc doskonale, że tworzy to pewnego rodzaju barierę czy niedostępność. I moim zdaniem to jest świadomy wybór eksperta, chociaż tutaj pojawia się kolejna rzecz w mojej głowie. Czy ekspert jest ekspertem, jeśli musi się tym zaspokajać jakby językiem i tą niedostępnością, w której tkwi.
0: No to ustaliliśmy na początku spotkania, że właśnie nie, że cały czas się dobijam o to, żebyśmy zostawili w uszach naszych nocnych słuchaczy i słuchaczek i osób słuchających, żebym była do końca poprawna, taką myśl, że właśnie nie musi.
1: No to w tym kontekście ostatnie pytanie. Czy człowieka można zjednać dobrze brzmiącymi słowami, czy raczej tym, że czuje się przez nas po prostu zauważony?
2: Można zjednać człowieka jak zawsze na różne sposoby, natomiast faktem jest, że są takie badania, które pokazują, że jeżeli znajdujemy osobę, która nas realnie słucha, to rusza nam dopamina w głowie, czyli uruchamia się ścieżka dopaminergiczna i jesteśmy w stanie zrezygnować nawet z pieniędzy dla poczucia bycia słuchanym. Więc uznaję, że ta droga będzie drogą na skróty, czy bardzo wymagającą, ale bardzo skuteczną, jeżeli ktoś przy nas czuje się po prostu wysłuchany. A trochę w tle jest to, że jak mamy kogoś, kto nas słucha, jest nami zainteresowany, to my się czujemy bardziej bezpiecznie, więc nasz mózg promuje to płaszczyzny przetrwania. Łatwiej przetrwać, jak jestem dla kogoś ważny.
1: Pani profesor?
0: Uważność na drugiego człowieka to jest coś, co jest nam dzisiaj bezwzględnie potrzebne. Niezależnie od tego, czy będziemy mówić o manipulacji, eksperckości, naukowości, pseudoeksperckości, bo komunikacja to jest też zauważenie potrzeb odbiorcy, to jest wejście w świat odbiorcy, to jest troszeczkę stanięcie z boku w takiej prawdzie, że to, co ja wiem, nie powinno się narzucać, ale powinno wypływać z tego mojego głębokiego przekonania, że ja mam konkretny cel, komunikując się z danym odbiorcą. Jeżeli to będzie cel perswazyjny, używam technik perswazyjnych. Jeżeli to będzie cel manipulacyjny, bo taki też mogę przyjąć, to idę w ścieżkę manipulacyjną. Jeżeli ja będę prowadzić szkolenie sprzedażowe, no to Adam będzie tutaj opowiadał, używając języka na przykład chociażby presupozycji i podprowadzając swoich klientów pod określone rozwiązania. Jeśli będę na sympozjum naukowym, to wiadomo, że będę używać terminologii naukowej, ale na pewno nie będę robić tego świadomie wtedy, kiedy będę wiedziała, że moi odbiorcy tego nie potrzebują.
1: Dziękuję Państwu. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy z nami byliście przy odbiornikach. Prawie 2 minuty po godzinie pierwszej, tak więc musimy lądować. Tego wieczora w Nocnych Światłach rozmawialiśmy o tym, gdy słowa udają wiedzę, czyli jak nie używać języka trudniejszego od myśli. To w ramach cyklu Na budowie relacji, którego gośćmi, naszymi ekspertami tego wieczora byli doktor habilitowana Anita Frankowiak, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, psycholog komunikacji, kulturo- i literaturoznawca, coach i mediator sądowy. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję panu redaktorowi i państwu.
1: I Adam Szaran, psycholog, coach, trener biznesu, publicysta, autor książki Z jednych ludzi w kilka sekund. Również
2: bardzo
1: serdecznie,
2: dziękuję.
1: Gorąco dziękuję.
2: Była przyjemność.
0: I Adamowi także.
1: Dziękuję Państwu, dziękuję naszym słuchaczom, dziękuję wszystkim Państwu, którzy byliście z nami przez te minione 2 godziny. Dziękuję za uwagę i wspólnie spędzony czas. Trochę mało wpisu dzisiaj mieliśmy, ale no, polska język, trudna język, więc wiemy doskonale, że trzeba czasami posłuchać, żeby też wiedzieć, co sformułować. Więc tutaj nie dziwię się, że mogliśmy trochę dzisiaj mieć mniej do czytania. Niemniej zapraszam Państwa, jak zawsze, do Nocnych Świateł 4 razy w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Spotykamy się tuż po 23 na 2 godziny na częstotliwościach lokalnych Radia Plus w całym kraju przez radio, tradycyjną drogą przez internet z adresu radioplus.pl/player na całym świecie można nas słuchać. Zapraszam na jutrzejsze wydanie. Jutro wracamy do cyklu Księga Psalmów. Po wakacyjnej przerwie rozważać będziemy psalm 74. Gościem programu będzie profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista, wykładowca na Uniwersytecie Civitas i dyrektor Instytutu Witosa. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko, dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
3: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.